Obdarowałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham. Wschodzi słońce.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, choćby najbardziej pobieżnym, że się spotkali pan ten i pani w pociągu dalekobieżnym. Ona na pozór duży intelekt, on może trochę mniej. Ona z tych, co to pragną zbyt wiele, on szeptał jej: za kim to, choć go przedtem nie znałem, przez tłoczny peron się przepychałem? Za panią, bynajmniej za panią. Przez kogo płonę i zbaczam z trasy, czyniąc dopłatę do pierwszej klasy? Przez panią, bynajmniej przez panią. Byłem jak wagon na ślepym torze, pani zaś cichą stać mi się może. Przystanią, bynajmniej przystanią. Mówię jak czuję, mówię jak muszę, gdzie pani każe, tam z chęcią ruszę. Za panią, bynajmniej za panią. Ta pani tego pana niszczyła przez cztery stacje co najmniej, zwłaszcza złośliwie zaś wyszydziła użycie słowa bynajmniej. A on w końcu nie był zbyt tępy, cokolwiek przygasł, to fakt, ale ogromne zrobił postępy, mówiąc jej tak. Człowiek czasami serce otworzy, kto go zrozumie, kto mu pomoże? Nie pani, bynajmniej nie pani. I kto, nie patrząc na to, zdania składnie, dojrzy, co człowiek ma w sercu na dnie? Nie pani, bynajmniej nie pani. Pani, proszę panią, w życiu wszystko jest proste. Myśli są trzeźwe, słowa są ostre i ranią. Cholernie mnie ranią. I wiem, że jeśli szczęście dogonię,

Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, które jest prawie skończone, że gdy rozstali się ten pan z panią, szedłem za nimi peronem. I wtedy tego, co się zatliło i

Niech pan uważa, niech pan mnie nie przyciska. Niech pan uważa, tu wszyscy widzą nas. A pan mi w oczy zagląda nazbyt z bliska i pan uśmiechnął się już drugi raz. Dyskretny metr go skierował do stolika i piękna dama zaszczyca tańcem go.

bo już nie ja. A w końcu zerwać z kimś, zwyczajna rzecz. W końcu ja pierwsza dawno chciałam ci powiedzieć, precz. Mógłbyś się kąpać albo jeść mi chleb. Mnie żadna siła wyrzuciłabym na zbity łeb. W końcu pal sześć.

0: to uważać strasznie, bo w czasie deszczu dzieci się nudzą. To ogólnie znachana rzecz, choć mniej trudzą się i mniej brudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz.
1: Milusińscy. Radio Pogoda.

sypia w krąg. Tak co dnia obiad trwa. Dźwięków moc w sobie ma. Obserwować choćby można z przyjemnością, jak się wujek le, on zawsze dławi ochością. Czyni to z godnością, rzeczy znajomością. Wuj z natury powściągliwy jest. A ciotunia w każde danie wciąż sypie ser, tarty ser, żółty ser, bo pasuje do wszystkiego tarty ser. Czasami kuzyn, co ma propeller, twierdzi, że to jest nie fair. A dziadunio tak zabawnie gryźć umie wąs, prawy wąs, prawy wąs, bo przeszkadza mu w konsumpcji prawy wąs. Kuzynki mają przez to oczopląs. Nie chcąc sosu tknąć nim jąs, bo jak się na dziadzia zapatrzą, to... Przepraszam. Ciocia kiedyś chciała skonać na anewryzm, bo dziadziowi nagle order wpadł w ordewry i na pół go przegryzł, podśpiewując ewry. Body love some body, smaczne to. Tak to w atmosferze sielskiej i intymnej zwykł przebiegać zwykle obiad nasz rodzinny. Wuj się dławił siny, kuzyn robił miny i ciociny tarty ser mdlił nas. Mdliłby tak do dziś dnia, gdyby nie sprawa ta, że raz dano zraz czybitki zdobne w nitki, a do zrazu zrazu chrzan, a potem grzybki. No i przez te grzybki chłód rodzinnej kryp.

0: Radio Pogoda.
1: Nad miastem o wieczorze różowe chodzą zorze. W tych zorzach się przeglądam.

0: Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Zaprasza Tamara Pawlik-Lipska.
4: Dzień dobry, tu Tamara Pawlik-Lipska i program Aleja Sław, Radia Pogoda. A dzisiaj ze mną Maciej Siembieda. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Chciałabym powiedzieć, a wręcz wyrazić zachwyt, jakkolwiek górnolotnie to brzmi, nad pańską nową książką Upiór, ponieważ no, to było moje pierwsze spotkanie z Jakubem Kanią, przyznam się, ale przeczytałam tę książkę, wydaje mi się, że w kilka godzin, bo tak mnie bardzo wciągnęła. No i nie wiem, ile mogę zdradzić teraz. Mam taki problem.
5: No, ponieważ... mamy problem, bo ja też dużo zdradzam, więc...
4: No bo nie chcę... Jakby samo zakończenie w ogóle było super, ale tutaj nic nie powiem.
5: Dobra.
4: Natomiast dlaczego jakby cały ten temat biznesu pogrzebowego się pojawił w pańskiej twórczości?
5: Temat pojawił się trochę później, to znaczy najpierw ja się odpalam od iskry.
4: Okej.
5: Zawsze, bo ja mam stwierdzoną medycznie niedoczynność wyobraźni, więc muszę mieć fakty.
4: Okej.
5: Z fantazją i z wymyślaniem jest u mnie kiepsko, więc z reguły kręcą mnie tylko te historie, które życie napisało, a ja je tylko opowiadam. No i tak było tym razem. To znaczy pojechałem do Chełmży na spotkanie z czytelnikami, a że czytelnicy byli bardzo mili i gościnni, to zapytali mnie, a kiedy Jakub Kania przyjedzie do Chełmży? Więc ja powiedziałem, jak mu coś dacie, to przyjedzie. I oczywiście był to rodzaj żarciku, ale wstał dyrektor biblioteki i opowiedział historię, która mnie zelektryzowała.
4: Okay.
5: I ta historia, nie powiem o co chodzi, prowadziła do zjawiska, które się nazywa tafofobią, czyli lęku przed pochowaniem żywcem albo przed obudzeniem się w trumnie, jak kto woli. Myślałem o tym w drodze powrotnej, przypomniałem sobie wtedy historię Reymonta, przypomniałem sobie wtedy historię Tadeusza Morzyńskiego, który był takim... No, powiedzmy reinkarnacją Reymonta, przepisał tkacza z Bielska Białej, który przepisał wszystkie jego książki i też bardzo cierpiał na tę tafofobię. I na to samo, na pewną dolegliwość medyczną, niezwykle rzadką, którą miał też Reymont. No i stąd już był krok do przemysłu funeralnego, o którym naprawdę bardzo niewiele wiemy. Ja miałem ten handicap,

0: że jeden z moich redakcyjnych kolegów, bo 30 lat przed pisarstwem spędziłem w dziennikarstwie, jeden z moich redakcyjnych kolegów z Dziennika Bałtyckiego zmienił branżę i kupił sobie zakład pogrzebowy. Odszedł z mediów i zajmuje się tym właśnie.
1: Ciekawy transfer.
0: Bardzo ciekawy i dla mnie zbawienny, bo tak, po pierwsze to ufamy sobie, więc się dosyć pięknie rozpruł. Po drugie...
1: Podał fakty.
0: Tak, po drugie opowiedział o rzeczach, o których bym się nigdy nie dowiedział. A po trzecie, no ma reporterską duszę, więc po prostu wie, co jest ciekawe, a co nie. I potrafi to rozróżniać. No i opowiedział mi mnóstwo rzeczy i z tego wszystkiego się skleiła, z tych kawałków się skleił upiór.
1: Właśnie to już teraz widzę, że po części odpowiedział pan na moje pytanie, skąd tyle takich różnych szczegółów? Mam tu na myśli to, że lubi pan fakty i długo musiał pan jakby tych wszystkich faktów szukać, bo naprawdę są takie opisy w tej książce, które są totalnie szczegółowe, właśnie chociażby dotyczące tego, co się dzieje w tych domach pogrzebowych, jak wygląda na przykład praca osoby, która charakteryzuje zmarłego do pogrzebu.
0: Tak. Tak, tak. To są rzeczy powszechnie nieznane, natomiast ja bardzo lubię podkreślać tak nawet obsesyjnie, że to są książki oparte na faktach. Mhm. Ja swoją rolę widzę wyłącznie służebnie, czyli opowiadam tylko to i całe moje starania idą w to, żeby to atrakcyjnie powiedzieć, ale życie to pisze i dlatego bardzo, bardzo chcę, żeby to było bardzo, bardzo mocno udokumentowane i wiarygodne. Dlatego jest tam cała masa tych szczegółów. One są lubiane przez czytelników, a jednocześnie rzeczywiście bronią mnie jako takiego autora z metką wiarygodnego, więc muszę się tego trzymać.
1: No ale właśnie, no to jest to historia wiarygodna, no ale nie do końca prawdziwa. Czy jednak prawdziwa?
0: Nie, ale ja zawsze robię posłowia.
1: Tak.
0: I w tych posłowiach są bardzo wyraźnie narysowane granice między fikcją a prawdą. I te granice są, ta granica jest strzeżona z obu stron, chyba bardziej niż ta koreańska. I ja wyraźnie piszę, co jest, przyznaję się, co jest fikcją, co wymyśliłem, a co się wydarzyło naprawdę. I dla mnie prawda z fikcją naprawdę mogą siedzieć przy jednym stole i mogą się przyjaźnić, byleby nie zastępowały się miejscami. I to mi wtedy absolutnie nie przeszkadza. I myślę, że jest to uczciwe, bo kiedyś jeden z reporterów, nie pamiętam, z tej bardzo starej szkoły, użył takiego fajnego porównania, że powiedział na jakimś spotkaniu z czytelnikami: mam dla was samorodek złota. I teraz pytanie, co chcecie? Chcecie dostać każdy po takim samorodku? Kto chce dostać samorodek, a kto chce dostać ładny wyrób jubilerski zrobiony z tego złota? Mhm. Oczywiście wszyscy chcieli wyrób jubilerski. No i tak naprawdę to jest to złoto, to samo złoto, prawdziwe, tylko obrobione. I tutaj oczywiście, jeżeli ktoś to robi uczciwie i tego złota nie zamieni, nie wiem, na tombak albo pozłacany ołów, no to To czemu nie, skoro jest to z tego samego materiału zrobione? I dlatego jakby ta uroda beletrystyki polega na tym, że się to ubarwia. Że jest dialog, że są emocje, że są tam zwroty akcji. Już.
1: Jak to się stało, że po tylu latach bycia dziennikarzem, czyli jednak obracania samymi faktami, postanowił pan do tych faktów trochę beletrystyki dołożyć?
0: Pani co, ja byłem gadułą. Chociaż może dlatego, że chyba do trzeciego roku życia się w ogóle nie odzywałem.
1: Trzeba wyrobić normę.
0: Tak, więc zawsze zbierałem te opowieści, zawsze się nimi dzieliłem, stąd się wzięło dziennikarstwo i stąd się wzięła bardzo wczesna myśl o tym, że będę kiedyś sobie pisał książki, będę beletryzował, będę pisał powieści, choć nie sądziłem, że będzie to takie trudne. Bo o ile research, zbieranie materiału i tam ogarnianie tej opowieści jest powiedzmy takie samo, No to jeśli chodzi o warsztat, to jest zmiana płci, naprawdę. Bo to nikt mnie nie uczył dialogu, ani opisu, ani w ogóle używania przymiotników, bo przymiotnik z komentarzem, tak, w informacji.
1: To prawda.
0: Więc ja się musiałem się na to przestawić, musiałem to jakoś wyczuć, no i przede wszystkim musiałem opanować kompozycję, bo co innego napisać opowieść na 500 znaków, a co innego na 500 tysięcy znaków.
1: No właśnie, no bo też, że tak ujmę trochę z mojego poletka, gdy jest się dziennikarzem, no to wiadomo, jak ta informacja prasowa na przykład wygląda, jak wygląda reportaż. No i to jest mimo wszystko, nawet jeśli trochę dłuższe, no to jednak krótka forma. Czy chcąc pisać, musiał pan pójść na lekcje pisania?
0: Nie, nie, tego unikam.
1: Internet?
0: Nie, nie. Ja do tej pory nie wiem, co to jest powieść, tak?
1: Okay.
0: Bo tak jak pani mówi, wiem, co to jest informacja, wiem, co to jest reportaż, wiem, co to jest felieton. Co to jest powieść? Nie wiem. I udowadniam to, bo te książki moje są absolutnie pozagatunkowe. Bardzo trudno powiedzieć, czy to jest kryminał.
1: To prawda.
0: Czy to jest powieść sensacyjna, czy to jest thriller, czy to jest książka historyczna. I ostatnio żartowałem, pytany o to jakby sukces sprzedażowy. Powiedziałem, no bo my tak najpierw dajemy to na półkę z kryminałem jako nowość, jak się przestaje sprzedawać, to idzie na półkę z sensacją jako nowość i tak dalej, i tak dalej. Coś w tym jest, w tym żarcie, bo na przykład poprzednia książka, czyli Gołoboże, w Empiku była na topce zarówno w kryminalnej, jak i na, do tej pory jest chyba na pierwszym czy drugim miejscu od kilku miesięcy w polskiej literaturze pięknej. Mało tego, dostała nagrodę książki roku 2025 w kategorii powieść historyczna, lubimy czytać, więc nie wiem, jak niedługo dostanę w tym, w romantazy, czy tam w którymś z tych gatunków pocałunki pod jemiołą, to też chyba się zmieszczę. W każdym razie do czego zmierzam? To są opowieści. Ja się tutaj nie ogradzam formalnie, gatunkowo i o tyle to jest fajne. Po prostu opowiadam.
1: Trudno wymyślić całą właśnie otoczkę do faktów? Ma pan tak na przykład, że pisze pan coś i zastanawia się, jakby tu, co by tu, z której strony?
0: Tak, na początku to było bardzo trudne, dlatego że trzeba było tu pompować coś, co mi zawsze przez 30 lat redaktorzy cieli.
1: No właśnie.
0: To raz. Po drugie, rzeczywiście dla mnie był to proces nienaturalny. A wszystko, co jest nienaturalne, jest wydziwiane. A wszystko, co jest wydziwiane, jest fatalne, bo to jest prosta droga do grafomanii. Mhm. Więc jak ktoś się sili na opisy, czy ktoś właśnie się sili na dialogi, czy na to, że musi napisać, nie wiem, fajne zdanie, które będzie cytowane, no to ryzyko wpadki jest potężne. Więc ja to robiłem, ale niezwykle uważnie, ostrożnie i chyba ze stresem, aż do pandemii. A w pandemii wszystko się zmieniło. Dlatego, że po pierwsze dostałem do rąk opowieść, która mnie kompletnie powaliła. Po drugie, jak zacząłem się nad tą opowieścią zastanawiać, jak ją w ogóle opowiedzieć, no na początku nie chciałem, bo historia była tam z zamienionymi dziećmi prawdziwa. I byłem przekonany, że zaraz mi wszyscy wyjadą na głowę, że w ogóle jakąś brazylijską telenowelę piszę. Ale jak zacząłem się zastanawiać nad to, jak tą historię opowiedzieć, to się w ogóle przeniosłem w jej świat. I okazało się, że tam jest o wiele fajniej niż w świecie ministra zdrowia i wiadomości telewizyjnych i tego, co było na zewnątrz. I od tamtego momentu się jakby nauczyłem takiej podróży do świata opowieści. I proszę mi wierzyć, że w momencie, kiedy się tam znajduję, być może to się skończy w domu wariatów kiedyś, ale jak się tam znajduję, to się czuję tam na tyle swobodnie, że nie wiem, widzę miny tych ludzi, wiem, jak oni by się zachowali i czasami bardzo mi to pomaga. Bardzo mi to pomaga jakąś taką, chwycić taką naturalność, że w ogóle nie wydziwiam, tylko piszę tak, jak moim zdaniem to powinno wyglądać.
1: Czyli dalej pozostaje trochę ten duch reporterski, bo jest rzeczywistość, która może nie jest prawdziwa, ale pan patrzy z boku i opisuje.
0: Tak, sztuczna inteligencja, można powiedzieć, wizualna. Sztuczna inteligencja wyobraźni, tak bym powiedział. Natomiast rzeczywiście widzę te postacie, wiem jakie są, wiem jak się zachowają w jakiejś sytuacji. Wiem, jak mówią, wiem, jakie mają, czasami się wymyśla nawet dla rozróżnienia tam jakieś ich powiedzonka czy coś takiego. No i reszta już jest tylko kwestią odpowiedniego rozłożenia akcentów, bo nie można przez pierwsze 30 stron napisać samych ciekawostek, a potem zanudzić na śmierć. Nie można też zanudzić na śmierć na początku, a potem dopiero wprowadzić ciekawostki, bo nikt do nich nie dotrze. Trzeba to po prostu równomiernie rozłożyć. No i tyle. I to jest cała tajemnica.
1: Jak się pan przenosi do tego świata swoich książek?
0: No myślami.
1: Ale czy pan musi na przykład, nie wiem, zamknąć drzwi, wyciszyć telefon?
0: Właśnie nie. Czasami mnie to dopada. Nie, czasami mnie to dopada w sytuacji zupełnie niespodziewanej. Tak? Mhm. Gdzie to nie jest tak, że ja siadam, robię sobie dobrą herbatę i się tam przenoszę, wącham jakieś kadzidełko. Nie, broń Boże, wręcz odwrotnie. Czasami to może być w windzie, jak idę, tak akurat się teraz przeprowadzałem z kartonem rzeczy, którego nie mogę unieść i mi coś tam przychodzi do głowy i myślę, że tak się powinien zachować bohater, albo nie powinien. Albo, że złym pomysłem jest na przykład wpuszczenie go w tę stronę, powinien pójść w drugą stronę. I to się dzieje. To po prostu cały czas człowieka w pewnym stopniu prześladuje. Mhm. Kiedy mnie ktoś spytał, gdzie ja najwięcej piszę, to najwięcej piszę na rowerze. Albo na spacerach, tak? Bo wtedy po prostu układam to w głowie. A przelanie tego na papier po 40 latach pisania nie jest taką znowu trudnością. Chociaż łatwość pisania mają tylko grafomani, ale okej.
1: Okay. Słyszałam, że przelewanie na papier u pana następuje ręcznie.
0: Tak.
1: Dlaczego? Jakby, czy to jakaś... Nie lubi się pan z technologią?
0: Nie lubię się. Nie lubię się, bo przedmioty mnie też nie lubią. Natomiast rzeczywiście w wypadku pisania to ja po pierwsze całe życie notowałem. Mhm. Nigdy nie nagrywałem. Może dlatego, że wtedy, kiedy ja byłem reporterem, to magnetofon reporterski ważył 12 kilo. I trzeba było na takim...
1: Szpulowy jeszcze.
0: Tak. I trzeba było na takim, proszę pani, stojaku metalowym ustawić mikrofon i rozmówcę też ustawić. Tak, żeby się nie ruszał. Bo jak się ruszył, to piszczało.
1: Okej. Okay.
0: Więc tylko sytuacja wymarzona do zwierzeń. Więc w momencie, kiedy ja zbierałem materiał, to z reguły notowałem. To raz. Po drugie, pisanie na brudno wydawało mi się bardzo, bardzo długo jakimś rytuałem. Pióro, naciągania atramentu, pisanie, skreślanie, brudnopis. Tak pięknie potem wyglądał ten rękopis, taki był literacki. Natomiast, no i widziałem tekst w całości. No i generalnie jeździłem na spotkania autorskie i plotłem te brednie ludziom, jaka to jest magia, aż wstała kiedyś jedna pani i powiedziała, proszę pana, ja jestem doktorem grafomotoryki i ja pana rozumiem, dlatego że zupełnie inna część mózgu odpowiada za pisanie ręczne, bo wtedy wydzielają się wszelkiego rodzaju substancje, które wydzielają się w czasie różnych innych, niestety mało moralnych przyjemności. A w momencie, kiedy pan obsługuje klawiaturę, to jest zupełnie też inne tam neuroprzekaźniki i tak dalej, i tak dalej. No i dopiero wtedy zrozumiałem tajemnicę tego mojego pisania. Ale rzeczywiście uwielbiam pisać na brudno, bo uważam, że brudnopis jest znakomitym narzędziem. Oczywiście, że można go robić w edytorze tekstów, ale ja tego nie widzę. Nie będę tracił czasu na jakieś tam wchodzenie w ikonki, podkreślanie, zaznaczanie i tak dalej, bo ja po prostu skreślam, wpisuję inne słowo, uwielbiam słownik synonimów. Polszczyzna jest bardzo bogata. I rzeczywiście, kiedy ten brudnopis się tam dzieje, to jest fajne. To można rzeczywiście coś z tego tekstu zrobić fajnego. To raz. Po drugie, czytam na głos. I psu, bo ludzie robią miny, nie?
1: Ale pies nie robi miny.
0: Nie, pies nie, on słucha.
1: No okay.
0: I nie robię tego z narcyzmu, żeby przeczytać, jak wspaniały jest utwór stworzyłem, tylko słychać wszystkie zgrzyty.
1: To prawda.
0: Pani to będzie wiedziała doskonale. I teraz już nie chodzi o to, że tam braknie tchu i trzeba postawić kropkę, ale ja wszystkie błędy, których bym tak nie wychwycił, to podczas czytania głośnego wyłapuję. To jest raz. Po drugie, czy człowiek chce, czy nie, to sobie wyrabia wtedy swoją melodię tekstu. Czy narracji. Natomiast własna melodia, no to jest prosta droga do własnego stylu. A własny styl jest bardzo ważny, bo mnóstwo ludzi pisze jak ktoś.
1: To prawda.
0: I tego nie wolno robić. To trzeba po prostu pisać gorzej, ale z siebie, z wnętrza, z serca, nie wiem, z brzucha, a nie jak Koben albo jak Miłoszewski. No nie.
1: Czy panu potem, jak pan czyta to na głos, to czyta pan kilka razy ten tekst? Czy to jest jakieś takie jednorytualne odczytanie?
0: Jednorytualne odczytanie z poprawkami. No i z reguły po tym następuje, jak już naniosę te poprawki, bo to się dzieje pod koniec dnia, przed ostatnim spacerem. I to jest, proszę pani, wtedy osiągam absolutny stopień samozadowolenia.
1: Okej.
0: I idzie to. Zamykam laptopa, idę z psem, idę spać, rano wstaję, czytam ten tekst jeszcze raz i samozadowolenie mija.
1: Właśnie tak sobie chciałam powiedzieć, że czy to nie będzie tak, że właśnie po nocy, po przemyśleniu
0: dokładnie
1: pewnych
0: tak
1: rzeczy jednak...
0: Ale wtedy, nawet bez przemyślenia, wtedy to samozadowolenie mija i to jest jeszcze potem jedno czytanie z poprawkami. Więcej już nie, no bo tak to można oszaleć, można w nieskończoność pracować.
1: No dobra, ale pan powiedział, zamykam laptopa.
0: No zamykam laptopa, bo ja przepisuję potem to, co...
1: Ach, okej, okay. Myślałam, że no ewentualnie jest jeszcze ktoś do przepisywania tekstów.
0: Pani redaktor, to by mnie tu zabili w agorze, gdybym tak robił.
1: Nie zgodziliby się na specjalnego skrybę pańskich książek.
0: Nie, ja potem przepisuję. Czasami coś zupełnie innego niż napisałem ręcznie.
1: Okej. Okay. Czy zbiera pan wszystkie rękopisy?
0: Tak.
1: Okej, okay. Czy one mają jakąś taką, nie wiem, specjalną półkę, oprawę i tak dalej?
0: Nie, to jest taki bałagan, ale co roku są wystawiane na wielką orkiestrę, jedna kartka, no i tam potrafią chodzić, to nie chodzi o mnie, ale chodzi o to, jakim jestem dinozaurem chyba, bo potrafią ludzie płacić po 3-4 tysiące za kartkę takich bazgrołów.
1: Skoro tych kartek jest, domyślam się, dużo,
0: tak,
1: to rzeczywiście można pomóc wielu dzieciom.
0: Szpital zbudujemy, tak.
1: Jak właśnie też się zastanawiałam nad tym, no bo potem książka, powiedzmy, ma, nie wiem, 300-400 stron, a gdy ona powstaje ręcznie napisana, to tych stron robi się mniej więcej ile? Chyba dużo więcej.
0: Ja nigdy nie piszę całej książki ręcznie. Ja po prostu w tej chwili to się posługuję tym, czy tam wspomagam się tym, wtedy, kiedy dojdę do ściany. I mogę siedzieć przed laptopem cały dzień i nie napisać nic, albo napisać coś, co wyrzucam. Więc w momencie, kiedy dochodzę do ściany, siadam nad kartką, dalej z tą samą pustką w głowie i nagle się ta pustka wypełnia. I to jest właśnie magiczne. Albo grafomotoryczne, jak woli pani doktor. Wtedy jest mi łatwiej. No i wtedy tam sobie napiszę, rozpędzę się i już z tego rozpędu, przepisując, mogę dalej pisać na laptopie. Ale na przykład Mariusz Bonaszewski, który czyta wszystkie książki z Kanią, prawie że bezbłędnie potrafi wskazać, gdzie mnie niosło, gdzie już pisałem na laptopie, a gdzie ten tekst był tam wylizany i wypieszczony.
1: Sporo czarnego humoru jest w upiorze. Czy to pański charakter, czy charakter postaci wymyślony?
0: Nie, ja bardzo lubię, wbrew temu jak wyglądam, bardzo lubię żartować, bardzo lubię wkręcać ludzi, tak oczywiście grzecznie. I lubię też taki humor, który mi przychodzi do głowy jako, no po prostu się pojawia. Mhm. Nie jest wystudiowany, gdzieś tam, staram się nie opowiadać jakichś sucharów, którzy wszyscy znają. Czasami mi przyjdzie coś zabawnego i wtedy to jest fajne. I to jest naprawdę jedno zabawne zdanie, czy jedna zabawna scenka, czy jedno zabawne sformułowanie, czy porównanie na 100 stron działa lepiej niż 10 zabawnych zdań, porównań, ale pożyczonych na 20 stronach. Więc to jest cenne. Tak samo jest z jakimiś takimi tak zwanymi złotymi myślami. No, bo gdzieś człowiek by siadł do kartki czy do laptopa z taką misją, że dziś napiszę jakieś takie zdanie, że ludzie będą cytować, no to się może skończyć źle.
1: Poradnikiem może się to skończyć dotyczącym życia.
0: No, dokładnie, ale jest cała masa takich przypadków. Zresztą, no, z tekstem trzeba uważać. To wcale nie jest powiedziane, że to tak o, płynie. Tam jest dużo przykładów takich, które na przykład właśnie trzeba uważać z metaforami, z porównaniami, ze składnią. Ja piszę bardzo ryzykownie, piszę długie zdania. Ostatnio czytałem zdanie, któremu nic nie można zarzucić. I ukazało się w podpisie pod zdjęciem chyba w Wirtualnej Polsce, czyli w poważnym medium. I tam dwóch panów siedziało tak jak my, z mikrofonami, tylko że siedzieli obok siebie. Mikrofony miały kostki przeróżnych mediów. I podpis brzmiał: na zdjęciu tam profesor i pacjent, któremu lekarze z Zabrza jednocześnie przeszczepili płuca i serce podczas konferencji prasowej.
1: Jak długo pisał pan Upiora?
0: 3 miesiące.
1: Jak to się robi, żeby tak szybko napisać książkę? Wszystko inne idzie w odstawkę?
0: To była książka pisana podczas przeprowadzki. Naprawdę, więc ona była pisana z doskoku, kawałkami. Nie lubię tak i nie, chyba nie będę tak więcej pracował.
1: Może więcej przeprowadzek chwilowo nie trzeba.
0: Ale tak, 3 miesiące. Nie, no to jest rozrywkowa książka, nie czarujmy się, bo to jest po prostu taka sobie opowiastka dla zabawy. A gdybym się miał skupić i rzeczywiście zrobić coś takiego jak Gołobrzycz, katarzis, czyli taka sensacja plus, no to już rzeczywiście trochę tego czasu potrzeba więcej. Ale od kiedy się przyznałem, że 3 miesiące zbieram materiał i 3 miesiące piszę książkę, to Agora od razu policzyła: a co, możesz pisać 2 rocznie.
1: Udaje się to panu.
0: Na razie tak.
1: Zobaczymy, jak będzie dalej. Jeśli chodzi o Upiora, to tutaj też trochę dostaje się Władysławowi Reymontowi. To tak można, nie wiem, czy prosty wniosek jest taki, że pan go nie lubi?
0: Nie, on mi nic złego nie zrobił. Natomiast Chłopów uważam za bardzo dobrą książkę. Jeżeli on rzeczywiście jakoś tam reportersko zebrał ten materiał we wsi, jakkolwiek ona by się tam nie nazywała, na pewno go zebrał starannie i dogłębnie, co jest naturalne w jego przypadku, bo był alkoholikiem, a przy wódce się człowiek dowie wszystkiego, więc...
1: Niekoniecznie wszystko zapamięta.
0: Ale tak, ale jeżeli pił z tymi chłopami, to oni mu rzeczywiście tam otworzyli duszę. I to bardzo szeroko mu otworzyli tą duszę, bo proszę sobie wyobrazić, że Niemcy, którzy przetłumaczyli Chłopów i sprzedało się naprawdę jakieś tam śladowe ilości, nie, o 100 egzemplarzach się nawet mówi, w pewnej chwili uznali, że jest to obraz taki, tak prawdziwy obraz polskiej duszy i mentalności i realiów, że każdy niemiecki żołnierz szykujący się do I wojny światowej miał obowiązek przeczytać Chłopów.
1: Okej. Okay.
0: I dlatego Chłopi byli drukowani w Niemczech w gigantycznych ilościach i dlatego trafili do Szwecji, bo Szwedzi znają. I to było jedyne tłumaczenie przed Noblem, które tak naprawdę Reymontowi tego Nobla dało. Ja go nie chcę odbrązawiać, ale ja bardzo lubię mówić prawdę. I to wnoszenie go na... On był krawcem, który napisał genialne dwie książki. Czyli, no, Ziemię obiecaną... Ja wolę film. Dla mnie jest to jest zresztą jedyny przypadek taki ewidentny, że film jest lepszy od książki. Mhm. Chłopi są świetni, ale proszę sobie wyobrazić, i to u pani padnie jako po raz pierwszy na antenie, że jego przyjaźń z Ochorowiczem, czyli z tym z Julianem Ochorowiczem, medium, spirytystą i tak dalej, bo Raymond jakby miał CV, to w tym CV byłoby najwięcej spirytyzmu. On był medium w Londynie, w Berlinie. Pisarzem był niejako przy okazji. No i w ogóle był krawcem. No i proszę sobie wyobrazić, że wtedy, kiedy się z Ochorowiczem prowadzali i tam rzeczywiście mocno szli w ten okultyzm, to jadę niedługo spotkać się z człowiekiem bardzo poważnym, literaturoznawcą, który twierdzi, że pierwszą wersję chłopów Raymond na wniosek Ochorowicza spalił.
1: Oh, wow.
0: Oh, wow. I będzie z tego oh, wow, mam nadzieję.
1: Ale to chyba nie jest w ogóle jakaś taka wiedza powszechna, że no tak to ujmę.
0: Taka wiedza jest najlepsza. Ja uwielbiam rzeczy, które są nie tylko nieznane, ale przede wszystkim niewiarygodne.
1: No ale jak teraz na przykład dowieść, że to prawda?
0: Nie wiem. Wrócę ze spotkania, to pani powiem.
1: To od razu już teraz zapraszam na kolejne spotkanie.
0: Dobrze, jak będę miał z czym przyjechać, to przyjadę.
1: Cały czas się jednak też zastanawiam nad tym Raymondem, no bo właśnie tutaj dużo tego okultyzmu, dużo takiej tajemniczości pan wprowadza. Skąd się bierze takie informacje o ludziach znanych? Jak taki research w przypadku takiej postaci wygląda?
0: No najmniej jest w internecie, niestety. Ja bardzo lubię archiwa, bardzo lubię czytelnie. I to nie dlatego, że tam oddycham kurzem, tylko dlatego, że nie wszystko zostało zdigitalizowane. Kiedyś, kiedy tego internetu nie było, to świat sobie radził, notując naprawdę wszystko. I kiedy... Na przykład w Gambicie nigdy w życiu nie byłem w Jaśle. Znaczy w zeszłym roku byłem. A napisałem książkę, gdzie dostałem setki dosłownie miłych wiadomości z Jasła, że jak pan tam doskonale zna każdy kąt. Tylko, że Jasła nie było. Jasło było miastem najbardziej zniszczonym w czasie II wojny światowej. 99%. Po prostu pieprznięty burmistrz niemiecki kazał miasto zrównać ziemią, bo mu się nie udało zamienić je w bawarskie miasteczko. Wszystkich wysiedlono, ale ocalały pamiętniki ludzi, pisane ręcznie, gdzie nie było smartfona, którym można było zrobić zdjęcie, ani wysłać komuś SMS-a, ani coś zanotować, ani zrobić, nie wiem, notatki głosowej, więc opisywano wszystko, firanki, doniczki, jak był wnętrze restauracji, to naprawdę wystarczyło to przeczytać, zamknąć oczy, żeby się tam przenieść. I to była ta różnica między właśnie tym analogiem, a digitalem współczesnym. Tak? Mhm. Internet się późno zaczął. Wiele wieków pozostało w archiwach i bardzo dużo rzeczy pozostało w archiwach. I bardzo dużo książek, czasami, wie pani, wydawanych takich niszowo, po kilkaset egzemplarzy, albo i po 100, bo ktoś tam chciał, nie wiem, wydawano bardzo wiele rzeczy. I ja tak tam czerpię dużo, dużo. A Raymond, o Raymondzie to tak, mówiąc szczerze, najłatwiej się dowiedzieć od znawców, którzy siedzą cicho i proszą, tylko nie mów, że wiesz ode mnie. Bo, no bo był rok Raymonda i on jest na pomnikach i są nazwy ulic. I był generalnie fajnym gościem. No to, że się zapił i nie pojechał odebrać Nobla, bo już nie kontrolował swojego ciała i fizjologii, no to trudno. No. Zdarzają, wszystko jest dla ludzi. No. Natomiast Nobla dostał, wielkim pisarzem był, koniec.
1: Pojawia się tam też w upiorze wspomnienie innej książki Raymonda, nie tylko Chłopów, ale i Wampira.
0: No właśnie.
1: Czy pan czytał Wampira?
0: Próbowałem. Nie, przeczytałem całego, ale to jest ciężkie zadanie.
1: Czy rzeczywiście to się zupełnie... Bo przyznaję się, no nie czytałam Wampira. To się bardzo różni od Chłopów.
0: Proszę spróbować. Naprawdę. Okay. Nie, to są dwa bieguny. Wierzyć się nie chce, że człowiek, który... Znaczy, pisarz może napisać słabszą książkę. Ale jeden pisarz nie może napisać rzeczy tak, tak kolosalnie różnych. Dla mnie ta książka jest no, bardzo słaba. No? A jeszcze na tle chłopów.
1: No to może jednak tutaj jest jakaś, nie wiem, kolejna zagadka, że to nie on napisał jedną albo drugą.
0: Nie wiem. Być może ten człowiek, który się zna na Ochorowiczu i z którym się umówiłem, mi coś na ten temat powie. Mhm.
1: Czy już pan pracuje nad kolejną książką?
0: Tak.
1: Czy coś możemy zdradzić na ten temat, czy nic?
0: To będzie w ogóle coś, co mam nadzieję skończę karierę i będę mógł odpocząć. A mianowicie to będą 4 nowele.
1: Aha.
0: W jednym tomie. Żadnej sensacji, żadnego kryminału. Wszystkie napisane przez życie. Obyczajowe może nie, ale z takim wielkim hołdem właśnie dla życia, jako dla scenarzysty. I Agora podjęła ryzyko wydania tego. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wie pani, no zobaczymy. No. Porsche, jak przestało robić karierę, to zbankrutowało. A ja też nie mam zamiaru... jestem za stary. To jest raz, a po drugie, ja naprawdę robię to dla przyjemności. Jakże stracę tę przyjemność, to ani godziny dłużej nie będę pisał.
1: Okej. Okay.
0: Bo mi to już nie jest potrzebne do życia, chociaż teraz jestem najszczęśliwszym człowiekiem, ale no, nie powiem, że odnajduję się w tworzeniu, bo nie uważam się za jakiegoś twórcę i to nie jest skromność. Ale mam to swoje tworzenie, czyli to swoje opowiadanie, a jednak skoro już tego słowa używamy, no to tworzenie, a wytwarzanie to są dwie bardzo różne rzeczy.
1: No ale to w takim razie, skoro mówi pan, że to będą nowele z życia, to czy to oznacza, że Jakub Kania już nie wróci na karty?
0: Jakub Kania na pewno jeszcze raz przynajmniej wróci.
1: Okej.
0: Okay. Bo mam historię... znaczy, on będzie żył dopóki będą rzeczy nieznane, niewiarygodne, niesamowite i takie, o których nikt nie słyszał. I jeżeli będą na tyle oryginalne opowieści, bo na pewno go nie wcisnę w poszukiwanie bursztynowej komnaty czy złotego pociągu, ani żadnej innej rzeczy, która jego jest, tak? czyli jakichś tam ogranych zagadek. I tą historię, którą mam dla niego, ona już jest troszkę ruszana, ale myślę, że spróbuję ją zrobić, a dalej to zobaczymy.
1: Pan też chciał być kiedyś detektywem.
0: Chciałem.
1: Czy to teraz, nie wiem, Jakub Kania tak trochę gdzieś tam odzwierciedla pana?
0: Tak, proszę pani, jest łudząco podobny do młodego Shona Connery'ego, więc jak pani widzi, jesteśmy...
1: Jeden.
0: No, lubi ciastka, ma wybaczalną nadwagę. No i na tym się chyba podobieństwa kończą, poza tym, że on jest człowiekiem niesłychanie przyzwoitym i uczciwym i takim, na którym można polegać i chciałbym dążyć do tego. Nie wiem, Janusz Wiśniewski napisał kiedyś, Boże, sprawdź, żebym był takim człowiekiem, za jakiego uważa mnie mój pies. No i to chyba do tego mniej więcej się sprowadza.
1: Nie wiem, czy to tak trochę pan teraz się spełnia przez tę postać, że jednak pan rozwiązuje te zagadki, że coś
0: tak,
1: się dzieje.
0: To tak, oczywiście, bo te zagadki, wiele z nich już jest przeze mnie rozwiązanych w czasach reporterskich, bo z reportaży powstało parę książek. Natomiast no, nieustannie mi to daje frajdę, a przede wszystkim ten research, który mnie naprawdę mega odmładza, bo pamiętam, jak mnie uczono zawodu, to moi mistrzowie, bo to były czasy, kiedy się miało mistrzów, mówili, ty pisz, chłopie, bo jak skończysz 30 lat, to przestaniesz się już czemukolwiek dziwić. Cokolwiek cię przestanie zaskakiwać. A ja mam 65 i się dziwię i mnie zaskakuje to, co znajduję.
1: To chyba najgorzej by było, gdyby przestało dziwić.
0: No nie, to już jest koniec. To trzeba się pakować. Dziwić, przede wszystkim interesować. No, zanika instynkt ciekawości, to się kończy i dziennikarz i pisarz.
1: No to jak to się stało, że zamiast detektywem został pan na początku dziennikarzem?
0: Z powodu mądrości mojej rodziny. Bo ja chciałem być detektywem prawdziwym. To znaczy iść do milicji, skończyć szkołę w Szczytnie i pracować jako, nie wiem, śledczy, kryminalny, czy jakikolwiek inny. To był rok 80. robiłem maturę. No i rodzina, która nie miała już w ogóle, była w rozpaczy, bo już nie mieli żadnych argumentów przeciwko idiocie, który postanowił z taką drogę wybrać, sprowadziła wujka dziennikarza, który mi powiedział, słuchaj, pamiętam, pierwszy raz mi wolno było wtedy w domu papierosa zapalić. I wujek powiedział, słuchaj, możesz robić to samo w gazecie. Nie musisz strzelać obcasami, nosić munduru, słuchać rozkazów. I przekonał mnie, bo, no i chwała mu za to, bo za chwilę był sierpień, za chwilę był stan wojenny. Ci wszyscy z mojego rocznika, którzy się zdecydowali na karierę w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, poszli do ZOMO. No i kropka, no, co, trzy kropki. Co tu dużo mówić. A ja poszedłem na polonistykę ku rozpaczy mojej pani profesor w liceum, która zawsze twierdziła, że ładne, okrągłe pismo do niczego mnie nie doprowadzi, bo poza tym to nie mam. Miałem poprawkę na maturze z polskiego.
1: Naprawdę?
0: Oczywiście. Jak poszedłem na polonistykę, to ona chyba tam miała stan przedzawałowy, bo ja pisałem po swojemu.
1: Ale to skąd się wzięła ta poprawka? No nie mogło być tak źle przecież.
0: No nie, no ona mnie tępiła za styl.
1: Okej, okay. Czyli po prostu nie podoba... W klucz z pana nie trafił, jak to się swego czasu mówiło tak, na maturze.
0: Tak, tak, dokładnie. Okay. Ona mnie tępiła za styl, a ja po prostu... I to jest chyba największe osiągnięcie. Dowiozłem to, co chciałem, tak od tamtej pory do tej pory, tak? Znaczy piszę po swojemu. Mhm.
1: Czy potem korekta ma co robić w książce?
0: Nie, ja dość czysto piszę.
1: Okej.
0: Okay. Znaczy, redakcja... wie pani, ja naprawdę uwielbiam pracę nad tekstem. I w momencie, kiedy redaktor, który mógłby być moim synem, a niemalże wnukiem, zmienia coś na lepsze, to ja jestem mu wdzięczny. I w ogóle z radością i z entuzjazmem zmieniam to, poprawiam według jego wskazówek. I nigdy mi się jeszcze nie zdarzyło. Oczywiście jak coś zrobi głupiego, to nawet tam odrzucam to od razu. Ale nigdy mi się nie zdarzyło pomyśleć, synku, a co ty w życiu napisałeś, że tutaj się ośmielasz w ogóle? Nie, nie, nie. Wręcz odwrotnie. To jest wszystko, co służy ulepszeniu opowieści, służy tak naprawdę, no i popularności książki i jej jakiemuś tam wydawniczemu sukcesowi.
1: Czy pan na koniec jakby procesu pisania książki czyta swoją książkę od początku do samego końca?
0: Proszę pani, nie, nienawidzę tego.
1: Okay.
0: Ja to czytam 4 razy. Czytam po redakcji, po pierwszej korekcie, po drugiej korekcie i jeszcze PDF-a na koniec, tak, przed drukarnią, więc ja na te książki patrzeć nie mogę już.
1: No ale przynajmniej jest pan potem super obeznany, pamięta pan wszystko, o
0: czym pan napisał. A guzik tam pamiętam, jak zjeżdżę na ty, za dużo już tego jest, 13 książek. Ludzie wiedzą o tym Kani więcej niż ja, no.
1: No, a co na przykład... Bo skoro tak, zajmuje panu pisanie, wymyślenie 3 miesiące, pisanie 3 miesiące, no ale jeszcze gdzieś tam trzeba między to wszystko włożyć promocję książki.
0: Serwis.
1: Czyli jeżdżenie na spotkania z ludźmi.
0: Bardzo to lubię.
1: Ale jak to wszystko połączyć w takim razie?
0: Ja najbardziej na świecie lubię pisać w hotelach.
1: Okej.
0: Okay. W pociągu, w hotelach. Tam mnie nic nie rozprasza. Więc jak jeżdżę na te spotkania, to zawsze sobie tam 2-3 godzinki wygospodaruję na to, a przez 2-3 godzinki można napisać, przepraszam, naprawdę dużo. Mm-hmm. Więc dzisiaj jadąc do pani, już mam ładny kawałek, zaraz jadę do hotelu, będzie drugi ładny kawałek, ładny w sensie objętości i po prostu to godzę, tak? Bo to jest takie pisanie, ja nie mam dyscypliny, nie narzucam sobie, że musi to być tyle i tyle znaków dziennie. W momencie, kiedy mam wenę, to potrafię rzeczywiście bardzo, bardzo dużo napisać. A jeśli nie, to niech to będzie 2-3 zdania, ale zawsze coś. Mhm. Godzę to jakoś, chociaż nie ukrywam, nie wiem, może to się wytnie w Agorze, że chciałbym pisać jedną książkę rocznie.
1: Mówi pan, że chciałby pan pisać jedną książkę rocznie. I tak się zastanawiam, No to co wtedy w międzyczasie jakby?
0: No są
1: skoro
0: plany.
1: Skoro pan tak szybko idzie.
0: Są plany. Są plany.
1: Kropka.
0: No, powiedzmy, że są plany związane z próbami, na razie się bronię, zaangażowania mnie w działalność scenopisarską i producencką, jeśli chodzi o Kanie.
1: Czyli serial.
0: I myślę, że nawet więcej, bo jedna z propozycji jest taka, żeby przygotować wszystkie te powieści do jakiegoś ataku na nadawcę. Bo z reguły firmy chodzą i tam się producenckie proszą Netflixa czy innych o pieniądze na wyprodukowanie. A ci z kolei, to jest międzynarodowe konsorcjum, chcieliby się najpierw bardzo solidnie przygotować i pójść jakby z takim gotowym, no nie materiałem filmowym, ale z takim właśnie, z taką franczyzą, tą powiedzmy 8 książek. No i usłyszałem pytanie, którego jeszcze nigdy w życiu nie słyszałem, a mianowicie ile kosztuje rok pana pracy?
1: O, oh, wow!
0: I gdyby to rzeczywiście było, gdyby to było realne, no to wydawcy by musieli cierpliwie poczekać, a ja myślę, że bym sobie fajnie odpoczął, bo przy zmianach się odpoczywa, wbrew pozorom.
1: Czyli skoro zmienił pan dziennikarstwo na pisanie książek, to traktuje pan to nadal jako odpoczynek, czy już zdążyło to
0: odpoczynek
1: być pracą?
0: Nie, to nie jest praca. Nigdy. Ja pracy bardzo nie lubię. Natomiast nie. To jest przyjemność, a przymus, jak się pojawia jakikolwiek, to z przyjemnością nie ma nic wspólnego.
1: Co z dziennikarstwem? Tęskni się panu?
0: Niestety, przykro mi, że to pani mówię, ale nie.
1: Kurczę, no, tak jak na przykład ludzie odchodzą z radia, to mówią, że nie potrafią sobie już poradzić z takim życiem pozaradiowym. Często na przykład też słyszę, że jak ktoś już właśnie nie pisze jakichś reportaży, nie chodzi z mikrofonem po mieście, no to też, ach, poszłoby się gdzieś. A tak pan się rozstał bez żalu?
0: Ja się rozstałem bez żaru, bo bez żalu, bo...
1: Bez żaru
0: bez
1: pewnie
0: żaru
1: też.
0: Dlatego, że na moich oczach te media... zwłaszcza regionalne, bo ja tam siedziałem całe życie, no chorowały i umierały. Umierały przede wszystkim na cenzurę ekonomiczną, bo nie można było napisać, że szewc zamordował żonę, skoro szewc zostawiał reklamę swojego zakładu. I rzeczywiście ja przeżyłem cenzurę polityczną i proszę mi wierzyć, że ona była o wiele łagodniejsza. Natomiast widziałem ten schyłek, widziałem ten pieniądz, który się tam wszędzie wciskał i widziałem to sprostytuowanie mediów, które już się stały na tyle skłonne do tej prostytucji, że politycy na pstryknięcie palcem je sobie podporządkowali, zwłaszcza w regionach. I pani ma fajnie, bo akurat pani radio zero polityki, wszystko fajnie, łagodnie, zabawnie.
1: Pogodnie przede wszystkim.
0: Otóż to, no i zazdroszczę i oby tak najdłużej. No ale widywałem dylematy, dramaty, a nawet samobójstwa dziennikarzy, którzy po prostu nie unosili tej rzeczywistości.
1: Czyli jednak ta droga była rozstaniem bez żalu. Ale gdyby na przykład teraz, nie wiem, pojawiła się propozycja napisania reportażu, książki czysto reportażowej, zgodziłby się pan na coś takiego?
0: Nie.
1: Bo to już nie byłby ten sam fan, co kiedyś?
0: Nie, bo to byłaby praca do wykonania.
1: Okej.
0: A zresztą rzeczywiście reportaż jako taki, jak już nie jest książkowy, tego w ogóle nie ma. Na każdy temat trzeba od razu pisać książkę. Kiedyś tak nie było. No i nie, to byłaby praca do wykonania. Bardzo, bardzo dużo dokumentacji, zbierania materiału itd., itd. A tu się bawię. Nie wiem, czym się bawił przy reportażu i nie będę próbował.
1: To teraz... Przyznam się panu, że rozmawiałam z pańskim przyjacielem, o czym już chwilę jeszcze przed włączeniem nagrywania rozmawialiśmy. I wiem, że pan bardzo lubi i potrafi pan gotować. Czy pan często gotuje?
0: To on się pewnie przygania, żeby go zaprosić. Natomiast...
1: Nie, już teraz... Krzysztofa Szewczyka z Radia Pogoda oczywiście pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy cię, Krzysiu, serdecznie. I Wojtka Pianowskiego też. Natomiast... Rzadko, ale zdarza się. Tylko zawsze gotuję coś po swojemu, tak jak piszę. Po swojemu. Czyli bez przepisów. Bez zapatrywania się na coś, co widziałem u innych. Zresztą kuchnia Jakuba Kani taka jest. Czyli to są dania rzadkie, ale odkryte przez niego. Czy tam sposoby na coś, tak jak słynny schabowy z kostką, który Jakub Kania opatentował. I który ma kilka tajemnic, kilka zaklęć, czyli przede wszystkim właśnie z kostką, przede wszystkim moczenie mięsa w bardzo silnie zmineralizowanej wodzie gazowanej, bo on wtedy fajnie puchnie. No i panierka, i jajko, i mąka, i bułka, i smażenie na smalcu.
1: To zdradza pan tutaj kolejny sekret, ponieważ ja z kolei słyszałam o wybitnych krewetkach w pańskim wykonaniu.
0: Od Krzysztofa.
1: Tak. Prawdę mówił, czy oszukiwał?
0: Nie, nie, coś takiego było. Ja różne rzeczy się imałem, natomiast tak. Gotowanie się, nie chciałbym, żeby żona to słyszała, ale potrafię.
1: Bo wtedy już będzie tak, koniec. Że codziennie będzie pan musiał gotować.
0: Tak. Okay. Tak może być.
1: Dobrze, to prosimy żonę, żeby nie używała argumentu, że opowiadałeś się w radiu. To teraz gotuj.
0: Na szczęście żona nie je mięsa, a ja jestem bardzo mięsożerny, więc jak z reguły się gotuje obiad w domu, to się gotuje dwa obiady.
1: Rozumiem. Czy w takim razie, skoro tutaj też jest u pana ta pasja gotowania, to czy możemy liczyć na książkę poświęconą gotowaniu?
0: Gdyby tych przepisów było więcej, to chętnie. Ale mnie najbardziej właśnie kręci taka kuchnia bardzo naturalna. Nie jakaś tam autorska, jak czasami czytam te opisy, tam, nie wiem, seler naciowy gotowany na parze, muśnięty tam... pasztetem ze słowiczych języków, więc nic takiego.
1: Okay.
0: Ja jestem z Kieleckiego, tam kultura kulinarna jest tam 10 dań i tyle. Nie wiem, czy aż tyle. I to wszystko, co ja robię, jest właśnie bardzo naturalne. Miałem taką przygodę w życiu, że przez rok, kiedy prowadziłem Trybunę Śląską, ku swojemu olbrzymiemu zaskoczeniu zostałem zaproszony na śniadanie przez arcybiskupa Zimonia, który mi zaproponował konsultację gościa niedzielnego. Gość niedzielny był tuż przy naszej redakcji w Katowicach i podobał mu się luz, który wprowadziłem do Trybuny Śląskiej. I bo ja, podobnie jak w pisaniu, bawiłem się w robienie gazet. I to musiała być zabawa. Ja bez zabawy nie funkcjonuję, bez przyjemności, bez fanu. No i rzeczywiście dał mi tam list żelazny, że mogłem robić, co chciałem w tej redakcji. Notowania były fatalne. Badania wśród księży, no to tam delikatne określenia, to był ewangeliczny bełkot i tak dalej.
1: Okej.
0: No i rzeczywiście udało mi się porwać tych młodych księży do tego, żeby zaczęli pisać o aniołach, na przykład po Tolkienowsku, tak? Jaką mają rozpiętość skrzydeł, co może archanioł, a co może serafin i tak dalej, i tak dalej. O relikwiach, gdzie, jakie są i co mogą. No i rzeczywiście poszliśmy w taką naprawdę fajną, lekką nutę. No i wpadłem tam na pomysł takiej rubryki, która się nazywa Niebo w gębie. I tam były przepisy gospodyń księży, które robiły cuda. Ale to nie były cuda na gwiazdkę Michelin, tylko to były cuda w postaci zupy pomidorowej, ale przygotowanej tak, według jakiejś tam receptur, które one znały, że to naprawdę było niebo w gębie. I mówiłem im, wydajcie tą książkę, ale gdzie tam? Potem tam się wróciło na stare tory.
1: Pomysł po prostu upadł.
0: No.
1: Został zjedzony przez inne pomysły.
0: No i tak jest z mediami. No.
1: No właśnie, bo mieszka pan teraz na Pomorzu, to już teraz wiem, dlaczego pan się przeprowadził na Pomorze, no ale jednak na to południe Polski panu nie tęskno?
0: Tęskno, ale ja zaspokajam tę tęsknotę, bo w Opolu jestem bardzo często, tam gdzie 20 lat spędziłem, w Kieleckim. Mhm. W Kieleckim, no rodzice już, znaczy tato nie żyje, mama mieszka 500 metrów od nas w Sopocie. Mhm. Jest przesadzona tam. Mam trochę rodziny i grup ojca. I jeżdżę do tych Strachowic. I ogromny sentyment mam. Także nie ma tak, że się w Katowicach też. Że się zupełnie oderwałem i jak przyjeżdżam, to płaczę i całuję ziemię. Nie, jestem często.
1: A gdyby ktoś panu zadał pytanie, skąd pan jest, to jaka byłaby odpowiedź?
0: Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Zewsząd.
1: Z Polski.
0: Urodziłem się i 19 lat mieszkałem w Kieleckim, 20 w Opolu, 4 w Katowicach i teraz 20 parę w Trójmieście.
1: To już tak naprawdę nawet trudno powiedzieć, że wróciłby pan na przykład na Opolszczyznę, no bo to już właściwie nie powrót, nie?
0: No, ale... ale jestem bardzo mocno związany i rzeczywiście oni tam no do tej pory jakby podtrzymują tę więź, tak? Czy jakieś tam nagrody kulturalne, to wiecznie mnie tam gdzieś widzą w tym i to jest przemiłe. No a tak to, no wie pani, nie wiadomo, bo nie wiedziałem, czy mi się uda z tymi książkami, czy nie. Więc przynajmniej miałem taki background, że w 7, 8, może 10 miastach Polski mogłem być taksówkarzem bez problemu.
1: Pamięta pan ten moment, kiedy pan usiadł i zaczął, stwierdził, dobra, teraz siadam i piszę pierwszą książkę?
0: Tak.
1: No i jak to było? Bo nie było jakoś dziwnie?
0: Nie. To było tak, że wyszedłem z kina i byłem na Kodzie Leonardo da Vinci. Książka fajna, książka super, film gorzej.
1: To prawda.
0: Zresztą chyba najsłabszy z rolą Hanksa, chociaż zawsze Hanks był dla mnie takim certyfikatem, że jest to dobre kino. No i wyszedłem z płaczem, z zazdrości, ale nie dlatego, że Dan Brown zrobił tak ogromny sukces i finansowy i w ogóle, tylko dlatego, że zazdrościłem mu strasznie. Jak on się musiał cudownie bawić, zgłębiając tą historię. Mhm. Dzieci Chrystusa, templariuszy, katarów, całej tej linii róży i tak dalej, i tak dalej. Natychmiast, bo ja zaraz po książce Browna przeczytałem Święty Graal, Święta Krew. To jest taki dokument trzech najwybitnych dokumentalistów BBC na ten sam temat. Oni nie ściemniają. Więc tam ta książka, jak poznałem tę historię, tego poszukiwania ewentualnych potomków Chrystusa, no to było dla mnie tak szokujące, że a jednocześnie zazwyczaj tych odkryć, tego, jak to wszystko się tam układało, jak to było właśnie pokodowane i tak dalej. No i sobie myślałem, Boże, mam podobną historię. Oczywiście polską, mniejszą, ale z tym obrazem Matejki, chyba najbardziej kradzionym. No i jak mówiła moja babka z Kieleckiego, nająłeś się za psa, to szczekaj. Wziąłem te notatki i się zaczęło. No, 7 lat pisałem tą książkę.
1: To w porównaniu do 3 miesięcy upiora, to rzeczywiście jest duży przeskok.
0: Tak, oczywiście, jeszcze ją kompletnie spieprzyłem, bo moim zdaniem pierwsze wydanie jest złą książką, no, bo ja po prostu zaniosłem materiał do redakcji, a oni to wydali.
1: Okej.
0: Okay. Bez redakcji.
1: Nikt nic nie poprawił.
0: Nie.
1: No to czyli jednak stwierdzili, że jest nieźle.
0: No, oni tak. Ja oczywiście byłem szczęśliwy. Ale jak już dojrzałem i się trochę nauczyłem, jak już zacząłem rozróżniać, co jest w książce dobre, co złe, no to zrobiłem jedyny taki precedens i go więcej nie powtórzę, czyli przeredagowałem sam tę książkę. I w Agorze wyszło drugie wydanie, które jest takie, ja wiem, po siłowni, tak? Czyli tam zrzuciło tą niepotrzebną tkankę, stało się bardziej szczupłe, energiczne, dynamiczne,
1: Czyli teraz tak naprawdę pozostaje szukać tego pierwszego wydania, jeżeli ktoś już tutaj będzie bardzo chciał poznać dogłębnie pańską twórczość.
0: No, jeśli ktoś ma na tyle skłonności do masochizmu, to zapraszam.
1: Maciej Siembieda. Bardzo dziękuję, dziękuję za tę rozmowę. No i mam nadzieję, że za pół roku, tak? Następna książka. I że wtedy się słyszymy ponownie.
0: Na pewno coś jesienią.
1: Wow, to już coraz bliżej. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Jeszcze nic się nie zaczęło.
1: Reklama.
2: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
3: Została ostatnia reklama.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.

tamtą kartkę z wczorajszej nocy. Trzeba zmiąć i położyć w koszu i od nowa na nowej kartce pisać nowy, niemiłosny list do losu. Chyba już można iść spać. Dziś pewnie nic się nie zdarzy. Chyba już można się położyć. Marzeń na jutro trzeba namarzyć. Albo donos napisać na życie, bo należy mu się swoją drogą, i podpisać zgryźliwie życzliwy. Tylko gdzie to wysłać? Do kogo?

chyba już można się położyć. Marzeń na jutro trzeba namarzyć. Takie łóżko, a taka dobra rzecz. To był świetny pomysł z tym łóżkiem. Gdy ktoś chce sobie życie poprawić, to wystarczy poprawić poduszkę. Chyba już można iść spać. Dziś pewnie nic się nie zdarzy. Chyba już można się położyć.

0: Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
3: Została ostatnia reklama.
4: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
5: Reklama.

Tak jak po burzy wraca słońce, po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej

0: Radio Pogoda na lato. Tu najpiękniejsze melodie przejmują ster.
1: Bo we mnie jest seks, gorący jak samą, bo we mnie jest seks, tuż oprzeć się mamą. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co spokój i sen.

ją zagłusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i seks. Dlaczego stale zły los upalec?

drobne, odrobineczkę biodro już rzężą, rządzę u stóp. Bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, któż oprzeć się ma wód. On mi biodro opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zbliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten.

że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy natarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: Czy tradycja może wyznaczać trendy i czy można pogodzić ją z nowoczesnością? Przekonacie się o tym już 8 sierpnia podczas wydarzenia Etnotrendy w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi. Już od południa pokazy strojów ludowych z różnych regionów, konkursowe projekty inspirowane folklorem, koncert, wystawy, stoiska twórców ludowych i kół gospodyń wiejskich, a wieczorem potańcówka. Etnotrendy, 8 sierpnia, Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie. Wstęp wolny. Zapraszamy.
6: Reklama.

siódma, cztery, jakaś podyta, ósma, dziewięć, ktoś coś czyta, podyta, czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. Pierwsza, siódma, trzecia, piąta, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od trzech.

weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, wpół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by dziewiąta była już. Bo umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęsknę już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, kawiarnia i spacer w księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów.

0: potem kino, kawiarnia i spacer. Księżycową jasną noc i będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, na dziewiątą, tak jak dziś.
1: Paweł Wawrzecki, pozdrawiam słuchaczy Radia Pogoda.

0: tylko odgłosy historii Hulu w Disney+.
1: Oh my God.
0: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
2: Została ostatnia reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Stolica złożyła hołd bohaterom Powstania Warszawskiego. Tragiczny początek sierpnia w Tatrach zginęły dwie osoby. Czy nasi siatkarze obronią tytuł? Dzisiaj finał Ligi Narodów.
5: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
4: Michał Pieszkała, dzień dobry. Przejmujący, ale jednocześnie symboliczny i ważny dźwięk syren co roku wybrzmiewający w godzinie W, czyli o 17:00 i przypominający o rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Zabiły dzwony, a Warszawa zatrzymała się wczoraj na minutę, aby oddać hołd uczestnikom zrywu. To już 82. rocznica Powstania. Bardzo się cieszyliśmy, że Warszawa nareszcie będzie wolna. Tak godzinę W wspomina powstaniec Bogdan Bartnikowski.
6: Wszyscy wylegli na ulicę. Było bardzo dużo ludzi, no i był wielki entuzjazm. Wszyscy się bardzo cieszyli, naprawdę płakali, że nareszcie będziemy wolni, nareszcie Warszawa będzie wolna.
4: Powstanie trwało 63 dni, zginęło w nim 18 tysięcy powstańców i około 180 tysięcy cywilów. Tragiczny początek sierpnia w Tatrach. Wczoraj doszło tam do dwóch śmiertelnych wypadków. Turysta zginął po upadku ze szlaku w rejonie Granatów. Z kolei taternik poniósł śmierć podczas wspinaczki na ścianie Mięguszowieckiego szczytu. W górach jest upalnie. Ratownicy apelują, aby przed wyjściem sprawdzić prognozę pogody, odpowiednio zaplanować trasę i mieć ze sobą zapas wody. Dodają, że w wyższych partiach Tatr warunki mogą zmieniać się bardzo szybko. Na dzisiejsze popołudnie prognozowane są burze. Pierwsza grupa 35 strażaków poleciała do Hiszpanii, aby pomóc gasić pożary, które ogarnęły ten kraj. Upał i susza, z którymi mierzą się Hiszpanie, sprzyjają gwałtownemu rozprzestrzenianiu się pożarów lasów, mówi komendant główny Straży Pożarnej Wojciech Kruczek.
7: To będą trzy zmiany po 35 ratowników w okresach 10-dniowych. Dzięki temu osiągniemy tutaj dużą świeżość tych ratowników. Dzięki temu ich efektywność oraz jakość pracy na miejscu zdecydowanie wzrośnie.
4: Pierwsza grupa strażaków będzie tam działać do 11 sierpnia. Amerykanie będą dzisiaj rywalami naszych siatkarzy w finale Ligi Narodów. Zawodnicy USA wygrali wczoraj półfinałowe starcie z Japonią 3-2. Kilka godzin wcześniej biało-czerwoni, którzy bronią zeszłorocznego tytułu, pokonali Słowenię 3-0. Mecz finałowy Polska-USA dziś o 13:30.
8: Radio Pogoda.
5: Pogoda.
4: Dziś na przemian chmury ze słońcem, w Karpatach przelotne opady deszczu i burze. Na termometrach od 20 stopni nad morzem do 25 stopni w centrum i na zachodzie i do 30 stopni na południowym wschodzie.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Biblioteki Radia Pogoda. Lalka Bolesława Prusa. Czyta Wojciech Masiak.
1: Dama zwolna podniosła się z krzesła i zbliżyła się do kantorka, za którym siedział Wokulski. Czy mogę spytać, rzekła drżącym głosem, ile panu winien jest ten pan, który dopiero co wyszedł? Rachunki tego pana ze mną, szanowna pani, gdyby je miał, należą tylko do niego i do mnie, odpowiedział Wokulski, kłaniając się. Panie, ciągnęła dalej rozdrażniona dama, jestem Krzeszowska, a ten pan jest moim mężem. Długi jego obchodzą mnie, ponieważ on zagarnął mój majątek, o który w tej chwili toczy się między nami proces. Daruję pani, przerwał Wokulski, ale stosunki między małżonkami do mnie nie należą. A więc tak, zapewne, że dla kupca jest to najwygodniej. Adieu. I opuściła sklep, trzaskając drzwiami. W kilka minut po jej odejściu wbiegł do sklepu baron. Parę razy wyjrzał na ulicę, a następnie zbliżył się do Wokulskiego. Najmocniej przepraszam, rzekł, usiłując utrzymać binokle na nosie. Ale jako stały gość pański ośmielę się w zaufaniu zapytać, co mówiła dama, która wyszła przed chwilą. Bardzo przepraszam za moją śmiałość, ale w zaufaniu nic nie mówiła, co by kwalifikowało się do powtórzenia, odparł Wokulski. Bo uważa pan, jest to niestety moja żona. Pan wie, kto jestem, baron Krzeszowski. Bardzo zacna kobieta, bardzo światła, ale skutkiem śmierci naszej córki trochę zdenerwowana i niekiedy pojmuje pan, więc nic. Nic. Baron ukłonił się i już we drzwiach skrzyżował spojrzenia z Mraczewskim, który mrugnął na niego. Więc tak? Rzekł baron, ostro patrząc na Wokulskiego. I wybiegł na ulicę. Mraczewski skamieniał i oblał się rumieńcem powyżej włosów. Wokulski trochę pobladł, lecz spokojnie usiadł do rachunków. Cóż to za oryginalne diabły, panie Mraczewski? Spytał Lisiecki. A to cała historia, odparł Mraczewski, przypatrując się spod oka Wokulskiemu. Jest to baron Krzeszowski, wielki dziwak i jego żona trochę narwana. Nawet skuzynowani ze mną, ale cóż... Westchnął, spoglądając w lustro. Ja nie mam pieniędzy, więc muszę być w handlu. Oni jeszcze mają, więc są moimi kundmanami. Mają bez pracy, wtrącił Klein. Ładny porządek świata, co? No, już mnie pan do swoich porządków nie nawracaj, odparł Mraczewski. Otóż pan baron i pani baronowa od roku prowadzą ze sobą wojnę. On chce rozwodu, na co ona się nie zgadza. Ona chce przepędzić go od zarządu swoim majątkiem, na co on się nie zgadza. Ona nie pozwala mu trzymać koni, szczególnie jednego wyścigowca, a on nie pozwala jej kupić kamienicy Połęckich, w której pani Krzeszowska mieszka i gdzie straciła córkę. Oryginały. Bawią ludzi, wymyślając jedno na drugie. Opowiadał lekkim tonem i kręcił się po sklepie z miną panicza, który przyszedł tu na chwilkę, ale zaraz wyjdzie. Wokulski mienił się, siedząc na fotelu. Już nie mógł znieść głosu Mraczewskiego. Kuzyn Krzeszowskich, myślał, dostanie bilet miłosny od panny Izabeli. A, infamis. I przemógłszy się, wrócił do swej księgi. Do sklepu znowu poczęli wchodzić goście, wybierać towary, targować się, płacić. Ale Wokulski widział tylko ich cienie, pogrążony w pracy. A im dłuższe sumował kolumny, im większe wypadały mu sumy, tym bardziej czuł, że w sercu kipi mu jakiś gniew bezimienny. O co? Na kogo? Mniejsza. Dosyć, że ktoś za to zapłaci. Pierwszy z brzegu. Około 7 sklep już stanowczo wyludnił się, subiekci rozmawiali, Wokulski wciąż rachował. Wtem znowu usłyszał nieznośny głos Mraczewskiego, który mówił aroganckim tonem: co mi pan, panie Klein, będzie zawracał głowę? Wszyscy socjaliści są złodzieje, bo chcieliby dzielić się cudzym. I szubrawcy, bo mają na dwu jedną parę butów i nie wierzą w chustki do nosa. Nie mówiłbyś pan tak, odparł smutnie Klein, gdybyś przeczytał choć z parę broszurek, nawet niedużych. Błazeństwo, przerwał Mraczewski, włożywszy ręce w kieszenie. Będę czytał broszury, które chcą zniszczyć rodzinę, wiarę i własność. No, takich głupich nie znajdziesz pan w Warszawie. Wokulski zamknął księgę i włożył ją do kantorka. W tej chwili znowu weszły do sklepu trzy panie, żądając rękawiczek. Targ z nimi przeciągnął się z kwadrans. Wokulski siedział na fotelu i patrzył w okno. Gdy zaś damy wyszły, odezwał się tonem bardzo spokojnym. — Panie Mraczewski, co pan każe? — spytał piękny młodzieniec, biegnąc do kantorka krokiem kontredansowym. — Od jutra niech pan postara się o inne miejsce — rzekł krótko Wokulski. Mraczewski osłupiał. — Dlaczego, panie szefie, dlaczego? — Dlatego, że u mnie już pan nie ma miejsca. — Jakiż powód? Przecie chyba nic złego nie zrobiłem. Gdzież pójdę, jeżeli pan tak nagle pozbawi mnie posady? — Świadectwo dostanie pan dobre — odparł Wokulski. — Pan Rzecki wypłaci panu pensję za następny kwartał, wreszcie za 5 miesięcy. A powód jest ten, że ja i pan nie pasujemy do siebie. — Zupełnie nie pasujemy. — Mój Ignacy, zrób z panem Mraczewskim rachunek do 1 października. To powiedziawszy, Wokulski wstał z fotelu i wyszedł na ulicę. Dymisja Mraczewskiego zrobiła takie wrażenie, że subiekci nie przemówili między sobą ani słowa, a pan Rzecki kazał zamknąć sklep, chociaż nie było jeszcze 8. Pobiegł zaraz do mieszkania Wokulskiego, lecz go tam nie zastał. Przyszedł drugi raz o 11 w nocy, lecz w oknach było ciemno i pan Ignacy wrócił do siebie zgnębiony. Na drugi dzień, w Wielki Czwartek, Mraczewski już nie pokazał się w sklepie. Pozostali koledzy jego byli smutni i czasem naradzali się między sobą po cichu. Około 1 przyszedł Wokulski. Lecz nim usiadł do kantorka, otworzyły się drzwi i zwykłym, wahającym się krokiem wbiegł pan Krzeszowski, zadając sobie wiele trudu nad osadzeniem binokli na nosie. — Panie Wokulski — zawołał roztargniony gość prawie ode drzwi — w tej chwili dowiaduje się, jestem Krzeszowski, dowiaduje się, że ten biedny Mraczewski z mojej winy otrzymał dymisję. Ależ, panie Wokulski, ja wczoraj bynajmniej nie miałem pretensji do pana. Ja szanuję dyskrecję, jaką okazał pan w sprawie mojej i mojej żony. Ja wiem, że pan jej odpowiedział, jak przystało na dżentelmena. Panie baronie, odparł Wokulski, ja nie prosiłem pana o świadectwo przyzwoitości poza obrębem tego, co pan każe. Przyszedłem prosić o przebaczenie biednemu Mraczewskiemu, który nawet do pana Mraczewskiego nie mam żadnej pretensji, nawet tej, ażeby do mnie wracał. Baron przygryzł wargi. Chwilę milczał, jakby odurzony szorstką odmową, na koniec ukłonił się i cicho powiedziawszy przepraszam, opuścił sklep. Panowie Klein i Lisiecki cofnęli się za szafy i po krótkiej naradzie wrócili do sklepu, od czasu do czasu rzucając na siebie smutne, lecz wymowne spojrzenia. Około 3 po południu ukazała się pani Krzeszowska. Zdawało się, że jest bledsza, żółciejsza i jeszcze czarniej ubrana niż wczoraj. Lękliwie obejrzała się po sklepie, a spostrzegłszy Wokulskiego, zbliżyła się do kantorka. — Panie — rzekła cicho — dziś dowiedziałam się, że pewien młody człowiek, Mraczewski, z mojej winy stracił u pana miejsce. Jego nieszczęśliwa matka — pan Mraczewski już nie jest u mnie i nie będzie — odparł Wokulski z ukłonem. — Czym więc mogę pani służyć? — Pani Krzeszowska miała widocznie ułożoną, dłuższą mowę. Na nieszczęście spojrzała Wokulskiemu w oczy i z wyrazem przepraszam, wyszła ze sklepu. Panowie Klein i Lisiecki mrugnęli na siebie wymowniej niż dotychczas, lecz poprzestali na jednomyślnym wzruszeniu ramionami.
0: Lalka w Radiu Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: No oczywiście Mieczysław Sok.
3: No oczywiście, że tak. 2000 zł na wsparcie wakacyjnych wydatków zdobywa pani Bożena. Gratulacje.
2: Dziękuję.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu.
4: Fundusz Czasów Pogodowych.
1: Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać. Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy Lazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
8: Czy już znasz tę nowość?
9: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
8: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
9: oraz wspierają układ nerwowy,
8: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
9: Bezglutenowy
8: i bez laktozy.
9: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
8: To wszystko takie ważne.
9: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
1: Została ostatnia reklama.
10: Seniory, hoy les recomiendo los frutos del mar.
11: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
12: Bierzemy.
10: Buen provecho.
12: A to co?
11: No, owoce, ale morza.
13: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
14: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mBank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mBank.pl/słowniczek.
0: Reklama.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Lalka w Radiu Pogoda.
2: Dopiero około 5 po południu zbliżył się do Wokulskiego Rzecki. Oparł ręce na kantorku i rzekł półgłosem: matka tego Mraczewskiego, Staśku, jest bardzo biedna kobieta. Zapłać mu pensję do końca roku, odparł Wokulski. Myślę, Stasiu, myślę, że nie można aż tak karać człowieka za to, że ma inne niż my przekonania polityczne. Polityczne? Powtórzył Wokulski takim tonem, że panu Ignacemu przeszedł mróz po kościach. Zresztą, powiem ci, ciągnął dalej pan Ignacy, szkoda takiego subiekta. Chłopak piękny, kobiety go pasjami lubią. Piękny? Odparł Wokulski. Więc niech pójdzie na utrzymanie, jeżeli taki piękny. Pan Ignacy cofnął się. Panowie Lisiecki i Klejn już nawet nie spoglądali na siebie. W godzinę później przyszedł do sklepu niejaki pan Zięba, którego Wokulski przedstawił jako nowego subiekta. Pan Zięba miał około lat 30. Być może tak przystojny jak Mraczewski, ale wyglądał nierównie poważniej i taktowniej. Nim sklep zamknięto, już zaznajomił się, a nawet zdobył przyjaźń swoich kolegów. Pan Rzecki odkrył w nim zagorzałego bonapartystę. Pan Lisiecki wyznał, że on sam obok Zięby jest bardzo bladym antysemitą, a pan Klejn doszedł do wniosku, że Zięba musi być co najmniej biskupem socjalizmu. Słowem, wszyscy byli kontenci, a pan Zięba spokojny. W Wielki Piątek z rana Wokulski przypomniał sobie, że dziś i jutro hrabina Karolowa i panna Izabela będą kwestowały przy grobach. Trzeba tam pójść i coś dać, pomyślał i wyjął z kasy 5 złotych pół imperiałów. Chociaż, dodał po chwili, posłałem im już dywany, ptaszki śpiewające, pozytywkę, nawet fontannę. To chyba wystarczy na zbawienie jednej duszy. Nie pójdę. Po południu jednak zrobił sobie uwagę, że może hrabina Karolowa liczy na niego, a w takim razie nie wypada cofać się lub złożyć tylko 5 pół imperiałów. Wydobył więc z kasy jeszcze 5 i wszystkie zawinął w bibułkę. Co prawda, mówił do siebie, będzie tam panna Izabela, a tej nie można ofiarować 10 pół imperiałów. Więc rozwinął swój rulon, znowu dołożył 10 sztuk złota i jeszcze raz namyślał się. Iść czy nie iść? Nie, powiedział, nie będę należał do tej jarmarcznej dobroczynności. Rzucił rulon do kasy i w piątek nie poszedł na groby. Ale w Wielką Sobotę sprawa przedstawiła mu się całkiem z nowego punktu. Oszalałem, mówił, więc jeżeli nie pójdę do kościoła, gdzież ją spotkam? Jeżeli nie pieniędzmi, czym zwrócę na siebie jej uwagę? Tracę rozsądek. Lecz jeszcze wahał się. I dopiero około 2 po południu, gdy Rzecki z powodu święta kazał już sklep zamykać, Wokulski wziął z kasy 25 pół imperiałów i poszedł w stronę kościoła. Nie wszedł tam jednak od razu. Coś go zatrzymywało. Chciał zobaczyć pannę Izabelę, a jednocześnie lękał się tego i wstydził się swoich pół imperiałów. Rzucić 100 złota, jakie to imponujące w papierowych czasach i jakie to dorobkiewiczowskie. No ale co robić, jeżeli one właśnie na pieniądze czekają? Może nawet będzie za mało? Chodził tam i na powrót po ulicy, naprzeciw kościoła, nie mogąc od niego oczu oderwać. Już idę, myślał. Zaraz, jeszcze chwilkę. Ach, co się ze mną stało? Dodał, czując, że jego rozdarta dusza nawet na tak prosty czyn nie może zdobyć się bez wahań. Teraz przypomniał sobie, jak on dawno nie był w kościele. Kiedyż to? Na ślubie raz, na pogrzebie żony drugi raz. Lecz i w tym i w tamtym wypadku nie wiedział dobrze, co się koło niego dzieje, więc patrzył w tej chwili na kościół jak na rzecz zupełnie nową dla siebie. Co to jest za ogromny gmach, który zamiast kominów ma wieżę, w którym nikt nie mieszka, tylko śpią prochy dawno zmarłych? Na co ta strata miejsca i murów, komu dniem i nocą pali się światło, w jakim celu schodzą się tłumy ludzi? Na targ idą po żywność, do sklepów po towary, do teatru po zabawę, ale po co tutaj? Mimo woli porównywał drobny wzrost stojących pod kościołem pobożnych z olbrzymimi rozmiarami świętego budynku i przyszła mu myśl szczególna, że jak kiedyś na ziemi pracowały potężne siły, dźwigając z płaskiego lądu łańcuchy gór, tak kiedyś w ludzkości istniała inna, niezmierna siła, która wydźwignęła tego rodzaju budowle. Patrząc na podobne gmachy, można by sądzić, że w głębi naszej planety mieszkali olbrzymowie, którzy wydzierając się gdzieś w górę, podważali skorupę ziemską i zostawiali ślady tych ruchów w formie imponujących jaskiń. Dokąd oni wydzierali się? Do innego, podobno wyższego świata. A jeżeli morskie przypływy dowodzą, że Księżyc nie jest złudnym blaskiem, tylko realną rzeczywistością? Dlaczego te dziwne budynki nie miałyby stwierdzać rzeczywistości innego świata? Czyliż on słabiej pociąga za sobą dusze ludzkie, aniżeli Księżyc fale oceanu? Wszedł do kościoła i zaraz na wstępie znowu uderzył go nowy widok. Kilka żebraczek i żebraków błagało o jałmużnę, którą Bóg zwróci litościwym w życiu przyszłym. Jedni z pobożnych całowali nogi Chrystusa umęczonego przez państwo rzymskie, inni, w progu upadłszy na kolana, wznosili do góry ręce i oczy, jakby zapatrzeni w nadziemską wizję. Kościół pogrążony był w ciemności, której nie mógł rozproszyć blask kilkunastu świec płonących w srebrnych kandelabrach. Tu i ówdzie, na posadzce świątyni, widać było niewyraźne cienie ludzi leżących krzyżem albo zgiętych ku ziemi, jakby kryli się ze swoją pobożnością pełną pokory. Patrząc na te ciała nieruchome, można było myśleć, że na chwilę opuściły je dusze i uciekły do jakiegoś lepszego świata. Rozumiem teraz, pomyślał Wokulski, dlaczego odwiedzanie kościołów umacnia wiarę. Tu wszystko urządzone jest tak, że przypomina wieczność. Od pogrążonych w modlitwie cieniów wzrok jego pobiegł ku światłu i zobaczył w różnych punktach świątyni stoły okryte dywanami, na nich tace pełne bankocetli, srebra i złota, a dokoła nich damy siedzące na wygodnych fotelach, odziane w jedwab, pióra i aksamity, otoczone wesołą młodzieżą. Najpobożniejsze pukały na przechodniów, wszystkie rozmawiały i bawiły się jak na raucie. Zdawało się Wokulskiemu, że w tej chwili widzi przed sobą trzy światy. Jeden, dawno już zeszedł z ziemi, który modlił się i dźwigał na chwałę Boga potężne gmachy. Drugi, ubogi i pokorny, który umiał modlić się, lecz wznosił tylko lepianki. I trzeci, który dla siebie murował pałace, ale już zapomniał o modlitwie i z domów bożych zrobił miejsce schadzek. Jak niefrasobliwe ptaki, które budują gniazda i zawodzą pieśni na grobach poległych bohaterów. A czymże ja jestem zarówno obcy im wszystkim? Może jesteś okiem żelaznego przetaka, w który rzucę ich wszystkich, aby oddzielić stęchłe plewy od ziarna? Odpowiedział mu jakiś głos. Wokulski obejrzał się. Przywidzenie chorej wyobraźni. Jednocześnie przy czwartym stole w głębi kościoła spostrzegł hrabinę Karolową i pannę Izabelę. Obie również siedziały nad tacą z pieniędzmi i trzymały w rękach książki, zapewne do nabożeństwa. Za krzesłem hrabiny stał służący w czarnej liberii.
1: Lalka w Radiu Pogoda.

0: Radio Pogoda.
1: Piosenka przypomni ci, że ktoś o tobie marzy, że smutek ma na twarzy.

0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
0: z wysoką dawką silimaryny,
1: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
0: choliną i chromem.
1: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
1: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
0: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
1: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
1: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Lalka w Radiu Pogoda.
1: Wokulski poszedł ku nim, potrącając klęczących i omijając inne stoły, przy których pukano na niego zawzięcie. Zbliżył się do tacy i, ukłoniwszy się hrabinie, położył swój rulon imperiałów. Boże, pomyślał, jak ja głupio muszę wyglądać z tymi pieniędzmi. Hrabina odłożyła książkę. Witam cię, panie Wokulski, rzekła. Wiesz, myślałam, że już nie przyjdziesz i powiem ci, że nawet było mi trochę przykro. Mówiłam cioci, że przyjdzie i do tego z workiem złota, odezwała się po angielsku panna Izabela. Hrabinie wystąpił na czoło rumieniec i gęsty pot. Zlękła się słów siostrzenicy, przypuszczając, że Wokulski rozumie po angielsku. Proszę cię, panie Wokulski, rzekła prędko, siądź tu na chwilę, bo delegowany nas opuścił. Pozwolisz, że ułożę twoje imperiały na wierzchu dla zawstydzenia tych panów, którzy wolą wydawać pieniądze na szampana. Ależ niech się ciocia uspokoi, wtrąciła panna Izabela znowu po angielsku. On z pewnością nie rozumie. Tym razem i Wokulski zarumienił się. Proszę cię, Belu, rzekła hrabina tonem uroczystym. Pan Wokulski, który tak hojną ofiarę złożył na naszą ochronę... Słyszałam, odpowiedziała panna Izabela po polsku na znak powitania, przymykając powieki. Pani hrabina, rzekł trochę żartobliwie Wokulski, chce mnie pozbawić zasługi w życiu przyszłym, chwaląc postępki, które zresztą mogłem spełniać w widokach zysku. Domyślałam się tego, szepnęła panna Izabela po angielsku. Hrabina o mało nie zemdlała, czując, że Wokulski musi domyślać się znaczenia słów jej siostrzenicy, choćby nie znał żadnego języka. Możesz, panie Wokulski, rzekła z gorączkowym pośpiechem, możesz łatwo zdobyć sobie zasługę w życiu przyszłym, choćby przebaczając urazy. Zawsze je przebaczam, odparł nieco zdziwiony. Pozwól sobie powiedzieć, że nie zawsze, ciągnęła hrabina. Jestem stara kobieta i twoja przyjaciółka, panie Wokulski, dodała z naciskiem, więc zrobisz mi pewne ustępstwo. Czekam na rozkazy, pani. Onegdaj dałeś dymisję jednemu z twoich urzędników, niejakiemu Mraczewskiemu. Za cóż to? Nagle odezwała się panna Izabela. Nie wiem, rzekła hrabina, podobno chodziło o różnicę przekonań politycznych, czy coś w tym guście. Więc ten młody człowiek ma przekonania? Zawołała panna Izabela. To ciekawe. Powiedziała to w sposób tak zabawny, że Wokulski poczuł, jak ustępuje mu z serca niechęć do Mraczewskiego. Nie o przekonania chodziło, pani hrabino, odezwał się, ale o nietaktowne uwagi o osobach, które odwiedzają nasz magazyn. Może te osoby same postępują nietaktownie? Wtrąciła panna Izabela. Im wolno. One za to płacą, odpowiedział spokojnie Wokulski. Nam nie. Silny rumieniec wystąpił na twarz panny Izabeli. Wzięła książkę i zaczęła czytać. Ale swoją drogą dasz się ubłagać, panie Wokulski, rzekła hrabina. Znam matkę tego chłopca i wierz mi, że przykro patrzeć na jej rozpacz. Wokulski zamyślił się. Dobrze, odpowiedział. Dam mu posadę, ale w Moskwie. A jego biedna matka? Zapytała hrabina tonem proszącym. Więc podwyższę mu o 200, o 300 rubli pensję, odparł. W tej chwili zbliżyło się do stołu kilkoro dzieci, którym hrabina zaczęła rozdawać obrazki. Wokulski wstał z fotela i, aby nie przeszkadzać pobożnym zajęciom, przeszedł na stronę panny Izabeli. Panna Izabela podniosła oczy od książki i dziwnym wzrokiem patrząc na Wokulskiego spytała: Pan nigdy nie cofa swoich postanowień? Nie, odpowiedział, ale w tej chwili spuścił oczy. A gdybym poprosiła za tym młodym człowiekiem? Wokulski spojrzał na nią zdumiony. W takim razie odpowiedziałbym, że pan Mraczewski stracił miejsce, ponieważ niestosownie odzywał się o osobach, które zaszczyciły go trochę łaskawszym tonem w rozmowie. Jeżeli jednak pani każe... Teraz panna Izabela spuściła oczy, zmieszana w wysokim stopniu. A, A wszystko mi jedno w rezultacie, gdzie osiedli się ten młody człowiek. Niech jedzie i do Moskwy. Tam też pojedzie, odparł Wokulski. Moje uszanowanie paniom, dodał, kłaniając się. Hrabina podała mu rękę. Dziękuję ci, panie Wokulski, za pamięć i proszę, ażebyś przyszedł do mnie na święcone. Bardzo cię proszę, panie Wokulski, dodała z naciskiem. Nagle, spostrzegłszy jakiś ruch na środku kościoła, zwróciła się do służącego. Idźże, mój Ksawery, do pani prezesowej i proś, ażeby nam pozwoliła swego powozu. Powiedz, że nam koń zachorował. Na kiedy jaśnie pani rozkaże? Spytał służący. Tak za półtorej godziny. Prawda, Belu, że nie posiedzimy tu dłużej? Służący podszedł do stołu przy drzwiach. Więc do jutra, panie Wokulski, rzekła hrabina. Spotkasz u mnie wielu znajomych. Będzie kilku panów z Towarzystwa Dobroczynności. Aha, pomyślał Wokulski, żegnając hrabinę. Czuł dla niej w tej chwili taką wdzięczność, że na jej ochronę oddałby połowę majątku. Panna Izabela z daleka kiwnęła mu głową i znowu spojrzała w sposób, który wydał mu się bardzo niezwykłym. A gdy Wokulski zniknął w cieniach kościoła, rzekła do hrabiny: Cioteczka kokietuje tego pana. Ej, ciociu, to zaczyna być podejrzane. Twój ojciec ma słuszność, odparła hrabina. Ten człowiek może być użyteczny. Zresztą za granicą podobne stosunki należą do dobrego tonu. A jeżeli te stosunki przewrócą mu w głowie? Spytała panna Izabela. W takim razie dowiódłby, że ma słabą głowę, odpowiedziała krótko hrabina, biorąc się do książki nabożnej. Wokulski nie opuścił kościoła, ale w pobliżu drzwi skręcił w boczną nawę. Tuż przy grobie Chrystusa, naprzeciw stolika hrabiny, stał w kącie pusty konfesjonał. Wokulski wszedł do niego, przymknął drzwiczki i niewidzialny przypatrywał się pannie Izabeli. Trzymała w ręku książkę, spoglądając od czasu do czasu na drzwi kościelne. Na twarzy jej malowało się zmęczenie i nudy. Czasami do stolika zbliżały się dzieci po obrazki. Panna Izabela niektórym podawała je sama z takim ruchem, jakby chciała powiedzieć: ach, kiedyż się to skończy? I to wszystko robi się nie przez pobożność, ani przez miłość do dzieci, ale dla rozgłosu i w celu wyjścia za mąż, pomyślał Wokulski. No i ja także, dodał, niemało robię dla reklamy i ożenienia się. Świat ładnie urządzony. Zamiast po prostu pytać się, kochasz mnie, czy nie kochasz, albo chcesz mnie, czy nie chcesz, ja wyrzucam setki rubli, a ona kilka godzin nudzi się na wystawie i udaje pobożną. A jeżeli odpowiedziałaby, że mnie nie kocha? Wszystkie te ceremonie mają dobrą stronę. Dają czas i możność zaznajomienia się. Źle to jednak nie umieć po angielsku. Dziś wiedziałbym, co o mnie myśli, bo jestem pewny, że o mnie mówiła do swej ciotki. Trzeba nauczyć się. Albo weźmy takie głupstwo jak powóz. Gdybym miał powóz, mógłbym ją teraz odesłać do domu z ciotką i znowu zawiązałby się między nami jeden węzeł. Tak, powóz przyda mi się w każdym razie. Przysporzy z 1000 rubli wydatków na rok, ale cóż zrobię? Muszę być gotowym na wszystkich punktach. Powóz, angielszczyzna, przeszło 200 rubli na jedną kwestę. I to robię ja, który tym pogardzam. Właściwie jednak, na cóż będę wydawał pieniądze, jeżeli nie na zapewnienie sobie szczęścia? Co mnie obchodzą jakieś teorie oszczędności, gdy czuję ból w sercu? Dalszy bieg myśli przerwała mu smutna, brzęcząca melodia. Była to muzyka szkatułki grającej, po której nastąpił świegot sztucznych ptaków, a gdy one milkły, rozlegał się cichy szelest fontanny, szept modlitw i westchnienia pobożnych.
0: Słuchaj wszystkich części Lalki Bolesława Prusa na radiopogoda.pl.

0: Autopromocja.
1: Robisz zdjęcie z białym misiem i zagryzasz oscypka. Wiesz, że jesteś w polskich górach. Słyszysz skaldów. Coraz góry krzyknie. Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ale upał. Nie do otrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
6: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
5: Serio? A co tam takiego?
6: Łomnica, Smokowec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
5: Brzmi jak wydatek.
6: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
5: No to na co jeszcze czekamy?
6: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
5: Sprawdź na www.vt.sk.
7: Czy tradycja może wyznaczać trendy i czy można pogodzić ją z nowoczesnością? Przekonacie się o tym już 8 sierpnia podczas wydarzenia Etnotrendy w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi. Już od południa pokazy strojów ludowych z różnych regionów, konkursowe projekty inspirowane folklorem.

0: Prokuratorzy znów w miejscu, gdzie trafiła rosyjska rakieta. Wiemy, czego szukali. Kolejne ostrzeżenia przed upałem, miejscami najwyższe, trzeciego stopnia. Kibice się doczekali. Robert Lewandowski strzela w amerykańskiej lidze.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
0: Michał Pierzchała. Prokuratorzy wrócili do Tarnawy Kolonii w Lubelskiem, gdzie w czwartek nad ranem spadła i wybuchła rosyjska rakieta. Ponownie przeszukiwali teren, mówi prokurator Marcin Kozak.
2: Jako że wedle katalogu i wedle charakterystyki tego obiektu powinien być jeszcze element jeden, który powinniśmy oczekiwać, że znajduje się w leju albo w bezpośrednim sąsiedztwie tego leja, stąd te nasze powtórne czynności.
0: Fragment rakiety udało się odnaleźć. Wiadomo już także, że w Tarnawie Kolonii spadła rakieta, w której znajdowały się znaczne ilości materiału wybuchowego. Wicepremier i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz podał, że w czwartek jeden pocisk wtargnął w polską przestrzeń powietrzną, a drugi był tego bliski, ale zawrócił przed granicą. Południowo-wschodnia Polska z ostrzeżeniami przed upałem. W części Małopolski i Podkarpacia są to alerty najwyższe trzeciego stopnia. Obowiązują aż do środy. W tym czasie można spodziewać się temperatury do 37 stopni. W 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego mieszkańcy stolicy przy wsparciu profesjonalnych muzyków śpiewali wieczorem powstańcze pieśni. Wcześniej w stolicy o 17:00, a więc o godzinie W, zawyły syreny. Miasto w hołdzie powstańcom zatrzymało się na chwilę. Stały samochody, tramwaje, autobusy oraz piesi. Odpalano biało-czerwone race. Rozbrzmiewały też okrzyki.
3: Bez nich nie bylibyśmy dzisiaj wolną Polską. Przelewali swoją krew za nasz kraj. Niewiele ich zostało, więc naprawdę trzeba o nich pamiętać.
0: Wiele osób miało ze sobą biało-czerwone flagi z symbolem Polski walczącej, który pojawił się również na niebie. Powstanie trwało 63 dni. Zginęło w nim 18 tysięcy powstańców i około 180 tysięcy cywilów. W końcu są premierowe gole. Roberta Lewandowskiego zdobył 2, a jego zespół Chicago Fire pokonał Charlotte FC 2-1 we wczorajszym meczu amerykańskim. Ligi. To był trzeci występ Polaka w nowym klubie, ale jak wspominałem, pierwsze trafienia. Hej, za coś nazywa się go Robert Lewandowski, podsumował klub Polaka w serwisie X.
1: Radio Pogoda. Pogoda.
0: Najgorętsze miejsce Polski to dzisiaj południowy wschód. Są wydane ostrzeżenia przed upałem. Dzisiaj do 30 stopni, ale w najbliższych dniach tutaj mogą termometry pokazać nawet 37. Wracając do tego, co dzisiaj, 25 w centrum i na zachodzie, 20 stopni nad morzem. Niedziela słoneczna, w Karpatach przelotne opady deszczu i burze.

0: Droga 88,4 i 99,5 FM. Z Biblioteki Radia Pogoda. Lalka Bolesława Prusa. Czyta Wojciech Masiak.
1: W nawie, u konfesjonału, u drzwi kaplicy grobowej widać było zgięte postacie klęczących. Niektórzy czołgali się do krucyfiksu na podłodze i ucałowawszy go kładli na tacy drobne pieniądze wydobyte z chustki do nosa. W głębi kaplicy, w powodzi światła, leżał biały Chrystus otoczony kwiatami. Zdawało się Wokulskiemu, że pod wpływem migotliwych płomyków twarz jego ożywia się, przybierając wyraz groźby albo litości i łaski. Kiedy pozytywka wygrywała Łucję z Lamermuru, albo kiedy ze środka kościoła doleciał stukot pieniędzy i francuskie wykrzykniki, oblicze Chrystusa ciemniało. Ale kiedy do krucyfiksu zbliżył się jaki biedak i opowiadał ukrzyżowanemu swoje strapienia, Chrystus otwierał martwe usta i w szmerze fontanny powtarzał błogosławieństwa i obietnice. Błogosławieni cisi, błogosławieni smutni. Do tacy podeszła młoda, uróżowana dziewczyna. Położyła srebrną czterdziestówkę, ale nie śmiała dotknąć krzyża. Klęczący obok z niechęcią patrzyli na jej aksamitny kaftanik i jaskrawy kapelusz. Ale gdy Chrystus szepnął, kto z was jest bez grzechu, niech rzuci na nią kamieniem, padła na posadzkę i ucałowała jego nogi jak niegdyś Maria Magdalena. Błogosławieni, którzy łakną sprawiedliwości, błogosławieni, którzy płaczą. Z głębokim wzruszeniem przypatrywał się Wokulski pogrążonemu w kościelnym mroku tłumowi, który z tak cierpliwą wiarą od 18 wieków oczekuje spełnienia się boskich obietnic. Kiedyż to będzie, pomyślał. Pośle Syn Człowieczy anioły swoje, a oni zbiorą wszystkie zgorszenia i tych, którzy nieprawość czynią, jako zbiera się kąkol i pali się go ogniem. Machinalnie spojrzał na środek kościoła. Przy bliższym stoliku hrabina drzemała, a panna Izabela ziewała. Przy dalszym trzy nieznane mu damy zaśpiewały się z opowiadań jakiegoś wykwintnego młodzieńca. Inny świat. Inny świat, myślał Wokulski. Co za fatalność popycha mnie w tamtą stronę. W tej chwili tuż obok konfesjonału stanęła, a potem uklękła osoba młoda, ubrana bardzo starannie z małą dziewczynką. Wokulski przypatrzył się jej i dostrzegł, że jest niezwykle piękna. Uderzył go nade wszystko wyraz jej twarzy, jakby do tego grobu przyszła nie z modlitwą, ale z zapytaniem i skargą. Przeżegnała się, lecz zobaczywszy tacę, wydobyła woreczek z pieniędzmi. Idź, Helusiu, rzekła półgłosem do dziecka. Połóż to na tacy i pocałuj Pana Jezusa. Gdzie, proszę, mamy pocałować? W rączkę i w nóżkę. I w buzię? W buzię nie można. Ech, co tam? Pobiegła do tacy i pochyliła się nad krzyżem. A widzi mama? Zawołała powracając. Pocałowała mi Pan Jezus nic nie powiedział. Niech Helusia będzie grzeczna, odparła matka. Lepiej uklęknij i zmów paciorek. Jaki paciorek? Trzy ojcze nasz, trzy zdrowaś. Taki duży paciorek, a ja taka malutka. No to zmów jedno zdrowaś, tylko uklęknij, patrz się tam. Już patrzę. Zdrowaś Maria, łaski pełna. Czy to proszę mamy ptaszki śpiewają? Ptaszki sztuczne, mów paciorek. Jakie to sztuczne? Zmów pierwej paciorek. Kiedy nie pamiętam, gdzie skończyłam. Więc mów za mną. Zdrowaś Maria, śmierci naszej amen. Dokończyła dziewczynka. A z czego robią się sztuczne ptaszki? Heluniu, bądź cicho, bo nigdy cię nie pocałuję, szepnęła strapiona matka. Masz tu książkę i oglądaj obrazki, jak Pan Jezus był męczony. Dziewczynka usiadła z książką na stopniach konfesjonału i ucichła. Co to za miła dziecina, myślał Wokulski. Gdyby była moją, zdaje się, że odzyskałbym równowagę umysłu, którą dziś tracę z dnia na dzień. I matka prześliczna kobieta? Jakie włosy, profil, oczy, prosi Boga, żeby zmartwychwstało ich szczęście. Piękna i nieszczęśliwa. Musi być wdową. Ot, gdybym ją był spotkał rok temu. Jestże tu ład na świecie? O krok od siebie staje dwoje ludzi nieszczęśliwych. Jedno szuka miłości i rodziny, drugie może walczy z biedą i brakiem opieki. Każde znalazłoby w drugim to, czego potrzebuje. No i nie zejdą się. Jedno przychodzi błagać Boga o miłosierdzie, drugie wyrzuca pieniądze dla stosunków. Kto wie, czy paręset rubli nie byłoby dla tej kobiety szczęściem. Ale ona ich nie dostanie. Bóg w tych czasach nie słucha modlitwy uciśnionych. A gdyby jednak dowiedzieć się, kto ona jest, może bym potrafił jej dopomóc. Dlaczego wzniosłe obietnice Chrystusa nie mają być spełnione choćby przez takich jak ja niedowiarków, skoro pobożni zajmują się czym innym? W tej chwili Wokulskiemu zrobiło się gorąco. Do stolika hrabiny zbliżył się elegancki młodzieniec i coś położył na tacy. Na jego widok panna Izabela zarumieniła się i oczy jej nabrały tego dziwnego wyrazu, który zawsze tak zastanawiał Wokulskiego. Na wezwanie hrabiny elegant usiadł na tym samym fotelu, który niedawno zajmował Wokulski, i zawiązała się żywa rozmowa. Wokulski nie słyszał jej treści, tylko czuł, że w mózgu wypala mu się obraz tego towarzystwa. Kosztowny dywan, srebrna taca zasypana na wierzchu garścią imperiałów, dwa świeczniki, 10 płomyków, hrabina odziana w grubą żałobę, młody człowiek zapatrzony w pannę Izabelę i ona, rozpromieniona. Nawet ten szczegół nie uszedł jego uwagi, że od blasku płomyków hrabinie świecą się policzki, młodemu człowiekowi koniec nosa, a pannie Izabeli oczy. Czy oni kochają się? Myślał. Więc dlaczegóż by się nie pobrali? Może on nie ma pieniędzy? Lecz w takim razie, co znaczą jej spojrzenia? Podobne rzucała dziś na mnie. Prawda, że panna na wydaniu musi mieć kilku albo i kilkunastu wielbicieli i wabić wszystkich, ażeby sprzedać się najwięcej ofiarującemu. Przyszedł delegowany. Hrabina podniosła się z fotelu, to samo zrobiła panna Izabela i przystojny młodzieniec i wszyscy troje z wielkim szelestem poszli ku drzwiom, zatrzymując się przy innych stolikach. Każdy z asystującej tam młodzieży gorąco witał pannę Izabelę, a ona każdego obdarzała tymi samymi, zupełnie tymi samymi spojrzeniami, które Wokulskiemu zachwiały rozum. Wreszcie wszystko ucichło. Hrabina i panna Izabela opuściły kościół. Wokulski ocknął się i spojrzał bliżej siebie. Pięknej pani z dzieckiem już nie było. Jaka szkoda! Szepnął i uczuł lekkie ściśnięcie serca. Natomiast obok krzyża, leżącego na ziemi, wciąż klęczała młoda dziewczyna w aksamitnym kaftaniku i jaskrawym kapeluszu. Gdy zwróciła oczy na oświetlony grób, jej także błysnęło coś na wyróżowanych policzkach. Jeszcze raz ucałowała nogi Chrystusowi, ciężko podniosła się i wyszła. Błogosławieni, którzy płaczą, niechże przynajmniej tobie zmarły Chrystus dotrzyma obietnicy, pomyślał Wokulski i wyszedł za nią. Wkrótce spostrzegł, że dziewczyna rozdaje jałmużnę dziadom i opanowała go okrutna boleść na myśl, że z dwóch kobiet, z których jedna chce się sprzedać za majątek, a druga już się sprzedaje z nędzy, ta druga, okryta hańbą, wobec jakiegoś wyższego trybunału może byłaby lepszą i czystszą. Na ulicy zrównał się z nią i zapytał: dokąd idziesz? Na jej twarzy znać było ślady łez. Podniosła na Wokulskiego apatyczne wejrzenie i odparła: mogę pójść z panem. Tak mówisz? Więc chodź. Nie było jeszcze 5:00, dzień duży, kilku przechodniów obejrzało się za nimi. Trzeba być kompletnym błaznem, ażeby robić coś podobnego, pomyślał Wokulski, idąc w stronę sklepu. Mniejsza o skandal, ale co u diabła za projekta snują mi się po łbie? Apostolstwo? Szczyt głupoty. Wreszcie wszystko mi jedno. Jestem tylko wykonawcą cudzej woli.
0: Lalka w Radiu Pogoda.

0: Lepsze Mazowsze?
1: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
0: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
1: czekają na twój głos.
0: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
1: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
0: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
1: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
2: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
3: EPA i DHA
4: na wsparcie pracy serca
3: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
4: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni. A kapsułka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior.
3: Jak dobrze.
4: Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Yeah.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Lalka w Radiu Pogoda.
1: Wszedł w bramę domu, w którym znajdował się sklep i skręcił do pokoju Rzeckiego, a za nim dziewczyna. Pan Ignacy był u siebie i zobaczywszy szczególną parę, rozłożył ręce z podziwu. Czy możesz wyjść na kilka minut? Zapytał go Wokulski. Pan Ignacy nie odpowiedział nic. Wziął klucz od tylnych drzwi sklepu i opuścił pokój. Dwu? Szepnęła dziewczyna, wyjmując szpilkę z kapelusza. Za pozwoleniem, przerwał jej Wokulski. Dopiero co byłaś w kościele, wszak prawda, moja pani? Pan mnie widział? Modliłaś się i płakałaś. Czy mogę wiedzieć, z jakiego powodu? Dziewczyna zdziwiła się i wzruszając ramionami odparła: czy pan jest ksiądz, że się o to pyta? A przypatrzywszy się uważniej Wokulskiemu, dodała: także zawracanie głowy dowcipny. Zabierała się do odejścia, ale zatrzymał ją Wokulski. Poczekaj, jest ktoś, który chciałby ci dopomóc, więc nie spiesz się i odpowiadaj szczerze. Znowu przypatrzyła mu się. Nagle oczy jej zaśmiały się, a na twarz wystąpił rumieniec. Wiem, zawołała. Pan pewnie od tego starego pana. On kilka razy obiecywał, że mnie weźmie. Czy on bardzo bogaty? Pewnie, że bardzo. Jeździ powozem i siada w pierwszych rzędach w teatrze. Posłuchaj mnie, przerwał. I odpowiadaj, czegoś płakała w kościele. Albo widzi pan, zaczęła dziewczyna i opowiedziała tak cyniczną historię jakiegoś sporu z gospodynią, że słuchając jej Wokulski pobladł. Oto zwierzę, szepnął. Poszłam na groby, mówiła dalej dziewczyna. Myślałam, że się trochę rozerwę. Gdzie tam, co wspomniała o starej, to aż mi łzy pociekły ze złości. Zaczęłam prosić Pana Boga, ażeby albo starą choroba zatłukła, albo żebym ja od niej wyszła. I widać Bóg wysłuchał, kiedy ten Pan chce mnie zabrać. Wokulski siedział bez ruchu. Wreszcie zapytał. Ile masz lat? Mówi się, że 16, ale naprawdę mam 19. Chcesz stamtąd wyjść? A choćby do piekła, już mi tak dokuczyli, ale cóż, pewnie nic z tego nie będzie. Wyjdę dziś, to po świętach sprowadzą mnie i zapłacą, jak wtedy, w karnawale, co później tydzień leżała. Nie sprowadzą. Akurat, mam przecie dług. Duży? Oho, oho, z 50 rubli. Nie wiem nawet, skąd się wziął, bo za wszystko płacę podwójnie, ale jest u nas tak zawsze. A jeszcze jak usłyszą, że tamten pan ma pieniądze, to powiedzą, że ich okradłam i narachują, ile im się podoba. Wokulski czuł, że opuszcza go odwaga. Powiedz mi, czy ty zechcesz pracować? A co będę miała do roboty? Nauczysz się szyć. To na nic, byłam przecie w szwalni, ale z 8 rubli na miesiąc nikt nie wyżyje. Wreszcie jestem tyle jeszcze warta, że mogę nikogo nie obszywać. Wokulski podniósł głowę. Nie chcesz wyjść stamtąd. Ale chcę, więc decyduj się natychmiast. Albo weźmiesz się do roboty, bo darmo nikt na świecie chleba nie jada. I to nieprawda, przerwała. Ten stary pan nic przecie nie robi, a pieniądze ma. Nieraz też mówił, że mnie już o nic głowa nie zaboli. Nie pójdziesz do żadnego pana, tylko do Magdalenek. Albo wracaj na miejsce. Magdalenki mnie nie wezmą, trzeba zapłacić dług i mieć poręczenie. Wszystko będzie załatwione, jeżeli tam pójdziesz. Jakże ja do nich pójdę? Dam ci list, który zaraz odniesiesz i tam zostaniesz. Chcesz czy nie chcesz? Ha, niech pan da list, zobaczę jak mi tam będzie. Usiadła i oglądała się po pokoju. Wokulski napisał list, opowiedział, gdzie ma iść i w końcu dodał: masz wóz i przewóz, będziesz dobra i pracowita, będzie ci dobrze, ale jeżeli nie skorzystasz z okazji, rób co ci się podoba, możesz iść. Dziewczyna roześmiała się. To stara będzie się wściekać, to jej narobię. Ale może pan tylko naciąga? Idź, odpowiedział Wokulski, wskazując drzwi. Jeszcze raz przypatrzyła mu się z uwagą i wyszła, wzruszając ramionami. W chwilę po jej odejściu ukazał się pan Ignacy. Cóż to za znajomość? Spytał kwaśno. Prawda, rzekł zamyślony Wokulski. Nie widziałem jeszcze podobnego bydlęcia, chociaż znam dużo bydląt. W samej Warszawie jest ich tysiące, odparł Rzecki. Wiem, tępienie ich do niczego nie doprowadzi, bo ciągle się odradzają, więc wniosek, że prędzej czy później społeczeństwo musi się przebudować od fundamentów do szczytu. albo zgnije. Aha, szepnął Rzecki. Domyślałem się tego. Wokulski pożegnał go. Doświadczał takich uczuć, jak chory na gorączkę, którego oblano zimną wodą. Nim jednak przebuduje się społeczność, myślał, widzę, że sfera mojej filantropii bardzo się uszczupli. Majątek mój nie wystarczyłby na uszlachetnianie instynktów nieludzkich. Wolę ziewające kwestarki, niżeli modlące się i płaczące potwory. Obraz panny Izabeli ukazał mu się, otoczony jaśniejszym niż kiedykolwiek blaskiem. Krew biła mu do głowy i upokarzał się w duchu na myśl, że z podobnym stworzeniem mógł ją zestawić. Wolesz ja wyrzucać pieniądze na powozy i konie, aniżeli na tego rodzaju nieszczęścia. W Wielką Niedzielę Wokulski najętym powozem zajechał przed mieszkanie hrabiny. Zastał już długi szereg ekwipażów bardzo rozmaitego dostojeństwa. Były tam eleganckie dorożki obsługujące złotą młodzież i dorożki zwyczajne, wzięte na godziny przez emerytów, stare karety, stare konie, stara uprząż i służba w wytartej liberii i nowe, prosto z Wiednia, powoziki, przy których lokaje mieli kwiaty w butonierkach, a furmani opierali bat na biodrze jak marszałkowską buławę. Nie brakło i fantastycznych kozaków, odzianych w spodnie tak szerokie, jakby tam właśnie ich panowie umieścili swoją ambicję. Dostrzegł też mimochodem, że w gronie zebranych woźniców służba wielkich panów zachowywała się w sposób pełen godności. Bankierscy chcieli rej wodzić, za co im wymyślano, a dorożkarze byli najrezolutniejsi. Furmani zaś powozów najętych trzymali się blisko siebie, gardzący resztą i przez nią pogardzani. Gdy Wokulski wszedł do przysionka, siwy szwajcar w czerwonej wstędze ukłonił mu się głęboko i otworzył drzwi do kontramarkarni, gdzie dżentelmen w czarnym fraku zdjął z niego palto. Jednocześnie zaś zabiegł mu drogę Józef, lokaj hrabiny, który dobrze znał Wokulskiego, przenosił bowiem z jego sklepu do kościoła pozytywkę i śpiewające ptaszki. Jaśnie pani czeka, rzekł Józef. Wokulski sięgnął do kamizelki i dał mu 5 rubli, czując, że poczyna sobie jak parweniusz. Ach, jakiż ja jestem głupi, myślał. Nie, nie jestem głupi, jestem tylko dorobkiewicz, który w tym państwie musi opłacać się każdemu na każdym kroku. No, nawracanie jawnogrzesznic kosztuje więcej. Szedł po marmurowych schodach ozdobionych kwiatami, a Józef przed nim. Na pierwszej kondygnacji miał kapelusz na głowie, na drugiej zdjął go, nie wiedząc, czy robi stosownie, czy niestosownie. W rezultacie mógłbym między nich wszystkich wejść w kapeluszu na głowie, rzekł do siebie. Dostrzegł, że Józef mimo swego wieku więcej niż średniego biegł po schodach jak łania i na górze gdzieś się podział, a Wokulski został sam, nie wiedząc dokąd udać się i komu się zameldować. Była to krótka chwila, lecz w Wokulskim gniew zakipiał. Jakimi to oni formami obwarowali się, co? Pomyślał. A gdybym to mógł wszystko zwalić. I przywidziało mu się w ciągu 15 sekund, że między nim a tym czcigodnym światem form wykwintnych musi stoczyć się walka, w której albo ten świat runie, albo on zginie. Więc dobrze, zginę, ale zostawię po sobie pamiątkę. Zostawisz przebaczenie i litość, szepnął mu jakiś głos. Czyżem ja aż tak nikczemny? Nie, jesteś aż tak szlachetny. Ocknął się, przy nim stał pan Tomasz Łęcki. Witam cię, panie Stanisławie, rzekł z właściwą mu majestatycznością. Witam cię tym goręcej, że przybycie twoje do nas łączy się z bardzo miłym wypadkiem w rodzinie. Czyżby zaręczyła się panna Izabela, pomyślał Wokulski i pociemniało mu w oczach. Wyobraź pan sobie, że z okazji twego tu przybycia, słyszysz, panie Stanisławie, z okazji twojej wizyty u nas ja pogodziłem się z panią Joanną, z moją siostrą, ale pan zbladłeś. Znajdziesz tu wielu znajomych. Nie wyobrażaj sobie, że arystokracja jest tak straszną. Wokulski otrząsnął się. Panie Łęcki, odparł chłodno, w moim namiocie pod Plewną bywali więksi panowie i byli dla mnie tyle łaskawi, że niełatwo wzrusza się widokiem nawet tak wielkich, jakich nie znajdę w Warszawie. A, szepnął pan Tomasz i ukłonił mu się. Wokulski zdumiał się. Oto fagas, przemknęło mu przez głowę. I ja Ja miałbym z takimi ludźmi robić sobie ceremonię?
0: Lalka w Radiu Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Płyty, które tworzą historię polskiej muzyki.
2: Jak mówi znany dowcip, telewizja odmraża Marylę Rodowicz na wieczór sylwestrowy. A w Radiu Pogoda Maryla pojawia się w samym środku gorącego lata. Usłyszą Państwo takie szlagiery jak Moja mama jest przy forsie, Damą być czy Domowa czarownica.
1: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Słuchaj już dziś od 10. Zaprasza Asia Kruk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać. Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy Lazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
7: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
8: oraz wspierają układ nerwowy,
7: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
8: Bezglutenowy
7: i bez laktozy.
8: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
7: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
8: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
9: Radio Pogoda gra na plaży Wawer. W każdy weekend wakacji darmowe atrakcje dla dzieci i dorosłych. Warsztaty i strefy tematyczne. Największe darmowe miasteczko dmuchańców. Animacje, silent disco, muzyka na żywo, strefa chill i wiele więcej. A już w niedzielę, 2 sierpnia, koncert zespołu Demono. To wszystko za darmo. Zabierz znajomych i przyjdź na plażę romantyczną. W każdą sobotę i niedzielę gramy na plaży Wawer. Start od 15. Zapraszają Zarząd Dzielnicy Warszawa Wawer, Stołeczna Estrada oraz Radio Pogoda. Więcej na plaza Wawer.
10: Czy tradycja może wyznaczać trendy i czy można pogodzić ją z nowoczesnością? Przekonacie się o tym już 8 sierpnia podczas wydarzenia Etnotrendy w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi. Już od południa pokazy strojów ludowych z różnych regionów, konkursowe projekty inspirowane folklorem, koncert, wystawy, stoiska twórców ludowych i kół gospodyń wiejskich. A wieczorem potańcówka. Etnotrendy. 8 sierpnia. Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie. Wstęp wolny. Zapraszamy.
11: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
12: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
13: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
12: Serio? A co tam takiego?
13: Łomnica, Smokowiec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
12: Brzmi jak wydatek.
13: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
12: No to na co jeszcze czekamy?
13: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
12: Sprawdź na www.vt.sk.
1: Została ostatnia reklama.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
7: z wysoką dawką syli maryny,
8: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
7: choliną i chromem.
8: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
7: To wszystko takie ważne.
8: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Lalka w Radiu Pogoda.
2: Pan Łęcki wziął go pod rękę i w sposób bardzo uroczysty wprowadził do pierwszego salonu, gdzie byli sami mężczyźni. Widzisz pan? Hrabia, zaczął pan Tomasz. Znam, odparł Wokulski, a w duchu dodał, winien mi ze 300 rubli. Bankier, objaśniał dalej pan Tomasz, ale nim powiedział nazwisko, bankier sam zbliżył się do nich i przywitawszy Wokulskiego rzekł, bój się pan Boga, z Paryża ogromnie ekscytują nas o te bulwary. Czy im pan odpowiedziałeś? Pierwej chciałem porozumieć się z panem, odparł Wokulski. Więc zejdźmy się gdzie. Kiedy pan jesteś w domu? Nie mam stałej godziny, wolę być u pana. To wstąp pan do mnie we środę na śniadanie i raz skończmy. Pożegnali się. Pan Tomasz czule przycisnął ramię Wokulskiego. Generał, zaczął. Generał, ujrzawszy Wokulskiego, podał mu rękę i przywitali się jak starzy znajomi. Pan Tomasz stawał się coraz tkliwszym dla Wokulskiego i zaczynał dziwić się, widząc, że kupiec galanteryjny zna najwybitniejsze osobistości w mieście, a nie zna tylko tych, którzy odznaczali się tytułem albo majątkiem, nic zresztą nie robiąc. Przy wejściu do drugiego salonu, gdzie było kilka dam, zastąpiła im drogę hrabina Karolowa. Koło niej przesunął się służący Józef. Rozstawili pikiety, pomyślał Wokulski, ażeby nie skompromitować Dorobkiewicza. Grzecznie to z ich strony, ale jakże się cieszę, panie Wokulski, rzekła hrabina, odbierając go panu Tomaszowi, jakże się cieszę, że spełniłeś moją prośbę. Jest tu właśnie osoba, która pragnie poznać się z panem. W pierwszym salonie ukazanie się Wokulskiego zrobiło pewną sensację. Generale, mówił hrabia, hrabina zaczyna nam sprowadzać kupców galanteryjnych. Ten Wokulski, on taki kupiec jak ja i pan, odparł generał. Mój książę, mówił inny hrabia, skąd wziął się tu ten jakiś Wokulski? Zaprosiła go gospodyni, odparł książę. Nie mam przesądu co do kupców, ciągnął dalej hrabia, ale ten Wokulski, który zajmował się dostawą w czasie wojny i zrobił na niej majątek... Tak, tak, przerwał książę. Ten rodzaj majątków bywa zwykle niepewny, ale za Wokulskiego ręczę. Hrabina mówiła ze mną, a ja zapytywałem oficerów, którzy byli na wojnie, między innymi mojego siostrzeńca. Otóż o Wokulskim było jedno zdanie, że dostawa, której się on dotknął, była uczciwa. Nawet żołnierze, ile razy dostali dobry chleb, mówili, że musiał być pieczony z mąki od Wokulskiego. Więcej hrabiemu powiem, ciągnął książę, że Wokulski, który swoją rzetelnością zwrócił na siebie uwagę osób najwyżej położonych, miewał bardzo ponętne propozycje. W styczniu tego oto roku dawano mu 2 100 000 rubli tylko za firmę do pewnego przedsiębiorstwa i nie przyjął. Hrabia uśmiechnął się i rzekł, miałby więcej o 2 100 000 rubli. Miałby, ale nie byłby dziś tutaj, odparł książę i kiwnąwszy głową hrabiemu odszedł. Stary wariat, szepnął hrabia, pogardliwie spoglądając za księciem. W trzecim salonie, dokąd wszedł z hrabiną Wokulski, znajdował się bufet, tudzież mnóstwo większych i mniejszych stolików, przy których dwójkami, trójkami, nawet czwórkami siedzieli zaproszeni. Kilku służących roznosiło potrawy i wina, a dyrygowała nimi panna Izabela, widocznie zastępując gospodynię. Miała na sobie bladoniebieską suknię i wielkie perły na szyi. Była tak piękna i tak majestatyczna w ruchach, że Wokulski patrząc na nią skamieniał. Nawet marzyć o niej nie mogę, pomyślał z rozpaczą. Jednocześnie we framudze okna spostrzegł młodego człowieka, który był wczoraj na grobach, a dziś siedział sam przy małym stoliczku, nie spuszczając oka z panny Izabeli. Naturalnie, że ją kocha, myślał Wokulski i doznał takiego wrażenia, jakby owionął go chłód grobu. Jestem zgubiony, dodał w duchu. Wszystko to trwało kilka sekund. Czy widzisz pan tę staruszkę między biskupem a generałem? Odezwała się hrabina. Jest to prezesowa Zasławska, moja najlepsza przyjaciółka, która koniecznie chce pana poznać. Jest panem bardzo zajęta. Ciągnęła hrabina z uśmiechem. Jest bezdzietna i ma parę ładnych wnuczek. Zróbże pan dobry wybór. Tymczasem przypatrz się jej, a gdy ci panowie odejdą, przedstawię pana. A książę...
3: Witam pana, odezwał się książę do Wokulskiego. Kuzynka pozwoli. Bardzo proszę, odparła hrabina. Macie tu panowie wolny stolik. Ja opuszczę was na chwilę. Odeszła. Siądźmy, panie Wokulski, mówił książę. Wybornie zdarzyło się, ponieważ mam do pana ważny interes. Wyobraź pan sobie, że pańskie projekta wywołały wielki popłoch między naszymi bawełnianymi fabrykantami. Wszak dobrze powiedziałem, bawełnianymi. Oni utrzymują, że pan chce zabić nasz przemysł. Czy istotnie konkurencja, którą pan stwarza, jest tak groźna? Mam wprawdzie, odparł Wokulski, u moskiewskich fabrykantów kredyt do wysokości 3, nawet 4 milionów rubli, ale jeszcze nie wiem, czy pójdą ich wyroby.
4: Straszna.
3: Straszna cyfra, szepnął książę. Czy nie widzisz pan w niej istotnego niebezpieczeństwa dla naszych fabryk? A, nie. Widzę tylko nieznaczne zmniejszenie ich kolosalnych dochodów, co zresztą mnie nie obchodzi. Ja mam obowiązek dbać tylko o własny zysk i o taniość dla nabywców. Nasz zaś towar będzie tańszy. Czy jednak rozważyłeś pan tę kwestię jako obywatel? Rzekł książę, ściskając go za rękę. My już tak niewiele mamy do stracenia. Mnie się zdaje, że jest to dość po obywatelsku. Dostarczyć konsumentom tańszego towaru i złamać monopol fabrykantów, którzy zresztą tyle mają z nami wspólnego, że wyzyskują naszych konsumentów i robotników. Tak pan sądzisz? Nie pomyślałem o tym. Mnie zresztą nie obchodzą fabrykanci, ale kraj. Nasz kraj, biedny kraj. Czym można panom służyć? Odezwała się nagle, zbliżywszy się do nich panna Izabela. Książę i Wokulski powstali. Jakże jesteś dziś piękna, kuzynko, rzekł książę, ściskając ją za rękę. Żałuję doprawdy, że nie jestem moim własnym synem, chociaż może to i lepiej, bo gdybyś mnie odrzuciła, co jest prawdopodobne, byłbym bardzo nieszczęśliwy. Ach, przepraszam, spostrzegł się książę. Pozwolisz, kuzynko, przedstawić sobie pana Wokulskiego. Dzielny człowiek, dzielny obywatel. To ci wystarczy wszak, prawda? Mam już przyjemność, szepnęła panna Izabela, odpowiadając na ukłon. Wokulski spojrzał jej w oczy i dostrzegł takie przerażenie, taki smutek, że go znowu opanowała desperacja. Po co ja tu wchodził, pomyślał. Spojrzał na framugę okna i znowu zobaczył młodego człowieka, który ciągle siedział sam nad nietkniętym talerzem, zasłaniając oczy ręką. Ach, po co ja tu przyszedł? Nieszczęśliwy, myślał Wokulski, czując taki ból, jakby mu serce wyrywano kleszczami. Może pan choć wina pozwoli? Pytała panna Izabela, przypatrując mu się ze zdziwieniem. Co pani każe? Odparł machinalnie. Musimy się lepiej poznać, panie Wokulski, mówił książę. Musisz pan zbliżyć się do naszej sfery, w której, wierz mi, są rozumy i szlachetne serca, ale brak inicjatywy. Jestem dorobkiewiczem. Nie mam tytułu, odparł Wokulski, chcąc cośkolwiek odpowiedzieć. Przeciwnie, masz pan. Jeden tytuł, pracę, drugi uczciwość, trzeci zdolności, czwarty energię. Tych tytułów nam potrzeba do odrodzenia kraju. To nam daj, a przyjmiemy cię jak brata. Zbliżyła się hrabina. Pozwoli, książę, rzekła. Panie Wokulski, podała mu rękę i poszli oboje do fotelu prezesowej. Oto jest prezesowo pan Stanisław Wokulski, odezwała się hrabina do staruszki ubranej w ciemną suknię i kosztowne koronki. Siądź, proszę cię, rzekła prezesowa, wskazując mu krzesło obok. Stanisław ci na imię, tak? A z którychże to Wokulskich?
5: Z tych nieznanych nikomu, odparł, a najmniej chyba pani.
3: A nie służył, że twój ojciec w wojsku?
5: Ojciec nie, tylko stryj.
3: I gdzież to on służył, nie pamiętasz? Czy nie było mu na imię także Stanisław?
5: Tak, Stanisław. Był porucznikiem, a później kapitanem w 7. pułku liniowym.
3: W 1. brygadzie 2. dywizji, przerwała prezesowa. Widzisz, moje dziecko, że nie jesteś mi tak nieznany. Żyjesz on jeszcze?
5: Umarł przed 5 laty.
3: Prezesowej zaczęły drżeć ręce. Otworzyła mały flakonik i powąchała go. Umarł, powiadasz? Wieczny mu odpoczynek, umarł. A nie zostałaś ci jaka po nim pamiątka?
5: Złoty krzyż.
3: Tak, złoty krzyż. I nicże więcej?
5: Miniatura stryja z roku 1828, malowana na kości słoniowej.
3: Prezesowa coraz częściej podnosiła flakonik. Ręce drżały jej coraz silniej.
5: Miniatura, powtórzyła. A wiesz, że kto ją malował i nicże więcej nie zostało?
3: Była jeszcze paczka papierów i jakaś druga miniatura.
5: Co, że się z nimi dzieje? nalegała coraz niespokojniej prezesowa. Te przedmioty stryj sam opieczętował na kilka dni przed śmiercią i kazał włożyć je do swojej trumny.
6: A? A?
5: Szepnęła staruszka i rzewnie się rozpłakała. W sali zrobił się ruch. Przybiegła zatrwożona panna Izabela, potem hrabina, wzięły prezesową pod ręce i zwolna wyprowadziły do dalszych pokojów. W jednej chwili na Wokulskiego zwróciły się wszystkie oczy. Zaczęto z cicha szeptać.
1: Słuchaj wszystkich części lalki Bolesława Prusa na radiopogoda.pl.

0: Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: A o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Czy tradycja może wyznaczać trendy i czy można pogodzić ją z nowoczesnością? Przekonacie się o tym już 8 sierpnia podczas wydarzenia Etnotrendy w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi. Już od południa pokazy strojów ludowych z różnych regionów, konkursowe projekty inspirowane folklorem, koncert, wystawy, stoiska twórców ludowych i kół gospodyń wiejskich. A wieczorem potańcówka. Etnotrendy. 8 sierpnia. Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie. Wstęp wolny. Zapraszamy.
7: Została ostatnia reklama.
8: Czy już znasz tę nowość?
9: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
8: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
9: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
8: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
9: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
10: Reklama. Radio Pogoda, dzień dobry w niedzielę. Teraz wiadomości, a za chwilę zaczynamy naszą specjalną wakacyjną audycję.

0: usuwania połamanych gałęzi i drzew oraz wypompowywania wody z zalanych posesji. Najwięcej zgłoszeń wpłynęło ze Szczecina i powiatu polickiego. Na szczęście nie odnotowaliśmy osób poszkodowanych ani zdarzeń o szczególnym charakterze.
1: Dzisiaj już bez ostrzeżeń przed burzami, są za to alerty przed upałem dla południowo-wschodniej Polski. Tragiczna sobota w Tatrach. Wczoraj zginęły tam dwie osoby. Do śmiertelnych wypadków doszło na Orlej Perci i na Mięguszowieckim Szczycie. Tutaj taternik odpadł od ściany, zginął, chociaż miał asekurację. Był związany liną z partnerem, mówi ratownik TOPR Łukasz Duda.
2: On się zabezpieczał, ale to zabezpieczenie nie zadziałało dokładnie tak, jak się pewnie tego spodziewał. Dlatego ten lot był taki długi, no i doznał śmiertelnych obrażeń.
1: Druga tragedia rozegrała się na szlaku turystycznym w rejonie Granatów. Turysta wędrujący samotnie prawdopodobnie poślizgnął się albo stracił równowagę, spadł kilkadziesiąt metrów i zginął na miejscu. Na tatrzańskich szlakach jest duży ruch. Toprowcy apelują do turystów o zachowanie ostrożności, szczególnie tam, gdzie są zamontowane drabinki i łańcuchy. 57% ankietowanych kierowców obawia się, że duża ilość systemów elektronicznych w samochodach może prowadzić do kosztownych awarii, wynika z badania Za kierownicą innowacji. Na drugim miejscu w sondażu pojawiło się cyberbezpieczeństwo, czyli na przykład ryzyko przejęcia kontroli nad autem przez hakera. Prawie 1/4 badanych uważa natomiast, że nowoczesne systemy powodują utratę przyjemności z klasycznego prowadzenia auta. Respondenci byli też pytani o to, co ich najbardziej irytuje w nowych samochodach. Najczęściej wskazywali na konieczność opłacania abonamentu za odblokowanie niektórych funkcji pojazdu, a także system start-stop. Wielu osobom nie podoba się też brak fizycznych przycisków i konieczność obsługi podstawowych funkcji wyłącznie przez ekran dotykowy. Radio
3: Pogoda. Pogoda.
1: Niedziela z zachmurzeniem umiarkowanym. W Karpatach przelotnie będzie padał deszcz, tutaj możliwe także burze. Na termometrach w ciągu dnia od 20 stopni nad morzem do 25 stopni w centrum i na zachodzie i do 30 stopni na południowym wschodzie.
4: Kruk. Dzień dobry. W sierpniu, w tę upalną niedzielę, posłuchamy płyty z 1976 roku. Można sobie przypomnieć, gdzie Państwo wtedy byli, na jakim etapie życia, co Państwo porabiali, jak się czuli. Tym wspomnieniom będzie towarzyszyć absolutna gwiazda tamtego okresu, tego zresztą też, Maryla Rodowicz i nagrany przez nią album Sing Sing. Za chwilę zaczynamy.
3: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.

0: tu zobaczyć nas w snu. Wiem, że wróci kiedyś tu zobaczyć nas.
1: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.
2: Dzisiaj zajmujemy się albumem Sing Sing Maryli Rodowicz i nie tylko jej, to znaczy sama Maryla, choć w 76 roku wielka gwiazda nie podołałaby takiemu albumowi w pojedynkę. Przy płycie pracowało mnóstwo wspaniałych twórców, jak choćby Agnieszka Osiecka, która pisała teksty, Seweryn Krajewski, który też podarował Maryli Rodowicz piosenki, no i genialny muzyk i aranżer Jan Ptaszyn-Wróblewski, bez którego Sing Sing by nie było. Ale album to jest praca zbiorowa i tutaj zadziałał cały zbiór genialnych artystów, łącznie z fotografką, ale o tym później. Płytę otwiera piosenka Sing Sing, doskonale Państwu znana. Wymyśliła ją sama Maryla, kiedy usłyszała jazzowy utwór Jacka Mikuły, bo kojarzył się jej, no powiedzmy delikatnie, z sympatią wokalistki do jednego czechosłowackiego filmowca. Słowa napisała Agnieszka Osiecka, a śpiewie Maryli Rodowicz towarzyszy orkiestra pod dyrekcją Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. I tak niepozorny Franciszek Janecek stał się bohaterem jednego z największych polskich przebojów.
1: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.

0: Radio Pogoda. Za chwilę wracamy do płyty na lata. Dzisiaj to Sing Sing Maryli Rodowicz, a ponieważ płyta zawiera 10 utworów, a czasu do 14 mamy na 12 piosenek, to pozwolę sobie wybrać dwie od siebie z innych płyt i innych okresów twórczości Maryli Rodowicz. Usłyszą je Państwo w trakcie audycji.
1: Autopromocja.
2: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
3: No oczywiście Mieczysław Fok.
4: No oczywiście, że tak. 2000 zł na wsparcie wakacyjnych wydatków zdobywa pani Bożena. Gratulacje.
3: Dziękuję.
2: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
2: Została ostatnia reklama.
6: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat? Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej?

0: Lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.
1: Jest rok 1976. Maryla Rodowicz wydaje płytę Sing Sing. Piosenkarka jest już bardzo sławna. Ma na koncie takie szlagiery jak Małgośka i Kolorowe Jarmarki. Ale Sing Sing jest wyjątkowa, choćby dlatego, że utwory aranżuje wielka sława jazzu Jan Ptaszyn-Wróblewski. Druga piosenka na płycie to, jak pisała ówczesna prasa, wyraz emancypacji. Nie wiem dlaczego, bo w latach 70. hasło kobiety na traktory było wciąż obecne, a damą być, bo chodzi o tę piosenkę, to raczej odwrót od bycia kobietą pracującą w stronę bycia kobietą brylującą. Ale może wtedy i dziś emancypacja nie miała i nie ma tego samego znaczenia. Posłuchajmy, bo to jest świetna piosenka.
0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.

0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.
1: Słuchamy w całości albumu Sing Sing Maryli Rodowicz. Kolejna na płycie jest Średni wiek, średni gest. Proszę sobie wyobrazić, że poznałam tę piosenkę dopiero w 1997 roku, kiedy wyszła na płyta Tribute to Agnieszka Osiecka po śmierci poetki, która zresztą, kiedy pisała ten przebój, miała niespełna 40 lat, Maryla Rodowicz 10 lat mniej. A utwór jest raczej nostalgiczny, o przemijaniu. Gdzie tu starość, a przynajmniej średni wiek? W dodatku to wszystko podane do wesołej, lekkiej muzyki. Nic tu się nie zgadza? I zgadza się wszystko. Za moment słuchamy średniego wieku, średniego gestu.
0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk. Radio Pogoda.
2: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
3: Lepsze Mazowsze?
4: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
3: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
4: czekają na Twój głos.
3: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
4: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
3: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
4: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Latem każdy kilometr smakuje lepiej, gdy auto jest w formie. Zapraszamy do Ford Plaza na przeglądy serwisowe. Pobierz nam samochód i planuj wakacyjne podróże. Komfortowe i bezpieczne. Jesteśmy otwarci od 7 do 20, a w soboty do 15. Umów się już dziś online na www.autoplaza.com.pl. Ford Plaza. Popularna 70.
9: Gratis paki w Aldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. W tym tygodniu Magnum lody na patyku. Różne rodzaje. 90, 110 ml. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. A papier toaletowy Koket czterowarstwowy. Opakowanie 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być Twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla Ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
11: Letnie update nawet do minus 30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Kerszuła Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
12: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
13: Została ostatnia reklama.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: prześlicznej Małgosie F, że dla ciebie krew, Małgosie, na ośle wybrać każdy chce. Kaziu!
1: Tak, jestem.
0: Zakochaj się! Parara,

0: autopromocja.
1: Uśmiech, słońce, delikatny powiew letniego wiatru na opalonej skórze, zapach deszczu, wspomnienie pierwszej miłości. Co jeszcze możesz mieć w życiu za darmo? Najpiękniejsze melodie i to na okrągło. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon. Jak? Sprawdź na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja.
2: Radio Pogoda, dzień dobry. Jest 11:00, czas na wiadomości, a po nich wracamy do naszej letniej audycji.
3: Sąsiad sąsiadowi sąsiadem. To hasło Pikiet. Ruszają w kilku miastach. Ostrzeżenia przed upałami dla południa Polski. Możliwe burze w Zakopanem. Pierwsze dwa gole Lewandowskiego w amerykańskiej lidze. Posłuchajcie, jak je skomentował.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 11:00.
3: Michał Pieszkała. W Warszawie pod kolumną Zygmunta, w Poznaniu na Placu Wolności, w Łodzi w Pasażu Schillera, a w Słupsku pod pomnikiem Sienkiewicza. W samopołudnie zbiorą się uczestnicy pikiet pod hasłem Sąsiad sąsiadowi sąsiadem. Chcą w ten sposób powiedzieć nie nienawiści i manipulacjom, które mają podzielić Polaków i Ukraińców. Tomasz Pęska.
4: Organizatorzy pikiet zachęcają do tego, by promować dobre sąsiedztwo i z

grad i wiać silny wiatr. Alert obowiązuje od 14 do 21. Dwie osoby zginęły, a trzy zostały ranne w pożarze altany na terenie rodzinnych ogrodów działkowych w Gdańsku. Straż została wezwana wieczorem przed godziną 23. Nie wiadomo na razie, co wywołało pożar. Robert Lewandowski zdobył 2 gole, swoje pierwsze w barwach Chicago Fire, a jego zespół pokonał Charlotte FC 2-1 we wczorajszym meczu amerykańskiej ligi. Ważne było to, aby zyskać pewność siebie na następne mecze, skomentował Polak po spotkaniu. Mówił też, że za każdym razem, gdy trafia do nowego klubu, czeka na pierwszego gola. Zdaniem Lewandowskiego to ułatwia kolejny krok zarówno drużynie, jak i jemu. Jest już lotnisko, bulwar, park, a teraz także autostrada nazwana imieniem prezydenta USA Donalda Trumpa i to wcale nie w Stanach Zjednoczonych, ale w Maroku. Król Maroka dostał już nawet odpowiedź od Trumpa. Amerykański przywódca napisał, że to ogromny zaszczyt i że nie może doczekać się, aby pewnego dnia przejechać całą tę wspaniałą autostradę.

0: Pogoda.
1: Najcieplej dzisiaj na południowym wschodzie do 30 stopni, w centrum i na zachodzie do 25, a nad morzem 20 stopni. Zachmurzenie umiarkowane, czasem więcej chmur na niebie, w Karpatach przelotne opady deszczu i burze.

0: Asia Kruk, dzień dobry Państwu i zapraszam do posłuchania audycji Płyta na lata. Dziś Maryla Rodowicz, za chwilę gramy kolejne utwory, będzie super, proszę słuchać. Państwo bardzo dobrze życzą naszej gwieździe.
1: Ja Pani Maryli Rodowicz życzę wszystkiego dobrego i jeszcze lepszego. Przede wszystkim dużo zdrowia i zachowania takiej kondycji jak do tej pory. Wszystkiego dobrego życzę i Państwu również dużo, dużo radości na dzisiaj.
0: Pięknie dziękuję za ten telefon.

0: Lata na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.
1: Przysłuchujemy sobie dzisiaj płytę Sing Sing Maryli Rodowicz, a kolejna piosenka to Moja mama jest przy forsie, do której muzykę napisał Jan Ptaszyn-Wróblewski. On też zaaranżował utwór tak, że słuchając go wydaje się nam, że uczestniczymy w jakimś wodewilu. Słowa to Agnieszka Osiecka, która tym razem dla odmiany opisuje świat z perspektywy osoby młodej i nie przejmującej się niczym. Liczy się tylko dobra zabawa. I niech tak będzie przez kolejne minuty.
0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.

0: Słuchają Państwo Radia Pogoda. Za moment wrócimy do płyty Maryli Rodowicz, a teraz przypomnijmy sobie, jak się wygrywa w Radiu Pogoda 2000 zł na wymarzony wypoczynek. Tak było w piątek.
1: 2000 zł na wsparcie wakacyjnych wydatków zdobywa pani Bożena. Gratulacje.
2: Dziękuję.
1: Pani Bożena jest zaskoczona. Mocno, prawda? Pani Bożenko, proszę zdradzić, czy ma pani jakieś plany w związku z tą nagrodą?
2: Mieszkamy, pewnie pojedziemy.
1: Świetny kierunek. Życzę, żeby wydatki nie przekroczyły wysokości tej nagrody, funduszów czasów pogodowych, a jeżeli już, to nieznacznie. A pana Jana też nie zostawiamy z niczym. Panie Janie, mam tutaj zestaw upominków od Radia Pogoda. Wszystkie zapakowane do pojemnej, pogodnej torby Radia Pogoda i opakowane tak, żeby ten nasz radiowy kubeczek dotarł do pana w całości.
3: Dziękuję bardzo.
0: Od jutra nowy tydzień, nowa runda i nowe 2000. Proszę się zgłaszać do zabawy przez stronę radiopogoda.pl. 2000 zł i inne nagrody w dużych ilościach czekają na Państwa.
4: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.
5: Reklama.
6: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroń swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
4: Została ostatnia reklama.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.

0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.
1: Sing, sing, nazywają go. Ta melodia już była dzisiaj na antenie Radia Pogoda, ale to się jakoś samo śpiewa. Sing Sing to płyta Maryli Rodowicz z 1976 roku, którą prezentujemy Państwu w całości. Przed nami karnawał raz w życiu. Trochę blues, trochę jazz, trochę disco, a w tekście dużo nadziei. Kompozycję Jacka Mikuły i Agnieszki Osieckiej Maryla Rodowicz wykonała premierowo na opolskim festiwalu. Piosenka od razu stała się przebojem. W Polsce, ale też w NRD, choć nie było w wersji niemieckojęzycznej, w wersji tego przeboju oczywiście, ale nasza Maryla była wielką gwiazdą także za zachodnią granicą. Karnawał raz w życiu przed nami, a potem pierwsza z dwóch moich osobistych niespodzianek.
0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.

0: Kobieta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.
1: Dzisiaj w audycji płyta Sing Sing Maryli Rodowicz, ale jak mówiłam, zaraz po 10:00 na albumie jest 10 piosenek, więc postanowiłam dodać jeszcze dwie od siebie. Jedna młodsza niż album Sing Sing, druga starsza. Obie napisała Agnieszka Osiecka. I teraz pora na tę pierwszą. I już tłumaczę, dlaczego ją wybrałam. Otóż 2 miesiące temu na wakacjach schodziłam z wysokiego urwiska na plażę. Ścieżką tak zarośniętą, że ledwo było widać, co jest pod stopami, a krajobrazu to już w ogóle same krzaki. Szłam i myślałam o tym, że delikatnie mówiąc, ludzie nie są dla siebie dobrzy, a szkoda. I proszę sobie wyobrazić, że w pewnym momencie te zarośla ustąpiły i człowiek patrzy na rozległy błękit morza, słońce, plaża i to całe piękno, które świat ma do zaoferowania. I w głowie wtedy usłyszałam tekst Osieckiej i śpiew Rodowicz. Trzeba mi wielkiej wody, tej dobrej i tej złej. Bo po każdej burzy wychodzi słońce i bardzo, bardzo chcę w to wierzyć. No i stąd taki mój osobisty wybór dla Państwa w tej dzisiejszej audycji. Piosenka Wielka Woda pochodzi z płyty Cyrk Nocą z 79 roku i to za chwilę zabrzmi w Radiu Pogoda.
0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.
2: Autopromocja.
3: Zajadasz gofra, rozkładając parawan na plaży. Wiesz, że jesteś nad polskim morzem.
4: Kocham.
3: Słyszysz głos Piotra Szczepanika.
4: To łatwo powiedzieć.
3: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
6: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
7: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
8: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
9: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: A o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak.
13: A jak lemoniadę?
11: No też.
12: To poprosimy.
11: Ale co?
13: Wszystko.
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
14: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
15: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
14: Serio? A co tam takiego?
15: Łomnica, Smokowiec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
14: Brzmi jak wydatek.
15: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
14: No to na co jeszcze czekamy?
15: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
14: Sprawdź na www.vt.sk.
16: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
17: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
10: przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
13: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
18: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
19: Została ostatnia reklama.
20: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Radio Pogoda. Zawsze w słonecznym nastroju.
1: Za oknami noc, w górach w śniegu moc okrywa wszystko. Short jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczu w tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła struna drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest góra lawart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z pasem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
2: Dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III od sympatycznego pana Waldka pucio, pucio jest.

0: śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi, tak anonsować.
1: A sympatycznie pan Krysi z Turnusu III, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka. Pucio, pucio. Jesteś pyta w

panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i przez parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śni i nasz basista, że dokoła szum na parkiecie

dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego ode mnie. Panno Krysiu, kocham panią. Wszystko.

ludzi, gdyby wreszcie się basista nie obudził. Bo miewamy często głupie sny, ale potem się budzimy i... Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka, Bucio.

0: Reklama. Czy tradycja może wyznaczać trendy i czy można pogodzić ją z nowoczesnością? Przekonacie się o tym już 8 sierpnia podczas wydarzenia Etnotrendy w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi. Już od południa pokazy strojów ludowych z różnych regionów, konkursowe projekty inspirowane folklorem, koncert, wystawy, stoiska twórców ludowych i kół gospodyń wiejskich. A wieczorem potańcówka. Etnotrendy. 8 sierpnia. Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie. Wstęp wolny. Zapraszamy.
1: Czy ty lub twój bliski coraz częściej ma problemy z pamięcią? To dobry moment, żeby działać. Trwa nabór do programu wsparcia dla seniorów z zaburzeniami pamięci i chorobą Alzheimera we wczesnym etapie. Możliwość udziału nawet przez 3 lata. Liczba miejsc ograniczona. Dzienny dom pobytu Korona Seniora zapewnia terapię, rehabilitację i integrację. Senior zachowuje aktywność, rodzina odzyskuje spokój. Dowiedz się więcej na koronaseniora.pl. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje. Mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Została ostatnia reklama.
6: Radio Pogoda gra na plaży Wawer. Każdy weekend wakacji darmowe atrakcje dla dzieci i dorosłych. Warsztaty i strefy tematyczne. Największe darmowe miasteczko dmuchańców. Animacje, silent disco, muzyka na żywo, strefa chill i wiele więcej. A już w niedzielę, 2 sierpnia, koncert zespołu Demono. To wszystko za darmo. Zabierz znajomych i przyjdź na plażę romantyczną. W każdą sobotę i niedzielę gramy na plaży Wawer. Start od 15. Zapraszają Zarząd Dzielnicy Warszawa Wawer, Stołeczna Estrada oraz Radio Pogoda. Więcej na plazawawer.pl.
2: Reklama.
7: Słuchają Państwo Radia Pogoda w niedzielę. Jest południe, zapraszamy na wiadomości, a później wracamy do płyty na lata.
8: Młody mężczyzna pędził po ulicy hulajnogą 80 km na godzinę. Nie wszędzie można się dzisiaj kąpać, za chwilę o tym, gdzie są czerwone flagi. Tatrzański Park Narodowy zamyka popularny szlak. Nie będzie można nim przechodzić przez co najmniej 3 tygodnie.
5: Radio Pogoda. Wiadomości o 12.
8: Michał Pieszkała. 80 km na godzinę z taką prędkością jechał 24-latek hulajnogą po ulicy w podłódzkim Żgowie. Mężczyzna został zatrzymany do kontroli przez policjantów. Tłumaczył, że był świadomy prędkości, jaką uzyskał i przyznał, że dokonywał modyfikacji jednośladu. Dalej tłumaczyć się już będzie przed sądem. Zgodnie z prawem maksymalna prędkość hulajnogi może wynosić 20 km na godzinę, a po jezdni można nią jechać wyłącznie wtedy, gdy dopuszczalna prędkość na danym odcinku wynosi nie więcej niż 30 km. Na godzinę. Modyfikacja hulajnogi elektrycznej, między innymi obejmująca zdjęcie blokady prędkości, powoduje, że przestaje ona spełniać ustawową definicję tego pojazdu. Po upałach i burzach dziś w całym kraju ciepło i słonecznie. Termometry wskazują średnio 25 stopni. Mimo plażowej pogody na kilkudziesięciu kąpieliskach w kraju nie można się ochłodzić. Czerwona flaga powiewa między innymi na plaży Brzeźno w Gdańsku i na plaży w Darłowie. Zakaz obowiązuje także nad Jeziorkiem Czerniakowskim w Warszawie czy nad jeziorem Rusałka w Poznaniu. Mówi Marek Frąckowiak z WOPR-u. W rozmowie z Adamem Kaźmierczakiem dodaje, że czerwone flagi nigdy nie są wywieszone.

0: Pogoda.
1: Po południu najcieplej będzie na południowym wschodzie do 30 stopni, 25 w centrum i na zachodzie, a nad samym morzem około 20 stopni. Sporo słońca, w Karpatach przelotnie może padać deszcz. Tutaj synoptycy prognozują także burze.

0: Dzień dobry, Radio Pogoda, Asia Kruk, a przed nami kolejne piosenki z płyty Maryli Rodowicz. Gramy w całości Sing Sing z 1976 roku. Za kilka minut przewrócimy płytę na stronę B, a o naszej gwieździe Państwo mają takie zdanie.
1: Nie ma drugiej takiej piosenkarki w Polsce, którą wszyscy rozpoznają i wiedzą, kto to jest. Dla mnie ona jest niekwestionowaną królową, no jest fenomenem według mnie, na skalę całej Polski.
0: No trudno się nie zgodzić. Dziękuję bardzo.

0: Dieta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.
1: Najwięcej utworów na płytę Sing Sing skomponował Jacek Mikuła, ale coś od siebie dodał też Seweryn Krajewski, który napisał muzykę do Ludzkiego gadania i zaśpiewał ten utwór z Marylą Rodowicz. Słowa autorstwa Agnieszki Osieckiej. Czy można ładnie śpiewać o plotkach, które przecież potrafią zrujnować, a przynajmniej zatruć komuś życie? No jeśli pracę robi ta trójka, to jak słychać i będzie słychać za moment? Można. Swoją drogą wiele lat temu, jakieś 30, prowadziłam w radiu audycję, której sygnałem muzycznym było to gadu, gadu, gadu, gadu, gadu, gadu nocą. Audycja zaczynała się o 22.
0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.

0: Letnie leniuchowanie z Radiem Pogoda.
1: Prowadź mnie ulicą, prowadź wrze za rękę. Wszystko mnie zachwyca w twym kamiennym piekle.

0: to jest radiopogoda. Jest niedziela, czyli luz bluz, ale jutro, no jeśli ktoś na urlopie, to luz bluz nadal. Ale jeśli nie, to skromnie polecam na poniedziałkowy poranek, pogodny poranek Radia Pogoda. Wcześnie rano przywitają Państwa Zygmunt Heizer i Michał Pierzchała, bo ja na tydzień oddalam się na urlop. Poza tym nic się nie zmienia, pogodna krzyżówka po 8 też będzie, a już teraz proszę do niej zerknąć na stronie radiopogoda.pl i poczytać o korzyściach wynikających z brania udziału w naszej krzyżówkowej zabawie.
1: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: No oczywiście Mieczysław Fok.
3: No oczywiście, że tak. 2000 zł na wsparcie wakacyjnych wydatków zdobywa pani Bożena. Gratulacje.
2: Dziękuję.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
1: Została ostatnia reklama.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.

ze strzępów radości powszednich. Losu i tkasz z tęsknoty otuchy nadziei.

jak i słowa. Ty masz twarz, gdzie ścieżek splątanych bezdroża. Ty drogę swą znasz, ty zdołasz ból każdy pocieszyć.

0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.
1: Kolejną piosenkę na Sing Sing Maryli Rodowicz, Lubię Nas, skomponował wybitny polski jazzman Wojciech Karolak. Tak, to również mąż genialnej Marii Czubaszek. Maryla zaśpiewała do słów Agnieszki Osieckiej spokojny, nastrojowy, bardzo dojrzały utwór, który nieczęsto słychać w radiu. Ale na Radio Pogoda mogą Państwo liczyć. U nas często pojawiają się takie perełki. Lubię Nas.
0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.

88,4 i 99,5 FM.

0: Dieta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.
1: Słuchamy płyty Maryli Rodowicz z 1976 roku i za moment piosenka, którą nazywam sobie Nie mam pojęcia. To znaczy, to nie jest jej tytuł, ale nie mam pojęcia, dlaczego utwór Dom na jednej nocy nie został mega przebojem. Kompozycja Jacka Mikuły, trochę podobna do jego wielce przebojowego Deszczu wcisnej, do tego świetne słowa i genialny śpiew Maryli Rodowicz. Dobrze, że są takie audycje jak Płyta na lata w Radiu Pogoda, w których można zaprezentować tę perełkę. A tak przy okazji, bo Państwo pytają, płyta Sing Sing jest wyjątkowa pod wieloma względami, między innymi pod względem wizualnym. W pogodnym poranku ostatnio zastanawiałam się, gdzie robione są zdjęcia na okładkę tej płyty. Czarno-biała fotografia, zniszczone podwórko. To warszawski Mokotów, okolice ulicy Narbutta. Wyczytałam to we wspomnieniach autorki zdjęcia, znanej polskiej fotografki i fotocistki Renaty Pajchel. Jeśli mają Państwo tę płytę u siebie, proszę przyjrzeć się okładce. Tak, jeszcze raz.
0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.
2: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać. Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy Lazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
8: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
5: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Czy ty lub twój bliski coraz częściej ma problemy z pamięcią? To dobry moment, żeby działać. Trwa nabór do programu wsparcia dla seniorów z zaburzeniami pamięci i chorobą Alzheimera we wczesnym etapie. Możliwość udziału nawet przez 3 lata. Liczba miejsc ograniczona. Dzienny dom pobytu Korona Seniora zapewnia terapię, rehabilitację i integrację. Senior zachowuje aktywność, rodzina odzyskuje spokój. Dowiedz się więcej na koronaseniora.pl. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
10: Została ostatnia reklama.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w kopiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

Yeah.

jak filmowy kadr, swe życie znów ogląda. Lecz nie wróci już zielonych lat melodia. Po matczynej też poznałem inną miłość. Dziś jak piękny wiersz powtarzam ją. Powtarzam ją co dzień. Jak filmowy kadr, swe życie znów.

0: Autopromocja.
1: Robisz zdjęcie z białym misiem i zagryzasz oscypka. Wiesz, że jesteś w polskich górach. Słyszysz skaldów.
2: Coraz który krzyknie.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków? Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
0: Reklama.
4: Jest 13. Kłaniam się Państwu, Asia Kruk. Już teraz polecam Państwa uwadze w wiadomości najważniejsze w Radiu Pogoda, a później wracamy do płyty na lata. Będzie jeszcze o tym mowa.
5: Pacjenci w ramach NFZ-u mogą się umawiać do kolejnych specjalistów przez internet. Strażacy walczą z pożarami w kilku regionach Grecji, w tym w pobliżu Aten. Nasi siatkarze w obronie tytułu, niebawem finał Ligi Narodów i mecz ze Stanami Zjednoczonymi.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 13.
5: Michał Wierzchoła. Do kolejnych specjalistów w publicznych przychodniach zapiszemy się online w ramach centralnej e-rejestracji, mówi szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
6: Między innymi do nefrologa, endokrynologa czy do specjalisty chorób zakaźnych.
5: Także do chirurga naczyniowego, hepatologa, immunologa, neonatologa i pulmonologa. Taka możliwość działa od wczoraj. Wcześniej, przypomnę, można było zapisywać się na pierwsze wizyty do kardiologów oraz na mamografię i test HPV. To oczywiście dalej funkcjonuje. Zapisywać można się przez internetowe konto pacjenta albo aplikację Moje IKP. Minister zdrowia zapewnia, że centralna e-rejestracja
6: do końca 2027 roku obejmie aż 40 specjalizacji i będzie standardem w systemie ochrony zdrowia.
5: To przyspieszenie, bo pierwotny plan zakładał, że tak będzie 2 lata później. Policja zatrzymała 18-letniego mężczyznę, który wieczorem na wrocławskim osiedlu Muchobór ciężko ranił nożem 30-letnią kobietę. Do ataku doszło w klatce schodowej bloku mieszkalnego. Kobieta w stanie zagrażającym życiu przebywa w szpitalu. Grecka policja ewakuuje mieszkańców i zwierzęta z terenów najbardziej zagrożonych pożarami lasów, to m.in. okolice Aten. Premier Grecji przekonuje, że sytuacja jest niezwykle trudna. Wcześniej polskie MSZ ostrzegło przebywających albo udających się do Grecji przed pożarami, które mają miejsce m.in. na wyspach Kreta, Paros i Lesbos. Pożary dotykają jednak nie tylko Grecję, ale również Hiszpanię. Tam poleciała wczoraj pierwsza 35-osobowa grupa polskich strażaków.
7: To będą 3 zmiany po 35 ratowników w okresach 10-dniowych. Dzięki temu osiągniemy tutaj dużą świeżość tych ratowników. Dzięki temu ich efektywność oraz jakość pracy na miejscu zdecydowanie wzrośnie.
5: Mówi komendant główny Wojciech Kruczek. Polscy strażacy pozostaną w Hiszpanii do końca sierpnia. Siatkarze Słowenii pokonali Japonię 3-1 i po raz pierwszy zajęli 3. miejsce w Lidze Narodów. To już za nami, bo teraz czekamy na to, co zacznie się

0: Dzień dobry, dzień dobry. Asia Kruk, zapraszam. Ostatnia godzina z płytą na lata w Radiu Pogoda. No i w ogóle proszę z nami zostać przez całą niedzielę. Mamy miliony muzycznych powodów.
1: Z rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej. I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej, ha, trudno, lecz herbata, herbaty szklanka.

0: O, jakżeś bliska chwilko.
1: Jesienne pachną kwiaty,
0: a my pragniemy tylko, już tylko tej herbaty.
1: Za oknem deszczyk sypnął,
0: arrivederci lato,
1: gdy wtem
0: drzwi cicho skrzypną
1: i witaj nam herbatą. A cóż za rok,
0: a kolor jaki,
1: a jak cudownie naciąga. A ta panienka?
0: Panienka herbaciarka oczywiście.
1: A no tak, no też trzeba przyznać.
0: Jestem twojego zdania.
1: No po prostu.

0: Tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu.
1: O tobie będziemy marzyć, twój zapach czule chląc.
0: A potem syci woni, poprzestaniemy na tym,
1: bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty.
0: I po co nam żyć? Zaraz, chwileczkę, proszę pani.
2: Proszę pani, myśmy przecież jeszcze nie wypili.
0: Nam jeszcze wolno. Poszła sobie razem z herbatą.
1: I po co nam żyć? Kiedy nie będzie nam wolno już pić herbatki.
3: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.

0: Gazeta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.
1: Maryla Rodowicz, Sing Sing i kolejna kompozycja Seweryna Krajewskiego, czyli Domowa Czarownica. Warto posłuchać tekstu. Tym razem Jadwigi Has, bo okazuje się, że czasy się zmieniają, ale ludzie i uczucia już nie. Nie wiem, czy Maryla Rodowicz jest albo kiedyś w życiu naprawdę była domową czy niedomową czarownicą, ale wiem, że nie boi się niespodziewanych wizyt, o czym kiedyś mówiła w Radiu Pogoda.
2: Na końcu ogrodu jest taki opuszczony dom. Tam są dziury w siatce i tam wchodzą dziki. Na pewno dzik do mnie nie wejdzie, aczkolwiek miał takie zamiary, bo się podkopał pod murówką nawet. Chciał się do mnie po autograf może. Muzykalny dzik.
1: Posłuchajmy Domowej Czarownicy. To jest tytuł tej piosenki, nie wokalistka, która ją wykonuje.
0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.

0: Dają mi Państwo znać, że słuchają Radia Pogoda i naszej płyty na lata daleko od Polski albo w drodze. Dziękuję bardzo za te sygnały i polecam wszystkim i w każdych okolicznościach aplikację do słuchania Radia Pogoda. Jeśli potrzebują Państwo instrukcji, jak z niej korzystać, to proszę zajrzeć na stronę www.radiopogoda.pl. Tam są wszystkie informacje i wiele ciekawostek.
1: Reklama.
2: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
3: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.

0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.
1: No nie wiem jak to się stało, ale przed nami ostatnia piosenka z płyty Sing Sing Maryli Rodowicz z 1976 roku i będzie to czysty, żywy, organiczny jazz. Kompozycja i aranżacja Jan Ptaszyn-Wróblewski, słowa Agnieszka Osiecka, ja się zachwycam. A jeśli mają Państwo pod ręką słuchawki, to proszę na czas tego utworu z nich skorzystać. Usłyszą Państwo wiele więcej niż z głośników. Przed nami Zmieniam skórę. Ale to nie jest ostatni występ Maryli Rodowicz w dzisiejszym programie.
0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.

0: Gazeta na Lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.
1: Generalnie skończyliśmy już odsłuch płyty Sing Sing Maryli Rodowicz, ale jak mówiłam na początku programu, są też dwa dodatki, to moje osobiste wybory. To znaczy, jeden już był 2 godziny temu, teraz na koniec czas na ten drugi. To ukłon w stronę państwa, bo ta piosenka jest jedną z najczęściej wybieranych melodii Maryli Rodowicz w programie Moje Najpiękniejsze Melodie. Piosenka napisana przez młodą Osiecką i wykonana przez jeszcze młodszą Rodowicz. A tak bardzo dojrzała, nostalgiczna, tak pogodzona, powiedziałabym. Nie wiem, jak one to zrobiły. Do dzisiaj to podziwiam. Kocham te melodie. Za momencik w Radiu Pogoda Niech żyje bal. A ja bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. W kolejną niedzielę płytę na lata zaprezentuje Monika Tarka. I już jutro w swoim programie ogłosi, jaki to album. Ja dziękuję. I zmykam na urlop. Asia Kruk. Do usłyszenia.
0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.
2: Autopromocja.
3: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
4: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
5: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
4: Asia Kruk
5: i Zygmunt Heiser.
3: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
4: Włącz pogody poranek Radia Pogoda i...
5: uśmiechnij się.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Czy już znasz tę nowość?
7: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
6: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
7: oraz wspierają układ nerwowy,
6: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
7: Bezglutenowy
6: i bez laktozy.
7: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
6: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
7: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej.

0: Miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
2: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
3: Radio Pogoda gra na plaży Wawer. Każdy weekend wakacji darmowe atrakcje dla dzieci i dorosłych. Warsztaty i strefy tematyczne. Największe darmowe miasteczko dmuchańców. Animacje, silent disco, muzyka na żywo, strefa chill i wiele więcej. A już w niedzielę, 2 sierpnia, koncert zespołu Demono. To wszystko za darmo. Zabierz znajomych i przyjdź na plażę romantyczną. W każdą sobotę i niedzielę gramy na plaży Wawer. Start od 15. Zapraszają Zarząd Dzielnicy Warszawa Wawer, Stołeczna Estrada oraz Radio Pogoda. Więcej na plazawawer.pl.
4: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
5: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być Twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla Ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
6: Czy Ty lub Twój bliski coraz częściej ma problemy z pamięcią? To dobry moment, żeby działać. Trwa nabór do programu wsparcia dla seniorów z zaburzeniami pamięci i chorobą Alzheimera we wczesnym etapie. Możliwość udziału nawet przez 3 lata. Liczba miejsc ograniczona. Dzienny dom pobytu Korona Seniora zapewnia terapię, rehabilitację i integrację. Senior zachowuje aktywność, rodzina odzyskuje spokój. Dowiedz się więcej na koronaseniora.pl. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
7: Została ostatnia reklama.
8: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: piosenki.
1: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
1: EPA i DHA
2: na wsparcie pracy serca
1: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
2: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
2: Szczegóły na vital-senior.pl.
3: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
4: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
3: Serio? A co tam takiego?
4: Łomnica, Smokowec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
3: Brzmi jak wydatek.
4: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
3: No to na co jeszcze czekamy?
4: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
3: Sprawdź na www.vt.sk.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
6: Aha.
5: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: Media Expert, masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Latem każdy kilometr smakuje lepiej, gdy auto jest w formie. Zapraszamy do Ford Plaza na przeglądy serwisowe. Pobierz nam samochód i planuj wakacyjne podróże. Komfortowe i bezpieczne. Jesteśmy otwarci od 7 do 20, a w soboty do 15. Umów się już dziś online na www.autoplaza.com.pl. Ford Plaza. Popularna 70.

0: Tramwaj zderzył się z busem we Wrocławiu, są ranni. Koniec poszukiwań elementów rakiety, która spadła na Lubelszczyźnie. I cała Europa przeciwko przekraczaniu prędkości. Na trasach całego kontynentu pojawi się więcej mundurowych.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 14:00.
0: Paulina Nawrocka. Cztery osoby zostały ranne w wyniku zderzenia tramwaju z busem, do którego doszło we Wrocławiu na skrzyżowaniu ulic Toruńskiej i Brucknera. Jak informuje Komenda Miejska Policji we Wrocławiu, rannych zostało dwoje pasażerów busa, w tym kobieta, która odniosła ciężkie obrażenia. Kolejni poszkodowani, kobieta i dziecko, to pasażerowie tramwaju. W miejscu wypadku nadal są utrudnienia i tworzą się duże korki. Śledczy zakończyli poszukiwania jednego z elementów rakiety, która w czwartek spadła w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie. Obiekt został odnaleziony i zabezpieczony. Prokuratura ustaliła, że w Tarnawie Kolonii spadła rosyjska rakieta CH-101. Od jutra europejskie drogówki ruszają z akcją Prędkość, co oznacza, że na trasach naszego kontynentu pojawi się więcej radiowozów z wideorejestratorami, również tych nieoznakowanych. To za sprawą działań organizacji Roadpol, zrzeszającej policję z 31 krajów europejskich, w tym z Turcji, a także z Dubaju, który ma status obserwatora. Wzmożone kontrole potrwają cały tydzień, włączy się w nie również polska drogówka. Akcja Roadpolu ma uczulić kierowców na skutki jazdy z nadmierną prędkością. Podinspektor Robert Opas z Komendy Głównej Policji podróżującym autem po Europie przypomina, że skończyły się czasy, kiedy można liczyć na to, że mandat z fotoradaru na drugim końcu kontynentu do nas nie przyjdzie.
2: I musimy się spodziewać, że przy następnej okazji, kiedy będziemy wyjeżdżać do tego kraju, w którym unikamy zapłacenia odpowiedzialności za to, co tak naprawdę się stało, może się okazać, że w niektórych przypadkach nawet będziemy mieli skonfiskowany samochód, bądź nie pojedziemy dalej w trasę. Mówię na przykład o Czechach.
0: Akcja Roadpolu potrwa równo 7 dni. Każdy kraj członkowski sam decyduje, kiedy się w nią włączyć. Polska zrobi to w piątek. Kacper Tomasiak zajął 7 miejsce w inauguracyjnym konkursie letniej Grand Prix w skokach narciarskich w Wiśle. Wygrał Japończyk Naoki Nakamura. W drugiej serii uczestniczyło 5 Polaków. Dawid Kubacki był 10, Maciej Kot 16, Klemens Joniak 21, a Paweł Wąsek 27.

0: Pogoda.
1: W całym kraju sporo chmur, deszcz i burze możliwe w górach. Na termometrach 21 stopni w Gdańsku, 24 w Poznaniu, Białymstoku, Łodzi i Wrocławiu, 25 w Szczecinie, 26 w Warszawie, Krakowie i Katowicach, do 29 tam najcieplej w Rzeszowie.

0: tę promocję.
1: Uśmiech, słońce, delikatny powiew letniego wiatru na opalonej skórze, zapach deszczu, wspomnienie pierwszej miłości. Co jeszcze możesz mieć w życiu za darmo? Najpiękniejsze melodie i to na okrągło. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon. Jak? Sprawdź na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Lepsze Mazowsze?
3: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
2: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
3: czekają na twój głos.
2: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
3: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
2: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
3: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
4: Ale upał. Nie do otrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
5: W lodówce tej nowej!
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: A o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Czy już znasz tę nowość?
11: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
10: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
11: oraz wspierają układ nerwowy,
10: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
11: Bezglutenowy
10: i bez laktozy.
11: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
10: To wszystko takie ważne.
11: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
12: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
13: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Została ostatnia reklama.
14: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją. Do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio
1: Pogoda. Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę, w mróz czy upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany. Jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną, jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny spłoną. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam ukłoni.

Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które

Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść mknie, jeszcze nie, długo nie. Jeszcze w zielone gramy, chęć życia nam nie zbrzydła. Jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła. I myśli sobie pikar, co nieraz już w dół runął. Jakby powiało zdrowo, to bym jeszcze raz pofrunął. Jeszcze w zielone gramy, choć życie nam doskwiera. Gramy w nim swoje role na truszczycy bez suflera, w najróżniejszych sztukach.

0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
0: z wysoką dawką sili maryny,
1: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
0: choliną i chromem.
1: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
7: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
8: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
9: Czy ty lub twój bliski coraz częściej ma problemy z pamięcią? To dobry moment, żeby działać. Trwa nabór do programu wsparcia dla seniorów z zaburzeniami pamięci i chorobą Alzheimera we wczesnym etapie. Możliwość udziału nawet przez 3 lata. Liczba miejsc ograniczona. Dzienny dom pobytu Korona Seniora zapewnia terapię, rehabilitację i integrację. Senior zachowuje aktywność, rodzina odzyskuje spokój. Dowiedz się więcej na koronaseniora.pl. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
10: Kaufland jest fresh.
11: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Tak, wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
12: fresh. Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
13: Została ostatnia reklama.
0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
0: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
1: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.

0: Najpiękniejsze lato w Radiu Pogoda.
1: Płynął strumyk przez zielony las, a przy brzegu leżał 100-kilowy gwaz. Płynął strumyk, minął jakiś czas,

Jej uroda bywa jak ta cicha woda brzegi rwie. Nie wiesz nawet jak i gdzie, nie zdążysz.

szegir wie. Płynie strumyk przez zielony las. Skończył się już dla mnie kawalerski czas.

0: Autopromocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: No oczywiście Mieczysław Fok.
3: No oczywiście, że tak. 2000 zł na wsparcie wakacyjnych wydatków zdobywa pani Bożena. Gratulacje.
2: Dziękuję.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków? Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
5: Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
5: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
6: oraz wspierają układ nerwowy,
5: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
6: Bezglutenowy
5: i bez laktozy.
6: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
5: To wszystko takie ważne.
6: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Została ostatnia reklama.
9: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
10: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
0: Reklama.
12: Donald Trump wstrzymał na razie plan uderzenia na Iran. Są ostrzeżenia przed burzami w Tatrach. I przepisami w sztuczną inteligencję. Od dziś obowiązują nowe regulacje w Unii Europejskiej.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
12: Paulina Nawrocka, zapraszam. Donald Trump wstrzymał plan uderzenia na Iran. Na portalu społecznościowym X Donald Trump napisał, że wstrzymuje plany, tu cytat, dla dobra świata. Wskazał przy tym, że podjął taką decyzję również z uwagi na prośby Iranu i innych państw Bliskiego Wschodu. Prezydent podkreślił, że Stany Zjednoczone są gotowe do przeprowadzenia potężnego uderzenia na Iran, ale wstrzymały ataki, gdyż uzgodniono ogólne ramy potencjalnego porozumienia pokojowego. Chodzi w szczególności o pełne otwarcie cieśniny Ormus oraz zniszczenie irańskiego arsenału jądrowego. Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami dla powiatu tatrzańskiego wydał IMGW. Burze są szczególnie niebezpieczne dla turystów przebywających wysoko w górach. Najbardziej narażeni na porażenie piorunem jesteśmy na szczytach, na graniach, a także kiedy znajdujemy się w pobliżu metalowych łańcuchów i drabinek czy przeciekach wodnych, ostrzega przewodnik Tomasz Zając z TPN. Ale porażenie piorunem to nie jedyne zagrożenie.
13: Burze to też są miejscowo intensywne opady deszczu. Tworzą nam się potoki w żlebach niosące skały, które też mogą nas poranić.
12: W mediach społecznościowych niedawno krążył film, na którym widać, jak turyści schodzą z rysów szlakiem, który zamienił się w rwący potok. Zakaz kąpieli nadal obowiązuje na 6 nadmorskich kąpieliskach, gdzie badania jakości wody wykazały m.in. obecność bakterii Escherichia coli i enterokoków. W województwie zachodniopomorskim zamknięte są 4 kąpieliska w Darłówku Zachodnim. W województwie pomorskim bakterie E. coli wykryto w 2 kąpieliskach w Gdańsku Brzeźnie. Kąpiel w zanieczyszczonej wodzie lub jej połknięcie może spowodować zatrucie pokarmowe, a także prowadzić m.in. do zakażenia dróg moczowych. W Unii Europejskiej zaczęły obowiązywać pierwsze przepisy aktu o sztucznej inteligencji dotyczące przejrzystości systemów AI. Oznacza to m.in., że użytkownicy muszą być informowani o tym, że komunikują się ze sztuczną inteligencją, a treści wygenerowane przez AI muszą być oznaczane.
0: Radio Pogoda.
1: Pogoda.
12: Pochmurno dziś w wielu regionach kraju, w Karpatach przelotne opady deszczu i burze. Temperatura maksymalna od 20 stopni nad morzem, przez 25 w centrum i na zachodzie, do 30 na południowym wschodzie. Wiatr jest słaby.
1: Radio Pogoda na lato. Tu najpiękniejsze melodie przejmują ster.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Jedziemy!

czeka ktoś długo w noc, wbija wzrok w kieliszka dno. Wierzy i nadzieje w róży z gwiazd,

0: zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
5: Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
5: EPA i DHA
6: na wsparcie pracy serca
5: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
6: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
5: To wszystko takie ważne.
6: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
7: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
8: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
9: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
10: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
11: Została ostatnia reklama.
12: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
12: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
12: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

jak to dziewczyna. Niestety, krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka, a kto się na miłości zna, wie, że to jeszcze krócej trwa. Ta miłość też nie była inna, rzuciła chłopca zła dziewczyna. Tak czasem szczęścia komuś brak.

jak to dziewczyna. Mówiła, że to dość już trwa, że takich jak on wielu ma. La, la, la, la, la, jak to dziewczyna. Mówiła, że ma już go dość i porzuciła go na złość, jak

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
0: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
2: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
3: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
2: Asia Kruk
3: i Zygmunt Heiser.
0: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
2: Włącz Pogody Poranek Radia Pogoda i...
3: uśmiechnij się.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
5: Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
5: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
6: oraz wspierają układ nerwowy,
5: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
6: Bezglutenowy
5: i bez laktozy.
6: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
5: To wszystko takie ważne.
6: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
8: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
11: O, mechanik idzie.
12: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
13: Mbank nie da Ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni Ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, Ty jedną kartę. Mbank.
14: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
15: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
16: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
15: Serio? A co tam takiego?
16: Łomnica, Smokowec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
15: Brzmi jak wydatek.
16: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
15: No to na co jeszcze czekamy?
16: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
15: Sprawdź na www.vt.sk.
17: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
18: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
17: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie konserwy mięsne Krakus 300 gramów. Kup jedną, druga tańsze gratis. A cukier biały tylko 99 groszy za kilogram przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Kaufland.
19: Barbara, łatwa kasa?
20: Marian, zawsze.
19: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
20: Sprytnie.
19: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
0: dalej masz. Została ostatnia reklama.
5: Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
5: z wysoką dawką sili maryny,
6: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
5: choliną i chromem.
6: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
5: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior. Jak dobrze.
6: Szczegóły na vital-senior.pl.

0: Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
4: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
5: Przerywany program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
6: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
8: Czy już znasz tę nowość?
9: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
8: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
9: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
8: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
9: Szczegóły na vital-senior.pl.
10: Została ostatnia reklama.
11: Czy ty lub twój bliski coraz częściej ma problemy z pamięcią? To dobry moment, żeby działać. Trwa nabór do programu wsparcia dla seniorów z zaburzeniami pamięci i chorobą Alzheimera we wczesnym etapie. Możliwość udziału nawet przez 3 lata. Liczba miejsc ograniczona. Dzienny dom pobytu Korona Seniora zapewnia terapię, rehabilitację i integrację. Senior zachowuje aktywność, rodzina odzyskuje spokój. Dowiedz się więcej na koronaseniora.pl. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego. Reklama.
12: We Wrocławiu przywrócono ruch po groźnym wypadku na skrzyżowaniu. Polska weźmie udział w unijnym posiedzeniu w sprawie sytuacji w Ceucie. Powiemy też o policjancie, który po służbie uratował życie 4-latka.
13: Radio Pogoda. Wiadomości o 16:00.
12: Paulina Nawrocka. Przywrócono już ruch na skrzyżowaniu Toruńskiej i Bricknera we Wrocławiu, gdzie doszło do poważnego wypadku. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca busa nie ustąpił pierwszeństwa i wjechał pod rozpędzony tramwaj. W wypadku poszkodowane zostały 4 osoby, mówi Aleksandra Fros z wrocławskiej policji.
14: Kobieta z dzieckiem z tramwaju oraz kierujący pasażerka z busa. Pasażerka w stanie ciężkim, pozostałe osoby w stanie niezagrażającym życiu.
12: Wszyscy zostali przewiezieni do szpitala. Policja ustala dokładne przyczyny zdarzenia. Polska weźmie aktywny udział w specjalnym posiedzeniu Rady Unii Europejskiej w sprawie sytuacji w hiszpańskiej Ceucie, poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Jak dodał, przedstawiciele Polski mają przedstawić swoje doświadczenia z ochrony unijnej granicy i dostosowania prawa do wyzwań związanych z migracją. Rośnie bilans ofiar śmiertelnych kryzysu migracyjnego w Ceucie. W tej hiszpańskiej enklawie w Afryce Północnej zginęły już 72 osoby. Kryzys wybuchł w połowie tygodnia, kiedy z Maroka do Ceuty przedarło się 60 tysięcy migrantów. Większość z nich już wróciła do Maroka. W Polsce rośnie liczba ataków na osoby innej narodowości, które często nie są nigdzie zgłaszane, informuje Toruńska Fundacja Wspierająca Uchodźców EMIG. Zgłaszają się do nas migranci z problemami, których wcześniej nie było, przyznaje Natalia Konwerska.
15: Polacy w miejscu pracy ich zaczepiają, dochodzi czasem też do jakiegoś popychania.
12: Stosowanie przemocy lub gróźb z powodu przynależności narodowej, etnicznej czy rasowej jest w Polsce karalne. Grozi za to do 5 lat więzienia. Policjant z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, wracając po zakończonej służbie, uratował życie 4-letniego chłopca. Na jednej z ulic zauważył grupę osób wzywających pomocy, wśród których było małe dziecko, które krztusiło się i traciło oddech. Policjant wykazał się profesjonalizmem i opanowaniem. Dzięki jego natychmiastowej reakcji i skutecznie udzielonej pierwszej pomocy, dziecko odzyskało oddech. Radio
10: Pogoda. Pogoda.
12: Dziś umiarkowane zachmurzenie, miejscami wzrastające do dużego, w Karpatach przelotny deszcz i burze, na termometrach od 20 stopni nad morzem do 25 w centrum i na zachodzie do 30 na południowym wschodzie kraju.
10: My tu gramy, nie gadamy. Najpiękniejsze melodie na lato w Radiu Pogoda.

0: Jak się postarasz,
1: jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się

W okoniku stara się postarać, a jak się postarać, się postarać, a jak się postarać, się postarać, a jak się postarać, się postarać, a jak się postarać, się postarać, a jak się postarać, się postarać, a jak się postarać, się postarać, a jak się postarać, się postarać, a jak się postarać, się postarać, a jak się postarać, się postarać, a jak się postarać, się postarać, a jak się postarać, się postarać, a jak się postarać, się postarać, a jak się postarać, się postarać, a jak się postarać, się postarać, a jak się postarać, się postarać, a jak się postarać, się postarać, a jak się postarać, się postarać, a jak się postarać, się postarać, a jak się postarać, się postarać, a jak się postarać, się postarać, a jak się postarać, się postarać, a jak się postarać, się postarać, a jak się postarać, się postarać, a jak się postarać, się postarać, a jak się postarać, się postarać, a jak się postarać, się postarać, a jak się postarać, się postarać, a jak się postarać, się postarać, a j

0: to promocja.
1: Zajadasz gofra, rozkładając parawan na plaży. Wiesz, że jesteś nad polskim morzem.
2: Kocha.
1: Słyszysz głos Piotra Szczepanika.
2: To łatwo powiedzieć.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków? Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
4: Lepsze Mazowsze?
5: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
4: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
5: czekają na Twój głos.
4: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
5: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
4: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
5: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
6: Czy już znasz tę nowość?
7: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
6: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
7: oraz wspierają układ nerwowy,
6: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
7: Bezglutenowy
6: i bez laktozy.
7: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
6: To wszystko takie ważne.
7: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
11: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Została ostatnia reklama.
6: Czy już znasz tę nowość?
7: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
6: EPA i DHA
7: na wsparcie pracy serca
6: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
7: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
6: To wszystko takie ważne.
7: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.

wypada, to nie wypada. Tak być nie może, trudna rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych psot aż oblewa zimny pot. Ada, to nie wypada. Co róż to wybryk, maskarada. Te eskapady dzikie i te fikcje. Co ty robisz, zmiluj się. Pan nie z twojej sfery. W tym wieku zamąż czas. Ty zaś masz maniery, jak sztubak z niższych klas. Ada, to nie wypada. Gdzie wychowanie, gdzie oblada? Ten, kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał, po tygodniu w

0: Słuchasz Radia Pogoda.
1: Reklama. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
5: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Latem każdy kilometr smakuje lepiej, gdy auto jest w formie. Zapraszamy do Ford Plaza na przeglądy serwisowe. Pobierz nam samochód i planuj wakacyjne podróże. Komfortowe i bezpieczne. Jesteśmy otwarci od 7 do 20, a w soboty do 15. Umów się już dziś online na www.autoplaza.com.pl. Ford Plaza. Popularna 70.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Radio Pogoda gra na plaży Wawer. Każdy weekend wakacji darmowe atrakcje dla dzieci i dorosłych. Warsztaty i strefy tematyczne. Największe darmowe miasteczko dmuchańców. Animacje, silent disco, muzyka na żywo, strefa chill i wiele więcej. A już w niedzielę, 2 sierpnia, koncert zespołu Demono. To wszystko za darmo. Zabierz znajomych i przyjdź na plażę romantyczną. W każdą sobotę i niedzielę gramy na plaży Wawer. Start od 15. Zapraszają Zarząd Dzielnicy Warszawa Wawer, Stołeczna Estrada oraz Radio Pogoda. Więcej na plazawawer.pl.
10: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
11: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
12: Czy już znasz tę nowość?
13: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
12: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
13: oraz wspierają układ nerwowy,
12: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
13: Bezglutenowy
12: i bez laktozy.
13: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
12: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
13: Jak dobrze. Szczegóły na vital.com. Senior.pl.
0: Została ostatnia reklama.
3: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Autopromocja.
1: Uśmiech, słońce, delikatny powiew letniego wiatru na opalonej skórze, zapach deszczu, wspomnienie pierwszej miłości. Co jeszcze możesz mieć w życiu za darmo? Najpiękniejsze melodie i to na okrągło. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon. Jak? Sprawdź na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
4: z wysoką dawką silimaryny,
5: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
4: choliną i chromem.
5: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
4: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
5: Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet 2 dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
7: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. 4-osobowy namiot Quechua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
1: Została ostatnia reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Triumf polskich siatkarzy w finale Ligi Narodów. MSWiA ostrzega przed wyłudzaniem danych przez WhatsApp, a synoptycy ostrzegają przed upałami na południu kraju i burzami w Tatrach.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
8: Paulina Nawrocka. Zaczynamy od sukcesu polskich siatkarzy. Po dramatycznym meczu Polska pokonała Stany Zjednoczone 3-2 w finale Ligi Narodów Siatkarzy, który odbywał się w chińskim Ningbo. Trzecie miejsce zajęli Słoweńcy, którzy wcześniej pokonali Japończyków 3-1. Biało-czerwoni obronili tytuł wywalczony przed rokiem, a w sumie po raz trzeci zwyciężyli w tych rozgrywkach. Uwaga na oszustów, którzy przejmują konta na komunikatorze WhatsApp i w imieniu ich właścicieli zachęcają na przykład do oddania głosu na bliskich w fikcyjnym konkursie. Ostrzegają CERT Polska i Resort Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ofiary dostają wiadomości z linkiem z prośbą o rzekomą weryfikację właśnie przez konto na WhatsAppie, do czego może służyć podstawiony kod QR albo pochodzący z niego kod weryfikacyjny. Ofiarą przestępców padł m.in. wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Oszuści mogą zaatakować każdego, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
9: Hakerzy i osoby, które wykorzystują ten sposób wyłudzania pieniędzy, nie wybierają, czy jest to osoba publiczna, czy jest to polityk, czy jest to zwykły mieszkaniec Polski. Ta sprawa jest badana przez CBZC.
8: Czyli Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Policja i specjaliści apelują, żeby nie wchodzić w linki przesłane na przykład SMS-em. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed upałami w południowej części kraju. Najwyższy stopień alertów obowiązuje w południowej części Lubelszczyzny oraz północnej części Podkarpacia i Małopolski, a także na wschodzie województwa śląskiego. Tatry objęte są z kolei ostrzeżeniem przed burzami. Mimo to tłumy turystów spędzają wakacje w Zakopanem. Tłoczno jest też na tatrzańskich szlakach. Gości przyciąga na Podhale piękna, słoneczna pogoda i niezapomniane widoki.
10: Dzisiaj byliśmy na Kasprowym Biarku.
11: Ludzie jak zobaczą parę dni słoneczka, to wszyscy jadą. Tłumy są.
8: Toprowcy polecają wybieranie mniej popularnych szlaków, by uniknąć tłoku i zatorów.
12: Radio Pogoda.
13: Na program
10: program zaprasza sponsor, właściciel sklepu SpyShop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
12: Pogoda.
8: Sporo chmur w całym kraju, deszcz i burza możliwe w górach, na termometrach od 21 stopni w Gdańsku, przez 25 w Szczecinie, 26 w Warszawie, Katowicach i Krakowie, do blisko 30 w Rzeszowie.
10: Na program zapraszał sponsor, właściciel sklepu SpyShop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
12: Radio Pogoda. Tu najpiękniejsze melodie mówią same za siebie.

0: było.
1: Autopromocja.
2: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
3: No oczywiście Mieczysław Fok.
4: No oczywiście, że tak. 2000 zł na wsparcie wakacyjnych wydatków zdobywa pani Bożena. Gratulacje.
3: Dziękuję.
2: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Została ostatnia reklama.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
7: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
8: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
7: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
8: Szczegóły na vital-senior.pl.

los jak wszystkim dał mi jedną tylko postać i nie nazbyt nią cieszył mnie. Ale zawsze potrafiłam inną zostać, gdy wchodziła duch.

0: reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
2: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
3: oraz wspierają układ nerwowy,
2: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
3: Bezglutenowy
2: i bez laktozy.
3: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne.
3: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
4: Lepsze Mazowsze?
5: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
4: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
5: czekają na twój głos.
4: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
5: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
4: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
5: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
6: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
7: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem. Codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
8: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
10: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
11: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
12: Barbara, łatwa kasa?
13: Marian, zawsze.
12: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
13: Sprytnie.
12: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
2: EPA i DHA
3: na wsparcie pracy serca
2: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
3: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
3: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
14: Została ostatnia reklama.
15: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
16: Jak tak, to Allegro.

0: Autopromocja.
1: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
2: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
3: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
2: Asia Kruk
3: i Zygmunt Heiser.
1: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
2: Włącz Pogody Poranek Radia Pogoda i...
3: uśmiechnij się.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
5: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
6: oraz wspierają układ nerwowy,
5: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
6: Bezglutenowy
5: i bez laktozy.
6: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
5: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
6: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
10: Została ostatnia reklama.
11: Czy ty lub twój bliski coraz częściej ma problemy z pamięcią? To dobry moment, żeby działać. Trwa nabór do programu wsparcia dla seniorów z zaburzeniami pamięci i chorobą Alzheimera we wczesnym etapie. Możliwość udziału nawet przez 3 lata. Liczba miejsc ograniczona. Dzienny dom pobytu Korona Seniora zapewnia terapię, rehabilitację i integrację. Senior zachowuje aktywność, rodzina odzyskuje spokój. Dowiedz się więcej na koronaseniora.pl. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
0: Reklama.
12: Zderzenie gaśniczych śmigłowców nad Atenami. Fala upałów w Europie wywołuje kryzys energetyczny i Polak najlepszym siatkarzem finału Ligi Narodów.
13: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
12: Paulina Nawrocka. W Grecji na zachód od Aten doszło do kolizji dwóch śmigłowców, które brały udział w akcji gaśniczej. W komunikacie Straży Pożarnej podano, że trwa operacja ratunkowa, której celem jest odnalezienie załogi śmigłowców. Pożary trawią też Hiszpanię. Wyjechało tam 35 polskich strażaków, by pomóc gasić pożary lasów. Są wyposażeni w specjalistyczny, bardzo lekki sprzęt i ubiór. Mają pracować na zmianach do 8 godzin dziennie, ale wiele może się zmienić, tłumaczy brygadier Marcin Kuźmiński, główny specjalista w Akademii Pożarniczej.
14: W ciągu dnia, kiedy ta temperatura jest wysoka, to napędza pożar. Jeszcze kwestia wiatru, wilgotności. Te wszystkie zmienne są cały czas analizowane przez ten komponent dowódczy. To tak naprawdę to determinuje, ile czasu będziemy pracować i czy warto na przykład właśnie jeszcze przycisnąć i godzinę, dwie, trzy powalczyć, żeby potem nie trzeba było walczyć tydzień dłużej na przykład.
12: Temperatury w Hiszpanii przekraczają 40 stopni. Duże upały zbliżają się również do Polski. Fala upałów powoduje też kryzys energetyczny w Europie. Dunaj wysycha, elektrownie jądrowe stają. Poziom drugiej najdłuższej rzeki w Europie jest najniższy od prawie 150 lat. W Budapeszcie to zaledwie 23 centymetry. Węgrzy po raz pierwszy w historii zostali zmuszeni do wyłączenia elektrowni jądrowej Pax, która dostarcza połowę potrzebnego krajowi prądu.
15: Ten stan rzek w Europie jest efektem wieloletnich zaniedbań, jeżeli chodzi o retencję. A drugi element rzeczywiście jest zmiana klimatu, rosnące temperatury.
12: Mówi ekohydrolog dr Sebastian Szklarek. Problemy z produkcją energii ze względu na falę upałów i rekordowo niski poziom wód ma też Rumunia. Polski przyjmujący Tomasz Fornal został uznany najbardziej wartościowym zawodnikiem turnieju finałowego Ligi Narodów siatkarzy w Ningbo. Przypomnijmy, biało-czerwoni w dzisiejszym finale wygrali z USA 3-2. Fornal w finale zdobył 15 punktów, w tym aż 5 zagrywką.
16: Radio Pogoda.
13: Pogoda.
12: Zapowiada się noc z małym zachmurzeniem, za wyjątkiem południa kraju. Tam miejscami również przelotny deszcz, a w Karpatach możliwe burze. Na termometrach od 11 stopni na północy, przez 15 w centrum i nad morzem, do 19 na południowym wschodzie, a jutro na termometrach od 20 stopni nad samym morzem do nawet 33 na południu.
13: Radio Pogoda na lato. Tu najpiękniejsze melodie przejmują ster.

0: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków? Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
6: Czy już znasz tę nowość?
7: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
6: z wysoką dawką sylimaryny,
7: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
6: choliną i chromem.
7: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
6: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
7: Szczegóły na vital-senior.pl.
8: Radio Pogoda gra na plaży Wawer. Każdy weekend wakacji darmowe atrakcje dla dzieci i dorosłych. Warsztaty i strefy tematyczne. Największe darmowe miasteczko dmuchańców. Animacje, silent disco, muzyka na żywo, strefa chill i wiele więcej. A już w niedzielę, 2 sierpnia, koncert zespołu Demono. To wszystko za darmo. Zabierz znajomych i przyjdź na plażę romantyczną. W każdą sobotę i niedzielę gramy na plaży Wawer. Start od 15. Zapraszają Zarząd Dzielnicy Warszawa Wawer, Stołeczna Estrada oraz Radio Pogoda. Więcej na plazawawer.pl.
9: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Została ostatnia reklama.
12: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.

0: pilna dopłata do rachunku za prąd, zwrot nadpłaty, aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
2: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
4: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
5: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
6: Oh my God.
5: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
8: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
9: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
10: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
11: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji i nawet 50%.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Została ostatnia reklama.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
2: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
3: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
3: Szczegóły na vital-senior.pl.
4: Reklama.

0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
0: EPA i DHA
1: na wsparcie pracy serca
0: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
1: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
3: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Została ostatnia reklama.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: Reklama.

Pan Wodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan, taki, co to nie pije, nie pali, a twą szalał hiszpański.

zdenerwował się wtedy okropnie. Pojął, że właśnie on może życie przesiedzieć przy oknie. Nagle wstał, ruszył w tatę.

0: Ktoś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.

Ach, to największe dno rozpaczy, jak ciężko mnie doświadczył los. Sam nie rozumiem, co to znaczy, czyżbym pokręcił coś. A w domu kartka, co się stało?

0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
0: z wysoką dawką silimaryny,
1: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
0: choliną i chromem.
1: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: Kto? No wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
6: Latem każdy kilometr smakuje lepiej, gdy auto jest w formie. Zapraszamy do Ford Plaza na przeglądy serwisowe. Powierz nam samochód i planuj wakacyjne podróże. Komfortowe i bezpieczne. Jesteśmy otwarci od 7 do 20, a w soboty do 15. Umów się już dziś online na www.autoplaza.com.pl. Ford Plaza. Popularna 70.
7: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
8: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
7: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Została ostatnia reklama.
0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
0: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
1: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Reklama.
10: Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo. Wczoraj przyszedł od ciebie list.

0: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
1: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
0: Ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
4: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
5: oraz wspierają układ nerwowy,
4: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
5: Bezglutenowy
4: i bez laktozy.
5: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
5: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl. Reklama.

0: Absolutnie.
1: Radio Pogoda 88,4 i 99,5.

gdy w ogrodach wiatr nocą gra, gdy cię ogarnia smutek jak mgła, gdy oczy śmiać

masz taki dzień przeznaczony wyłącznie dla ciebie. Rzecz jakaś dziwna musi być w tym, że co dzień musisz spotkać.

myśli się sam, niech sam wpadnie na to, że w kalendarzu jest wciąż taki dzień przeznaczony wyłącznie dla ciebie.

0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
0: EPA i DHA
1: na wsparcie pracy serca
0: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
1: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
1: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl. Редактор

0: Własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać. Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy Lazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
2: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WISA. SA.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Została ostatnia reklama.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
1: z wysoką dawką silimaryny,
2: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
1: choliną i chromem.
2: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
2: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.

0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
0: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
1: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Została ostatnia reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: zdrowia.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Reklama.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali.
1: Ojej.
0: Kupowali szafy, stoły, domy.

0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
0: EPA i DHA
1: na wsparcie pracy serca
0: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
1: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Została ostatnia reklama.
0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
0: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
1: oraz wspierają układ nerwowy,
0: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
1: Bezglutenowy
0: i bez laktozy.
1: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
1: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Reklama.

sukienka, sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka, popłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy, wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce. Ktoś na

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centym.

0: Marian, o czym myślisz?
1: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
0: O mega okazjach w Media Expert.
1: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
4: z wysoką dawką silimaryny,
5: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
4: choliną i chromem.
5: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
4: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
5: Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Zaprasza Tamara Pawlik-Lipska.
6: Dzień dobry Państwu, tu program Aleja Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska przy mikrofonie, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest Emilia Krakowska. Dzień dobry Pani Emilio.
7: Dzień dobry, witam Panią serdecznie, jak również słuchaczy.
6: Bardzo zależało mi na tym, żebyśmy się spotkały, bo przyszła wiosna i powiem szczerze, myśląc o gościach, ja Panią postrzegam jako osobę totalnie wiosenną i totalnie pogodną. Czy Pani ma wrażenie, że jest Pani rzeczywiście pogodną osobą, czy to taka trochę jednak aktorska poza?
7: Proszę Pani, nie mam czasu na pozowanie się. Jest mój zawód, a zawód mój niesie to, że mam coś do spełnienia. Nie będę mówiła misję, ale po prostu w każdym zawodzie każdy musi dbać o publiczność. Pani również musi dbać o swoich słuchaczy, o swoich prawda, ludzi, których pani powinna i powinna pani poznawać, mieć kontakt z widownią, no bo jak dziennikarz, który chce podsuwać mikrofon i dowiadywać się, musi biegać po mieście, wśród ludzi być i zastanawiać się, co interesuje, co w trawie piszczy.
6: To prawda.
7: Dlatego, że my zaczynamy być tak miło, słodko, właśnie żeby było miło. Ponieważ jest szorstko w naszej rzeczywistości, wobec tego odkładając, ja nie mówię, żeby rozmyślać, natomiast moje istnienie i zastanawianie się, dlaczego ja tak postępuję i jestem przyjmowana jako pogodny człowiek. Dostałam od Państwa wspaniałą legitymację. To jest zobowiązujące również po prostu, że jestem tak postrzegana. A mnie się wydaje, że jeżeli mam kłopoty, jeżeli mam smutek, tak zostałam wychowana w domu i przez moich profesorów, nauczycieli, dyrektorów, że jeżeli jest ciężko, to należy po prostu się skupić, odmówić mantrę i być ze sobą i uporządkować, a trzeba nieść i uśmiech, i dobre przesłanie otoczeniu. Jeżeli mogę w czymś pomóc, to staram się w miarę swoich możliwości pomagać.
6: Trudno nam się było umówić, bo jest też Pani bardzo zajętą osobą, a to wyjazd do Krakowa, a to różne jubileusze i też spektakle. Czy Pani czasami zwalnia trochę tempo?
7: No teraz ze względu na PESEL oczywiście, że zwalniam, ale muszę być zajęta, muszę żyć, więc bywam tu i tam. Jestem tam, gdzie mnie proszą.
6: Czy występując teraz w teatrach? Ma pani nadal taką samą frajdę z tego, jak wtedy, kiedy pani zaczynała być aktorką?
7: Po uśmiechu, po tym pierwszym pytaniu, jedno z drugiego wynika, proszę pani, że uprawiam ten zawód. Jeżeli po 60 paru latach na scenie, po studiach, jestem taką, jaką jestem, no to znaczy, że tak jest.
6: To co takiego?
7: Jestem spełniona. A co takiego? Normalnie pracować trzeba i nie zastanawiać. Proszę pani, trzeba wiedzieć, że się pracuje i ma się chęć dla ludzi. Ja bardzo często rozmawiam z młodymi. Nie, jest takie powiedzenie w naszym środowisku, trzeba kochać teatr w sobie, a nie siebie w teatrze. Trzeba, to co powiedziałam, to nie trzeba tak przejeżdżać, że ja mówię o widowni, o dbaniu. Krawiec musi dbać o klientów, szewc, pani fryzjerka, wszyscy. To, bo życie to nie jest banał, jest sceną. Ruszamy się między ludźmi. Co, że jestem niezależna? Jaka niezależna? Zależy. Tylko do mnie należy wybieranie środowiska, bycia z ludźmi takimi, przy których ja się dobrze czuję. Dobrze to nie znaczy, że miło, że jest zagłaskanie po prostu, że jest to twórcze, że ja dostaję skrzydeł. Mhm. I to jest od wczesnych lat. I mówię to młodzieży, młodzi ludzie, których spotkałam w Dniu Teatru, z mojego całego wykładu, po prostu zapamiętali najbardziej to, że trzeba być z ludźmi, przy których dostaje się skrzydeł. A jeżeli opadają te skrzydła i mamy złe notacje, uciekać. Czy to jest mąż, koleżanka, sąsiad, po prostu odchodzić, nie wzburzać w sobie kłótni, namiętności, po prostu odejść. Jest tyle ludzi na świecie.
6: A jeśli chodzi o aktora, to bycie właśnie wśród ludzi, którzy dodają skrzydeł, dotyczy tego, z kim się pracuje, czy
7: ze wszystkim,
6: też publiczności?
7: Nie, kochanie, nie. A czy jak walczysz o ludzi, którzy przyjdą do ciebie na rozmowę, różni są.
6: To prawda.
7: No tak, dlatego nie można powiedzieć, że jest się w bańce takiej. Oczywiście ja uwielbiam swoje środowisko, ale zainteresowań mam bardzo dużo, ponieważ zawód mój powoduje, że ja muszę się wszystkim interesować, co jest w zakresie sztuki. Nie mogę powiedzieć, że mnie to nie interesuje, że co mnie to obchodzi. Nie. Tak zostałam przygotowana do życia i sprawdza się. Poza tym, wie pani, zawsze są ciężkie czasy. Urodziłam się w bardzo ciężkich czasach i cały czas są ciężkie czasy, a jedyną ochroną jest sztuka, proszę pani. Dzisiaj odszedł wielki pisarz myśliwski. No, jestem szczęśliwa, że tego człowieka poznałam, że rozmawiałam z nim, że właśnie z tych moich zainteresowań, że dotknęłam palicem tej wielkiej, bardzo skromnej osoby. To są wskazówki. Przecież on nie rozmawiał ze mną na ten temat, że mam być, tylko my obserwujemy świat i ludzi, którzy nas otaczają, których mamy szczęście poznać, dotknąć palicem. Cieszyłam się bardzo, jak również, jeżeli można zazdrościć, chociaż ja nie jestem do zazdrości, ale cieszę się, że opracowała monodram Grażynka Barszczewska w Teatrze Polskim i już od dłuższego czasu ja sobie obiecuję, żeby na tej scenie zobaczyć ją. Mhm. I dzisiaj słuchałam, jak opowiadała to, z

0: że obniżają wielkość, zamiast po prostu być po śladach, iść, dotknąć, obserwować. Bo wielcy ludzie są zawsze bardzo skromni, bo bardzo dużo wiedzą, a ich horyzonty są wielkie, więc można tak dotknąć.
1: Czy gdy myśli pani o takich wielkich ludziach, z którymi przyszło pani pracować, to o kim pani myśli?
0: Boże kochany, rano, wieczór, we dnie, w nocy. Ja mam bardzo dużo lat, kochanie. PESEL mu jest i ja codziennie poznaję wielu ludzi, a zatrzymuję się przy niewielu, ale te są wspaniałe, wielkie. A z drugiej strony, wie pani, trzeba dojrzeć do wielkości, do wielkich ludzi. I pomyślałam sobie, że mój PESEL, który jest takim, jestem szczęśliwa, że spotkałam tylu wspaniałych ludzi, ale oni odchodzą, prawda? Odchodzą i jest już coraz ich mniej. Często jakbym chciała się podzielić, ale staram się jak najmocniej, jeżeli mam okazję, dzielić się z młodymi, ale nie na takie, że coś wielkie, wie pani, tylko wyjść do nich z pomocą, dlatego że trzeba ludzi kochać, a szczególnie młodzież. Dlaczego o tym mówię? Bo dzisiaj też w radio była taka dyskusja, ktoś mówił, aha, w związku z wojną na Ukrainie, że dzieci cały czas mają ból i troskę, dlatego że nie obserwują tak dobrze ptaki, ponieważ często są samoloty. Mhm. I wtedy pomyślałam, ja jestem dzieckiem wojny, że jeżeli jest taka trauma, to ona zostaje do końca życia. Ja biegam, latam samolotami po świecie, ale ponieważ moje dzieciństwo upłynęło w lęku przed samolotami z Hakenkreuz, to dźwięk samolotu jest taki sam, jak był w dzieciństwie. Dlatego musimy dbać o życiorysy i wspomnienia dzieciństwa naszych dzieci, które się rodzą. Nie można mówić, dam ci smartfona, jestem dobrym tatą, mamą i tak dalej. Po prostu muszą mieć otwarte oczy i takie tylko wycieranie, trochę się pochylić, podzielić się, żeby dziecko miało taki plan w swoim życiu, że jeżeli tatuś tego nie wie albo tego nie robił, to on będzie starał się nauczyć. Słyszałam taki bardzo ciekawy wywiad reżysera, który swoim życiem, swoją działalnością, twórczością, nie, że cieszył się, ale stwierdził, że przerósł ojca. Mhm. Więc może to być i radość, i smutek, prawda? W jakiej dziedzinie to też jest ważne.
1: Ale czy jeszcze jakby ci młodzi rzeczywiście chcą słuchać tego, co bardziej doświadczeni mają im do powiedzenia?
0: A to jest moje zadanie, kochanie.
1: Jak wtedy zrealizować takie zadanie, żeby słuchali?
0: Jak to realizować? Po prostu być szczerym.
1: Do bólu.
0: Do bólu, tak.
1: Okay.
0: Być szczerym. To, co mówię, chłopiec odważył się, było pięciu

0: chłopców, bardzo miłych, pierwsza klasa liceum. Rozmawialiśmy, oni się pojawili i moim zadaniem było, ja nie mówiłam, ja nawet nie wiem, czy oni wiedzieli, że jestem aktorką, rozumiesz? Bo to nie jest ważne. Ja w tej chwili jestem pani w kapeluszu. Tak.
1: Naprawdę? Nie, to już nie jest tak, że pani wejdzie w grupę osób, to wszyscy wiedzą, kim pani jest?
0: Nie, nie. Tobie się to tylko wydaje. Ja tego nie chcę. Nie chcę, dlatego że ja jestem współczesnym człowiekiem. I ja chcę to, co jest dzisiaj. To, co jest dzisiaj, to, co jak jestem odbierana, kochanie, kochanie, mamy, budujemy bardzo dużo nieszczęśliwych ludzi, przesuną się przez media, przetoczą się i idą z tym przez dłuższy czas, a już wszyscy zapomnieli, a inni w ogóle nie zdążyli zobaczyć.
1: Okej. Okay.
0: Tak. I trzeba być tego świadomym i dlatego mówię, że trzeba obserwować to, co się dzieje naokoło. Bo to jest potem powód wielkich nieszczęść, rozumiesz? Bo się wydaje, że to jest takie trwałe, a to nie. Bo już widz jest dalej atakowany. Właśnie to, co mówicie. Media, media, ładnie to brzmi. Media, proszę pani. Kochanie, to jest taki smog, który potrzebuje, no, wobec tego się dzieci trenuje, żeby one występowały, bo nie, jak imitatorzy ptaków, a potem co? Już następne się prosi, a te się zostawia.
1: No ale,
0: ale
1: pani przykład pokazuje, że można całe życie być bardzo wysoko aktorsko.
0: Bo mnie sztuka interesuje, ludzie, psychologia. Po prostu mam wyciągnięte ręce do ludzi, do dzieci, do młodzieży, do rówieśników, wiesz. Mhm. A nie, że się... No ale to wszyscy, których znałam, wielcy... Nie trzeba się tak nosić, bo to jest niepotrzebne. Kiedyś pan Szczygieł mnie zapytał, jak to jest. A ja, jak to jest, że ja się tak odnoszę do otoczenia. A ja mówię to z takiej prośby o to, żeby wiedzieć, żeby wyciągnąć od nich wiadomość, więc chcę przerwać tą nić takiego zażenowania. Ja jestem zażenowana, to muszę to złamać, żeby było bezpośrednio, żeby ludzie nie mieli tej maski. Och, proszę pani, jak się strasznie cieszymy, że pani jest i
1: A jeśli ktoś naprawdę się cieszy?
0: No to się cieszy, ja też się cieszę. To jest wszystko sprawa, którą, jak to się mówi, zaobserwowałam i wiem, że trzeba, ale to są te obyczaje nasze społeczne. My nie umiemy przyjąć komplementów. Na przykład mówię, ma pani piękną bluzkę, ta bluzka jest tak śliczna, zestaw tych kolorów jest tak malarski i do tego pani skóra, bo to też jest bardzo ważne, jest pani po prostu wspaniała. A pani mi na to odpowiada,
1: tak, ale tam stara.
0: Stara bluzka. Ciotka chciała wyrzucić, bo to jest lata 70. No to ja tak się zlitowałam. Mówię, dobrze, żeby jej było miło, że chce mnie podarować, to wzięłam, bo chciała wyrzucić.
1: Ale to prawda, tak często reagujemy.
0: A ja mówię, ale jak ci jest ładnie w tej bluzce, ślicznie wyglądasz razem z twoją skórą, no to jest pięknie i włosy, i oczy, pięknie. A ty mi mówisz, tak, o, ładnie wygląda, ładnie. A ty wiesz, jaka ja jestem chora?
1: O Jezu.
0: Okay. Wiesz, moje dziecko kiedyś, bo właśnie to, co mówimy, na ulicy, czy w sklepie, czy gdziekolwiek jesteśmy w miejscu, to często ktoś się o coś pyta albo podchodzi, mówi miłe słowa i moja córka młodsza mówi: mama, a mamusia wierzy w to, co mamie mówią ludzie? A ja mówię: nie, nie wierzę. Jakbym wierzyła, to bym musiała leczyć się w odpowiednim szpitalu. Natomiast chciałam ci powiedzieć, że ja to wszystko przyjmuję. A wiesz dlaczego? Bo człowiek marzy o tym, żeby być miłym. I jeżeli mówi jakiś komplement, jest mu miło i dobrze, a to jest komplement niezobowiązujący w moim kierunku, prawda? Bo ja nie pociągnę go do odpowiedzialności, że powie mi, ale on odchodzi i jest mu dobrze. Jest mu dobrze, nie że zrobił awanturę, że coś tam powiedział nie takiego, bo są też tacy ludzie, którzy potem na imieninach się cieszą, że tam komuś, jak to się mówi, przemówili złośliwie. A tutaj nie. Ktoś mówi: dzień dobry pani, cieszę się. Wydaje mi się, dzisiaj jadąc autobusem do państwa, spotkałam panią, to na odległość autobusu. Tylko pokiwałam jej głową, bo pełen autobus, i ręką. Ona wysiadając też, ponieważ jest to znana dziennikarka, odważna, cieszyła się, że ten cały autobus obojętny, bo trudno, żeby się, który nawet nie rozpoznaje jej. Widzi pani, trzeba obserwować. Można być w tym momencie dla danej osoby miłym, ale nie mieć pretensji, że tak ważna osoba, tak zasłużona, jedzie sobie autobusem. A dlaczego ona jedzie tym autobusem? Dlatego, żeby obserwować i wiedzieć, co się dzieje w społeczeństwie.
1: No tak, nie musi się skupiać na drodze, prowadząc samochód.
0: No tak, w ogóle. Chociażby. W ogóle. Wie pani, moje życie aktorskie płynęło właściwie tak, że ja bardzo dużo odwiedzałam miast i grałam gościnnie. Mhm. A potem znowuż tam, czy z kabaretem też się odwiedzało. 50 lat zaprzyjaźniona z ludźmi, którzy byli i widzami, i statystami w Lipcach Rejmontowskich. Mhm. Jestem 50 parę lat zaprzyjaźniona, prawda, od czasu. Więc też tam się dużo działo i dzieje. I do tej pory z tymi szkołami jestem. Więc wie pani, cały czas jestem wśród społeczności. I to jest najważniejsze. Nie chodzę jako aktorka, co nie znaczy, że ja nie mam świadomości i odpowiedzialności za to, że się mnie ogląda, ale nie, że na scenie. Mhm. Bo ja nie mam pretensji, na przykład. Ja nie mam... Jak pojawia się premiera, to zawsze organizator przychodzi i mówi, czy pani ma jakichś specjalnych gości. Mhm. A ja mówię: nie, bo ja się wstydzę od urodzenia. Mama moja, która przychodziła, czy przyjeżdżała do Warszawy na moje dyplomy, czy premiery, to dopiero po spektaklu zawiadamiała, że proszę powiedzieć, że mama przyjechała, i ja wtedy mamy, i byłam szczęśliwa, ale świadomość, że tak bliska mi osoba, która poświęciła mi swoje życie, swoją energię, swój talent, która zna mnie tak, to nie będzie dobrze. Ja muszę mieć publiczność jako całość, prawda? Ale to nie poszczególne.
1: Ale czy na przykład potem z bliskimi osobami pani rozmawia o tym, że tak powiem wprost, jak mi poszło na scenie?
0: No wiesz, no, zdanie Kretschmara i innych wielkich aktorów, rektora mojego, aktor wie, kiedy coś się położy. Tak samo jak pisarz wie, że to jest nie najlepsze. I jak audycję przygotowujesz, to też czujesz, że dobrze poszło albo nie. Ale oczywiście potem dostajesz czy nagrodę, czy parę komplementów, ale my sami czujemy najlepiej.
1: A czy tak było w przypadku roli Jagny? Czy pani czuła, że to jest taka przełomowa rola i że to przez jeszcze tyle lat będzie się ta postać z panią nie rozstawać?
0: No kochanie, to zawdzięczamy wszyscy panu Reymontowi. Na tym to polega, po prostu. To jest zasługa pana Reymonta i mojego szczęścia, że stało się to w tym czasie, kiedy do dyspozycji pana Rybkowskiego był sztab genialnych aktorów doświadczonych, a statyści to byli wszystko ludzie zaangażowani, wszyscy się interesowali, zajmowali się tym. Tylko to.
1: A widziała pani nowych chłopów?
0: Oczywiście, że widziałam.
1: Jak się pani podobało?
0: Że podobało mi się i ładnie było. Nie, kochanie. Po prostu to jest wielkie szczęście. My cały czas, nie widzi pani, to jest to już patrzenie i pani medialne, że a dla mnie była wielka radość, że po 50 paru latach znowu dotknięto wielkie nasze dzieło. Nasze, to do nas należy. Mało tego, my cały czas nie zwracamy uwagi, mamy wszystko osobno, a to chłopi, a to ziemia obiecana. Przecież to jest rozwój kapitalizmu wspaniały, gdzie ci chłopi z okolic, prawda, przychodzą za chlebem, jest no i nasz kapitalizm, który w tym czasie Ameryka co robiła? Mordowała tubylców, żeby zająć. A my po prostu budowaliśmy, zjeżdżali się z całego świata ludzie, różne religie, dlatego było to i jest, są pozostałości, prawda? I tak należy normalnie rozmawiać i odczuwać i przekazywać młodym, że mamy takie, a nie inne położenie, że mieliśmy 123 lata niewoli, których żeśmy nie przerobili i mamy takie regionalne, że ten jest taki, a to nie jest jego wina. Nie jest jego wina. Tak jak mówimy, młodzież, że taka okropna, nie, to nie jest jego wina, tylko nasza, że się nie pochylamy, nie mamy dużo serca, tylko myślimy o tym, żeby ich po prostu no, skrytykować, bo nas też krytykowano.
1: Za co?
0: Za to, że istniejemy.
1: Okej. Okay.
0: No tak. I że wszystko się wydawało, że ja dlatego, że inaczej, prawda? Tutaj, no to co mówię, jestem w takim miejscu, że to wszystko razem z tym, co wiemy, bo mam tyle lat i trudno, żebym nie wiedziała, nie znała historii, no to po prostu zależy od tego, że nad tym trzeba pracować, a nie cieszyć się. Wiesz, to jest coś takiego, dlaczego jestem szczęśliwa, bo ja nie zrobiłam się 50 lat temu osobą, która usiadła i powiedziała, Boże, jaka jestem wspaniała i wielka. Nie.
1: Ale nie miała pani nigdy myśli o sobie, że jednak pani należy do kanonu wielkich aktorów?
0: Boże, kochany, nie. Trzeba, o, widzi pani, to ja mówię młodym. Kochany, to, co mówiłam o tym, jeżeli masz przyjaciółkę, koleżankę, sąsiadkę i przy niej, przy zabawie, przy że prawda, sztucznie dostajesz skrzydeł, rozwijasz się, rozmawiacie, bywacie, ale to nie znaczy, że wiesz, z dzióbków sobie, po prostu reagujecie tak, a nie inaczej, czujesz, że dostajesz skrzydeł, to dobrze. Jeżeli nie, jeżeli jest to, to po prostu poprosić, przeprosić, iść dalej. To jest ważne. A z drugiej strony, ludziom, którym pomagam, czy to są ich rodzice, czy to są dzieci, i utalentowane, i zdolne, bo młodzież jest naprawdę wspaniała. Mówię, kochany, bądź na samym końcu najlepszych. Więcej zyskasz. Nie idź tam, żebyś był pierwszy, bo się niczego nie nauczysz.
1: Ale często jednak chyba młodzi mają takie podejście, że chcieliby szybko, łatwo.
0: Każdy tak trochę chce szybko, łatwo.
1: No ale teraz też ta dostępność wszystkich rzeczy, na wiele rzeczy nie trzeba czekać, ma się od razu, tak? Nawet jeśli chodzi o wiedzę, czegoś nie wiemy, możemy od razu sprawdzić w internecie, tak? Nie musimy iść kupić książki i tak dalej.
0: Ale dotknąć. Poczekać. Ale dotknąć, interesować się tym. Och, teraz jest taka wspaniała wystawa, wie pani. To się dochodzi też latami. Od mojego dzieciństwa wielkie dyskusje były w domu i tak dalej. Było też to przez system zabraniane. Mówię o abstrakcji. O całym szeregu abstrakcji. I teraz jest wystawa w tym domu, który jest krytykowany, no bo na zewnątrz trudno, to musi być miejsce, gdzie się wystawia różne prawda, prace, i tam jest wystawa dzieł pani Jaremy. Jaremy, która była związana z Kriko, właściwie ona była od początku, w każdym razie ona czuła, była, bo moderna i wielka abstrakcja, to ona szła i od Malewicza i tak dalej, to nie jest jednostkowe, w ogóle z malarstwem, ze sztuką tak jest, że ona się rodzi, co zostaje z tego. Ja tak siedziałam i patrzyłam, jak to jest wielkim trudem i to się mówi takim porzekadłem, że się podcina żyły. I jej obrazy są dla mnie takie, że ja bym chciała z nimi mieszkać. To jest najlepszy dowód, wiesz. Bo jeżeli ktoś jest taki, że ach, ja to zastosuję i będę należał do grupy takiej, a nie innej, a tam nie ma duszy, nie ma serca, nie ma potrzeby, żeby właśnie tak się wyrazić, to jest słabe. I wtedy mówimy, a jakieś paczki. A też były wystawy mojej rodziny dalszej. I pamiętam, że też było trochę abstrakcji. Ja mówię do kuzyna. Ty jednak tutaj za bardzo kłamiesz, oszukujesz. No i otwórz się. I pani kurator mówi, o proszę pani, ale przecież to jest abstrakcja. Dlaczego pani mówi, że on kłamie, że ten... Ja mówię, ale on się zgodził. Ale proszę pani, no niech pani popatrzy. O tutaj te baranki przecież. Ja mówię, ale pani mówi baranki. Mówimy o abstrakcji, więc albo się widzi baranki, albo nie.
1: Albo abstrakcję. No. A pani myślała o tym kiedyś, żeby malować?
0: Nie, dlatego, że jestem z rodziny, gdzie zawsze, wie pani, imieniny czy spotkanie i wszystkie dzieci siadały i do mojego wujka, brata mojej matki, który był grafikiem i malarzem. Przychodzili, żeby skrytykował, żeby pomógł, prawda? Mhm. Wszyscy szli do szkoły plastycznej. A ja malowałam do pewnego czasu, a potem stwierdziłam, że to nie jest moja umiejętność najlepsza. Mhm. I się wycofałam. Co nie znaczy, że nie byłam w tym kręgu. Nie wolno odchodzić od sztuki, tylko badać, chodzić.
1: Zmienić zakres sztuki.
0: Tak, no po prostu to też jest, że się dostaje, jak to się mówi, wiadomość. To jest praca nad sobą. Wiem, że się do tego nie nadaję. To nie będę mówiła, że mnie to nie obchodzi, prawda? Ja tego nie przeskoczę, a nie, na tyle nie chcę poświęcać czasu jako odbiorca, jako nawet no, i chwalący, i pozujący. Dzięki temu wiedziałam, co to jest, jak się pozuje. I wie pani, no, jedna kuzynka była u Cybisa, druga u innego. No w każdym razie to też był krąg, prawda, ludzi, których ja poznawałam, te pracownie. Przecież wszystko się przydaje jeszcze w moim zawodzie.
1: No tak, ale to czy pani miała taki moment, że jednak pani była przekonana, że malarstwo to nie i że to aktorstwo to będzie jednak to spełnienie?
0: Ale aktorstwo to jest worek wszystkich zainteresowań. Musisz się psychologią zajmować, interesować.
1: To prawda.
0: Nie kochać siebie w teatrze, że teraz dostanę rolę. No ale po co ta rola? No, co ja chcę przedstawić? Co, no kochanie, i znowu być na końcu, dbać o to, żeby mieć małe zadanie i żeby cię zobaczyli.
1: No, ale wielu na przykład chce być aktorem po to, żeby być znanym. Nie po to, żeby właśnie wyrazić coś na scenie.
0: No, znanym. To są znani, to można być zupełnie z różnych powodów znanym.
1: No tak, ale mówię tu o takim...
0: Popularność, proszę pani, popularność można być, to nie teraz przy tych mediach, to pamiętam, jak rektor mówił, można być zaznaczonym na tubce reklama, że reklamujesz pastę do zębów. I ile w społeczeństwie ludzi będzie cię parę razy dziennie po prostu oglądało i było z tobą, zęby myło przy tobie. Będziesz bardzo popularna.
1: No to prawda.
0: Ale to, to jedno drugiego nie wyklucza. Nic nie ma się za co obrażać, ale wiadomo, że to, kochana pani, jest inna. Są aktorzy utalentowani, wielcy, nie tak popularni, ale to im nie odbiera wartości.
1: Absolutnie nie mówię, że odbiera, tylko...
0: Tylko
1: właśnie zastanawiam
0: się, kochana, jest teraz taka epoka, to pani jako dziennikarce powiem, jest taka epoka, że nie ma gwiazd. Dlatego, że jest tak dużo. Niech pani spojrzy na plakaty. Nie ma nazwisk. Często jest, nawet autora nie ma.
1: To prawda.
0: Jest no, ale to wszystko jest tak zwany PR.
1: I to jest też takie...
0: Ja wiem, rolę znam w każdym mieście, bo gdzie byłam, to ja interesuję się. Teraz, jak pani powiedziała, byłam w Krakowie. Pracowałam nad serialem, ale miałam parę dni wolnych. To poleciałam do Słowackiego, do Starego. Zobaczyłam sobie jeszcze inne spektakle. Lecę. No, po prostu wykorzystać czas i wiem, jeżeli ja oglądam Kleczewską 100 lat po pierwszych weselach, a sama grałam w weselu, też nie byle jakim, bo tego Hanuszkiewicza w teatrze i Wajdy, rozumie pani, a to jest nasz pacierz, wesele. Jak graliśmy, zjechaliśmy się do Krakowa, żeby u Wajdy grać w Weselu, to prawie wszyscy znali na pamięć. I często, ponieważ ta poezja, ten tekst wszedł w naród. Wszedł. Bo my nawet, wielu ludzi nie wie, że to jest z Wesela. Mhm. Na tym polega wielkość geniuszu. Ja oglądam teraz właśnie Kleczewską w tym słowackim i patrzę i mówię, o Boże, ale my jesteśmy naprawdę szczęśliwi, że takiego geniusza Wyspiańskiego mieliśmy. Dlatego, że można ten utwór czasowo. Każda, to jest tak jak z Szekspirem, że każda epoka, każde prawda, dziesięciolecie, jeżeli ma dobrego Hamleta czy Macbetha, to wystawia i idzie z tą kartką, ale jak za bardzo będzie, jak to się mówi, już potem czeka na następne role. Myślę oczywiście w tym momencie o Olbrychskim, prawda, że byłam przy tym, kiedy on grał Hamleta i proszę pani, i biegał, bo aktorzy, ja teraz jestem szczęśliwa, bo mam więcej czasu, żeby oglądać obecnie aktorów i kolegów w teatrze, ale proszę pani, on biegł od razu, żeby mieć zdjęcia w nocy czy nad ranem, w filmie kończył. I pamiętam, jak mi opowiadał, że ci ludzie, którzy uwielbiają, to też trzeba wiedzieć, uwielbiają, proszę pana, jeszcze proszę mnie, proszę o podpis, prawda? Jeszcze teraz doszły jeszcze zdjęcia, ale proszę o podpis, a on się spieszy, bo musi wsiąść do pociągu, bo inaczej nie będzie na miejscu, prawda, czy we Wrocławiu, czy to, no w każdym razie musi gdzieś spędzić noc, żeby o 6 rano być na planie i tylko do którejś godziny, żeby wrócić do teatru. I w tym momencie, kiedy powiedział, przepraszam, ale ja już muszę odejść, to dowiedział się bardzo niemiłych tekstów. I wtedy dobrze jest, że Daniel jest szczery i wtedy rozgoryczony rozmawiał ze mną na ten temat. I nie brałam tego tylko za wiadomości, tylko też przeżywałam, że jak się nie spełni tego, co w danym momencie ludzie chcą, czy to jest młodzież, to się dostaje burę. I to jest niemiłe, dlatego że nas to wtedy bardzo, bardzo boli. Niech się pani nie pcha, bo pani tutaj, a co pani sobie myśli? Że pani wolno. I potem się na imieninach u ciotki opowiada, prawda? Ja dlatego się boję takich niemiłych spotkań, dlatego że mnie to boli dosyć długo, jeżeli nie bardzo długo, skoro ja pamiętam, co mi przy Hamlecie 55 lat temu mówił Daniel, prawda? Natomiast ktoś no, miał dobry sketch, jak to się mówi, czy opowieść na imieninach u cioci, czy na imieninach u brata.
1: No ale to teraz, to nie zagląda pani do internetu, no bo teraz niestety...
0: A nie, jestem.
1: O wiele łatwiej dostać się od kogoś w nos.
0: Nie, proszę pani, ja urodziłam się z telefonem, przedwojennym i radio przedwojenne, kochanie, i teraz korzystam też z telefonu, z łączenia, z SMS-ów, proszę bardzo, ale proszę mi nie zabierać czasu i właśnie takich przeżyć. Po co mi to?
1: No ale to jest super podejście, no bo wielu młodych już bez tego internetu na przykład żyć nie może.
0: No, ale ja zobaczyłam, co to znaczy, jak to wciąga, że się rano człowiek budzi i zagląda do tego zaraz, ale mówię zaraz, ja jestem, muszę krople do oczu, wie pani, zęby umyć, a ja już siedzę w tym, mówię dziękuję, proszę mi to wszystko skasować i ja oczywiście muszę mieć kontakt z ludźmi. A najbardziej, i to pani powiem, widać jak ludzie lgną do teatru, to znaczy lgną do siebie, bo my jesteśmy zwierzęta stadne. Cały czas zapominamy, mamy taką pychę człowieka, że my tutaj zapanujemy. Nie, my jesteśmy też wobec wszechświata, wobec kosmosu, też molekułą taką razem z tymi zwierzątkami, z ptakami, z tymi najmniejszymi, jak to się mówi, zwierzątkami i insektami również. I trzeba współżyć.
1: To chyba po pandemii było widać, że bardzo nas znów przyciągnęło do teatrów.
0: Tak, tak, tak.
1: Nie, jak już można było wyjść w końcu z domu.
0: Widzi pani to... Bo człowiek chce. Kiedyś właśnie taka sąsiadka, jak mieszkałam tam, czekała na to, żeby córka już się wyprowadziła z domu. Tam mieszkanie jej kupili, wszystko dobrze. Ale była taka bardzo szczera i ona mówi, zaraz, ale z kim ja będę oglądała telewizję? No bo oglądać telewizję samemu, to znaczy, a do teatru idzie się do jakiejś wspólnoty. Kino. Ja akurat jestem troszeczkę inaczej, bo ja lubię sama oglądać. Sama nie wyobrażam sobie, żebym z kimś oglądała jeszcze film swój. Natomiast filmy oglądam w kinie, też lubię puste kino.
1: To trzeba rano wtedy wybierać.
0: Tak, rano. Oczywiście, żeby ten czas mieć zaliczony.
1: No ale to na przykład, znowu trochę wrócę do tego pytania, bo mówi pani, że nie wyobraża sobie pani oglądania filmu ze sobą, w tym filmie, z kimś. Czyli jednak co? Nikt nie może mówić pani, jak pani wypadła, albo jak nie, to wyszło?
0: Nie, nie, nie. To, dlaczego? To już jest, wiesz, to co się robi, czy telewizja to robisz, ja nie wiem, kiedy to idzie, bo telewizja nie zaznacza, nie informuje, kiedy, więc słyszę to od ludzi, a widziałem, dziękuję i koniec. Okay. Natomiast nie trzeba się pławić. To, co powiedziałam, to odpowiedź moja dla mojej córki, że kochanie, jakbym wierzyła, to bym już musiała się udać do szpitala, prawda, który o mojej głowie coś powie. Bo to są, trzeba dbać o swoją psychikę. Przecież to jest bardzo ważne.
1: To skoro i o głowie, to chciałabym zapytać o to, co na głowie. Czy pani kiedyś policzyła, ile pani ma kapeluszy? Bo przeglądając pani zdjęcia różne, ja chyba nie trafiłam na dwa zdjęcia w tym samym kapeluszu pani.
0: Proszę pani, takie pytanie dostaję często. Wie pani, no jak są potrzebne, czy gram w jakichś sztukach, to nakładam na koleżanki te kapelusze, które uważam, że to podnosi. Ja nie widziałam, to znaczy moja mama miała zawsze nakrytą głowę i hen przed wojną. Również sama mi powiedziała, że swojej babki nie widziała bez nakrycia głowy. To jest jednak bardzo potrzebne. Inaczej po prostu chodzimy. Kiedyś było coś takiego na ulicy, że ludzie odróżniali się w związku z tym, jaki reprezentowali zawód. Po tej teczce takiej ślicznej, taki sekwojarz. No wiadomo było, że to jest pan doktor, który idzie czy do chorego, czy nie do chorego. Prawda, mundury, czy to była poczta. W tej chwili, proszę pani, jest w ogóle miszmasz i jest taki brak zainteresowania. Bo ja tak chcę. No i ja się do tego nie wtrącam. Mhm. To, proszę bardzo, ktoś jest taki. Natomiast młodzi ludzie, czy podchodzą do mnie i znowu nie wiedzą, kim ja jestem. Mówią, proszę pani, ale pani fajnie wygląda. Albo, bo jest tęsknota. Tęsknota. Ja pamiętam moje dzieciństwo, pamiętam czasy, kiedy było dosyć biedniawo, biednie, ale jak wyglądały aktorki, artystki, tancerki, mogę tutaj wymieniać wiele nazwisk, mówię, w Poznaniu ja kręciłam się w tym środowisku, to wszyscy się wyróżniali. I wyróżniał się pan listonosz, że wiedziałaś, kto to jest. Mhm. Teraz już nie ma poczty. Najwyżej ja się cieszę, jak jeszcze do mnie przychodzi listonosz. Ma tam teraz ten wózek.
1: Często już nie ma munduru.
0: Ale to wszystko, wie pani, bilet wizytowy, miejsca pracy, szanowało się pracę.
1: Czyli w pewnym sensie trochę, gdy jest się aktorem, to nawet schodząc ze sceny, to trochę pani jednak tkwi w tej roli.
0: No a jak? Wszyscy, kochanie, wszyscy od urodzenia do śmierci siebie obserwujemy nawzajem.
1: No tak, ale
0: i komentujemy.
1: No dobrze, ale myślę sobie nawet o takiej sytuacji, że kiedy ja wychodzę z pracy,
0: tak,
1: i mam 5-letnią córkę,
0: tak,
1: no to wtedy muszę zmienić mocno rolę. I też ubranie na dres. I po prostu.
0: A kto powiedział, że pani musi?
1: No, widzę. Widzę niestety, mama, że to się źle kończy, jak jestem elegancko ubrana.
0: A dlaczego?
1: Zupa na mnie ląduje na przykład. Albo jakieś inne kredki, albo mazaki. Bo coś tam próbujemy robić razem. No i wtedy nie wyglądam już tak jak w pracy.
0: No, ale mówi, wychodzę, wychodzisz i co? Gdzie ją, skąd ją bierzesz?
1: No z przedszkola jeszcze ją odbieram elegancko.
0: No dobrze, i ty też jesteś elegancka. Dlatego, że dzieci chcą mieć babcię i chcą mieć mamę elegancką, kochanie moje. A to, co robicie w domu, to jest wasza sprawa.
1: Okej.
0: Okay. To jest...
1: Czyli rola, to, dopóki mówię, nie wejdziemy do domu.
0: Oczywiście. Mhm. Oczywiście. Bo wszyscy naokoło widzą, że po prostu dbasz o to. I to dziecko, no przecież nie to, że będziesz mówiła, nie garb się albo rób to, bo to nie wchodzi.
1: No wiem, tylko patrzy i widzi, co robię ja. Proste.
0: Oczywiście, oczywiście. Znowuż pamiętajmy, że jesteśmy stadne zwierzęta i jak się zachowują zwierzęta i dzikie. Do pewnego czasu i potem leć.
1: Taka prawda. Czy pani miała takie swoje autorytety, gdy zaczynała pani swoją przygodę z aktorstwem? Że na przykład chciała być pani jak ktoś z aktorów? Bo rozmawiałyśmy trochę o tym, że już teraz nie ma takich nazwisk, że właśnie jakby na plakacie nie ma, tak, że jest jakieś jedno nazwisko i tak dalej. No i tak się właśnie zastanawiam, to się rzeczywiście trochę zmienia, że czasami teraz trudno znaleźć taki punkt, do którego chciałoby
0: wszyscy
1: się równać.
0: Wszyscy wszystko umieją, kochanie.
1: Nie, to nie jest tak. Jest jeszcze trochę pokornych ludzi, myślę.
0: No to
1: myślę, wierzę w to cały czas.
0: No, ale to dlatego masz cudowne życie, że wracasz. I proszę ciebie, i jesteś z dzieckiem z przedszkola. O której ją odbierasz? Możesz tak być do piątej są?
1: Tak, do piątej. No ale, no, no właśnie, no ale to, to nie wiem.
0: A
1: to
0: moja
1: czy pani...
0: mama później była, ja musiałam sama siedzieć w przedszkolu.
1: Bo teraz nie ma już takich przedszkoli długo no, otwartych.
0: No to, bo były siostry zakonne, które przychodziły się uczyć grać do mamy, więc wiesz, to wszystko zawsze... Nie ma, że się nie zależy. A ja prosiłam wszystkich, żeby mnie tego, więc... I wtedy sobie tworzyłam różne rzeczy.
1: Czy rzeczywiście pani kariera potoczyła się tak, jak pani sobie to wymarzyła?
0: Spełniło się. Jestem zadowolona z tego, co mam, do czego doszłam, ale tak jak mówił Andrzej Wajda, podsumowując swoje życie, że nie można, jak się pracuje i się oddaje człowiek pracy bardzo, to potem ten dom trochę upada. A taka jest jeszcze zasada, bo musiałam się pocieszyć. A pocieszyłam się tym, że zawsze dzieci mają pretensje do rodziców, że coś jest nie tak, że nie to otrzymali. No w tej chwili jest straszne podchlebianie się, prawda, dzieciom, ale to jest też coś zamiast. Prawda? Jak ja chcę sobie zrobić, to daję tego smartfona dzieciom, prawda? Jak potem chcę być zajęta i mieć wolność, mówię o innych wydatkach, no to proszę, to weź samochód, bo jedź sobie tam, prawda? Bo ja jestem zajęty, mówi tata, taki dobry jest.
1: Czy to dobrze rozumiem, że ma pani trochę poczucie, że jednak to życie pani rodzinne ucierpiało z powodu aktorstwa?
0: No to znaczy wiadomo, że zawsze będzie jakiś niedosyt, to znaczy pretensje, ale to co mówię, że pretensje zawsze mają dzieci, prawda? A że nos mają taki sam jak babcia albo rodzic i tak dalej, no jest sprawa indywidualności, wie pani, czasów, bo jednak... My nie zwracamy uwagi na to, że ten cywilizacja tak bardzo leci. To jest takie tempo niesłychane. Mm-hmm. Te 50 lat, ja mówię, Jezus kochany, co się stało w ciągu, prawda? To jest też różnica w przyjmowaniu i odczytywaniu dzieci. Dlatego jak możesz, to jak najdłużej z tym słodkim dzieckiem bądź.
1: Nawet jak mnie denerwuje.
0: No jak nie denerwuje, to znaczy, że jest chore.
1: To prawda, albo no, śpi.
0: Tak.
1: Emilia Krakowska dzisiaj była moim i państwa gościem, Walejsław, Radia Pogoda. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Ja również bardzo dziękuję.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
1: No oczywiście Mieczysław Fok.
2: No oczywiście, że tak. 2000 zł na wsparcie wakacyjnych wydatków zdobywa pani Bożena. Gratulacje.
1: Dziękuję.
0: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
3: Autopromocja.

0: te promocje.
1: Robisz zdjęcie z białym misiem i zagryzasz oscypka. Wiesz, że jesteś w polskich górach. Słyszysz skaldów.
2: Coraz który krzyknie.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.

0: Rytety. Rytety.
1: Panie i panowie, najważniejsze jest osobiste zdrowie. Żeby zdrowym być, nie wolno tyć. Nie wolno jeść, nie wolno pić, nie wolno żyć. Ja się nie boję utyć. I tutaj ukłon w stronę dam. Pardon, madame. Pardon, pytanie jedno.

Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.

0: Radio Pogoda.
1: Ludzie mają dziwne marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki. Uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzie trzyma.

Dziwni ludzie mają wspomnienia, noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kości niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać się brzytwy

0: Autopromocja.
1: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
2: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
3: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
2: Asia Kruk
3: i Zygmunt Heiser.
1: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
2: Włącz pogody poranek Radia Pogoda i...
3: uśmiechnij się.
0: Autopromocja.

Czemu los zowiesz złym? Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Przecież wiem, że mnie chcesz. Jestem wolna, ty też. Jesteś sam. Czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzymasz mnie w ramionach swoich? Twoja miłość to nasza jest rzecz.

i zatruwa nam dni i po nocach się śni w kolorowych marzeniach niespełniona. Nie myśl nic, nie mów nic, to nic nie pomoże. Kogo krzywdzisz, gdy kryjesz się z tym?

Gdybyś wiedział, jak ja czekam ciebie co dnia, jak chcę wyrwać uczuć twych wyznanie. Czy mam pierwsza dać znak, czy odwagi ci brak, by ratować dwa serca zakochane? Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo, jeśli piekło, to nasza jest rzecz.

0: usta milczą, śpiewaj wzrusza.
1: To dusza.
0: To dusza. Co to? Nieraz duszy sobie skrzydła dopinało.
1: To ciało. To ciało.
0: Dusza i ciało, serce i rozum. Wiedz

jak ci zazdroszczę turystom, do starej się udasz fontanny i rzucisz soldino i odtąd z dziewczyną legendy połączy cię czar. Wśród szmeru fontanny de Trevi nuciłaś mi tam pierwszy raz ten refren maleńka i odtąd piosenka jak Rzym zakochała się w nas.